0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
7: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
6: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
8: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
6: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
8: Kara jest stosunkowo niska.
6: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakacje, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Różkowski.
9: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
10: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
12: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
11: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
13: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
11: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał w poniedziałek zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas przeprowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
14: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
0: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą mieszkańcy.
15: Technika nas przerosła i tyle. No co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
16: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
17: Tam mój braciszek mieszka. Radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej. I brat by był zadowolony i ja.
15: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
18: Mogę już, bo wszystko wygląda na skończone.
0: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki po prostu nie zjedzą.
19: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych

0: Stację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to, plus dodatkową wentylację z okna.
1: Do roku wykonuję.
2: Raz do roku.
1: I piecyk gazowy również.
2: Czy macie coś takiego Państwo w domu?
3: My nie, ale moi rodzice mają.
2: Przydatne?
3: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
4: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
5: W tym momencie mamy 2, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
6: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
7: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
4: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma niemal 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. I jeszcze sport. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
8: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
4: Przypomnijmy, mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. William Shakespeare, Romeo i Julia. Dramat Romeo i Julia nie jest jedynym dziełem Szekspira, choć uważa się, że to właśnie ten utwór został zapamiętany najbardziej. Szekspir napisał go na początku swojej kariery, a za źródło posłużyła mu romantyczna opowieść autorstwa Artura Brooka, który przetłumaczył jedną z włoskich historii na język angielski. William nie chciał powielać przedstawionych wcześniej treści, dlatego do swojej opowieści dodał nowych bohaterów. Ubarwił tym nieco fabułę. Dramat stał się hitem, więc zaczęto tłumaczyć go na inne języki. Powstało też wiele jego interpretacji. Musical na motywach sztuki Szekspira stworzył między innymi polski reżyser Janusz Józefowicz. Pierwsze wydanie Romea i Julii ukazało się w 1597 roku, czyli kilka lat po napisaniu dzieła. Sam Szekspir długo nie był zadowolony z tego, co napisał, dlatego stale dokonywał poprawek. Dopiero w roku 1595, czyli jakieś 4 lata od pierwszych prac nad sztuką, uznał, że dzieło można wystawić na deskach teatru. Prapremiera odbyła się w Teatrze de Theatre, gdzie pracował jako aktor i dramaturg. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zakończyła się historia słynnych kochanków, zostań z nami do końca nagrania. Poznaj niezbędne minimum. Romeo i Julia to dramat przez niektórych badaczy określany jako tragedia elżbietańska, ponieważ Szekspir napisał swój utwór w czasie panowania królowej Elżbiety I. Dzieło podzielono na 5 aktów, z których każdy zawiera po kilka scen. Akcja dzieje się głównie w Weronie, ale poeta przenosi czytelnika również do Mantui. Czas trwania akcji to 5 dni. Tragedia elżbietańska Szekspira opowiada o tragicznych losach dwojga kochanków, którzy zakochali się w sobie pomimo niechęci swoich rodzin. Ponieważ utwór to tragedia, na pewno domyślasz się, że nie ma szczęśliwego zakończenia. Jest więc w nim trochę niedomówień, poplątania faktów i niby wspólne, ale jednak nie do końca samobójstwo. Głównym bohaterem dramatu jest Romeo. To chłopak o niezwykłej urodzie, który początkowo wcale nie jest zakochany w tytułowej Julii. Pała uczuciem do innej dziewczyny, ale los stawia mu na drodze córkę Capuletich, która szybko odmienia jego serce. Bohater mimo młodego wieku zaczyna myśleć o miłości bardzo odpowiedzialnie. Rwie się też do żeniaczki, mimo że niewiele wie na temat życia w małżeństwie. Czy wiesz, że w tamtych czasach pobierano się po ukończeniu 16 roku życia? Niesłychane, prawda? Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że Romeo należał do rodziny Montekich, która nie znosiła Capuletich. A to stamtąd pochodziła Julia. Tytułowa Julia jest dziecinną nastolatką, która stara się być posłuszna swoim rodzicom. Gdy na jej drodze staje Romeo, zmienia się diametralnie. Z niewinnej dziewczynki staje się sprytną i bardzo zaradną kobietą. Niestety na niewiele się to zdaje, o czym przekonasz się już niebawem. Zresztą Romeo i Julia to nie jedyni bohaterowie tej tragedii. Rodziny oraz przyjaciół obojga poznasz za chwilę, ponieważ zabieramy się właśnie za streszczenie utworu. Przedstawimy ci 5 aktów podzielonych na sceny, rozpoczynających się prologami o charakterze sonetów. A teraz właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Prolog. Chór zapowiada tematykę utworu. Będzie to konflikt zwaśnionych ze sobą rodzin oraz miłość i śmierć nieletnich kochanków. Scena pierwsza. Rzecz dzieje się na placu miejskim w Weronie, na którym rozmowę toczą dwaj słudzy rodu Capulettich, Grzegorz i Samson. Na swojej drodze spotykają kolejnych pomocników. To Baltazar i Abraham. Pracują w domu Montekich, dlatego nie są mile widziani w gronie sług z innego domu. Dochodzi do sprzeczki i zaciętej bójki. Spór próbuje załagodzić Benvolio, kumpel Romea i siostrzeniec jego ojca. Prawie by mu się to udało, gdyby nie nagłe wtrącenie się Tybalta, bratanka pani Capuletti. Chaos pociąga za sobą kolejną awanturę. Tybalt walczy z Benvoliem na środku placu, a do walki zagrzewają ich skłócone rodziny, które nie wiadomo czemu nagle się tam pojawiły. Gdy ojcowie rodzin rwą się do bitki, konflikt zostaje zażegnany.
Przejeżdżający tamtędy książę Escalus uspokaja całą sytuację. Drogi nieprzyjaciół rozchodzą się, a państwo Monteki próbują porozmawiać z Benvoliem. Matka uważa, że jej syna Romea coś trapi, ale ani ona, ani ojciec nie są w stanie mu pomóc. Rodzice proszą przyjaciela syna, aby ten dowiedział się, w czym rzecz. W chwili nadejścia Romea wycofują się, licząc, że Benvolio spełni ich prośbę. Chłopak dowiaduje się, że przyczyną smutku Romea jest nieodwzajemnione uczucie, lecz imienia wybranki zdradzić nie chce. Przyjaciel radzi mu, by zakochał się w kimś innym. Romeo jednak nie chce o tym słyszeć. Scena druga. Na jednej z ulic Werony hrabia Paris rozmawia z Capuletem. Zdradza głowie rodziny, że darzy uczuciem jego córkę Julię, ale według ojca jest ona za młoda na małżeństwo. Stary radzi Parysowi, aby odczekał 2 lata i wówczas otrzyma zgodę na małżeństwo. Zaprasza go też na wieczorną ucztę i tańce, które odbędą się w jego domu. Capulet wręcza swojemu słudze listę gości, których ma zaprosić na organizowany bal maskowy. Sługa nie potrafi czytać, dlatego prosi o pomoc 2 przypadkowo napotkanych młodzieńców. Nie wie, że to Romeo i Benvolio, którzy dzięki temu dowiadują się o imprezie. Romeo decyduje się pójść na bal, choć wie, że nie będzie na nim mile widziany. Scena trzecia. W komnacie w domu Capuletów mama podejmuje rozmowę z Julią na temat małżeństwa. Prosi córkę, aby zwróciła uwagę na hrabiego Parysa, który chciałby ubiegać się o jej względy. Dziewczyna składa matce obietnicę, choć nie jest z tego powodu zadowolona. Uważa jednak, że trzeba być posłuszną rodzicom. Scena czwarta. W domu Capuletów rozpoczyna się bal maskowy. Jednym z gości jest Romeo, ale na razie nikt go jeszcze nie rozpoznał. Ze sobą zabrał przyjaciół Mercucja i Benvoliego. Romeo marzy o ujrzeniu Rosaliny, w której skrycie się podkochuje. Nawet gdy kumple chcą, aby zatańczył z jedną z wolnych panien, stanowczo odmawia. Jest naprawdę zakochany, ale jednocześnie obawia się, że ten bal może być początkiem tragicznych wydarzeń. Scena piąta. Bal trwa. Romeo nagle spostrzega Julię i zachwycony jej urodą pyta o dziewczynę jednego ze sług. Głos chłopaka rozpoznaje Tybald, który natychmiast sięga po broń. Przed użyciem siły powstrzymuje go wuj, który uważa, że Romeo zachowuje się jak należy i nie trzeba go przeganiać. Zły Tybald opuszcza zabawę. Romeo nie chce zostawić Julii. Pragnie poznać dziewczynę bliżej, mimo że jeszcze przed chwilą marzył o zupełnie innej pannie. Całuje ją 2 razy, choć dopiero co się poznali. Bal powoli się kończy, ale tych dwoje zdążyło połączyć już coś więcej niż tylko zauroczenie. Akt drugi. Prolog. Chór informuje, że między dwojgiem młodych ludzi rozkwitło odwzajemnione uczucie. Scena pierwsza. Romeo zakrada się nocą do domu Julii. Pod murem czekają na niego przyjaciele, lecz nie są zadowoleni, że ich kolegę kompletnie oślepiło uczucie. Julia, która stoi na balkonie, żali się, że kocha chłopaka z obcego rodu. Jest przerażona, gdy widzi Romea skradającego się do jej ogrodu. Wie, że grozi mu śmierć, jeśli zostanie złapany. Romeo w ogóle się tym nie przejmuje i wyznaje Julii miłość. Ta, nie przekonana o sile jego słów, każe mu udowodnić swoją wierność. Zapowiada przysłanie posłańca do domu Montekich i oczekuje, że Romeo wręczy mu list miłosny, w którym oświadczy się jej i wyznaczy datę ślubu. Ponaglana przez piastunkę wraca do komnaty. Scena druga. Romeo idzie do celi brata Wawrzyńca, który zawsze służył mu radą i pomocą. Zwierza mu się z miłości do córki Capuletich, ale Wawrzyniec wcale nie pochwala tego uczucia. Wypomina chłopakowi, że przecież niedawno kochał się w innej dziewczynie. Romeo jest jednak nieustępliwy. Uczucie do Julii przesłania mu cały świat. W końcu zakonnik ulega. Ma nadzieję, że miłość tych dwojga pogodzi skłócone rodziny. Scena trzecia. Romeo dostaje list od Tybalta. Jego przyjaciele obawiają się, że jest to wyzwanie na pojedynek. Krewny Capulettich jest przecież mistrzem szermierki. Na mieście chłopcy spotykają nianię Julii, Martę, której towarzyszy sługa.
Piastunka chce porozmawiać z Romeem na osobności, a gdy tylko udaje się jej pozostać z nim sam na sam, chłopak przekazuje jej informację, którą koniecznie musi powtórzyć ukochanej. Julia ma się stawić w celi brata Wawrzyńca i tam zostanie żoną Romea. Prosi też Martę, aby odebrała dla niego drabinkę, którą będzie mógł wspinać się do komnaty dziewczyny. Kobieta obiecuje powtórzyć wszystko dokładnie. Scena czwarta. Julia oczekuje na nianię. Chce usłyszeć nowe wieści. Marta trochę się z nią droczy, ale chwilę później przekazuje długo wyczekiwane nowiny od Romea. Scena piąta. Romeo spotyka się z Julią u brata Wawrzyńca. Razem z duchownym idą do kaplicy i biorą ślub. Akt trzeci. Scena pierwsza. Między Tybaltem a Merkucjem dochodzi do pojedynku. Panowie walczą na placu w Weronie. Pojedynek rozpoczął się od niepozornej sprzeczki. Do awantury dołącza Romeo, który niespodziewanie pojawia się na miejscu bójki. Niestety nie jest w stanie obronić przyjaciela przed śmiertelnym ciosem. Gdy ranny Mercutio umiera, Romeo wpada w złość. Wraca na plac i zabija Tybalta. Za karę zostaje zesłany przez księcia Esculusa na wygnanie. Scena druga. Julia wypatruje ukochanego, czekając w ogrodzie Capuletich. Zamiast Romea pojawia się jej niania, która przekazuje dziewczynie niepomyślne wieści. Bohaterka prosi Martę, aby pomogła jej zaaranżować spotkanie z ukochanym. Aby zapewnić Romea, że to nie podstęp, wręcza niani swój pierścionek. Scena trzecia. Brat Wawrzyniec informuje Romea, że został skazany na wygnanie. Dla chłopaka jest to gorsze niż śmierć, dlatego postanawia popełnić samobójstwo. Na szczęście przed ugodzeniem się sztyletem powstrzymuje go niania Julii. Uzgadniają wspólnie, że Romeo pojedzie do Mantui, ale najpierw pożegna się ze swoją wybranką. Wawrzyniec zaś ujawni ich miłość w dogodnym momencie. Scena czwarta. Ojciec Julii obiecuje hrabiemu jej rękę. Ślub ma się odbyć w czwartek. To niepodobne do Capuleta, bo nie chciał tak szybko wydawać córki za mąż, ale od jego decyzji nie ma odwrotu. Ze względu na żałobę po zmarłym Tybalcie musi to być skromna uroczystość. Scena piąta. Romeo żegna się z Julią i wyrusza w podróż do Mantui, ale to jeszcze nie koniec dramatu dziewczyny. Do komnaty przychodzi jej matka. Julia płacze, lecz mama jest pewna, że to efekt żałoby. Informuje ją więc o rychłym ślubie z hrabią i dodatkowo zdradza sekret ojca. Ma on nająć kogoś, kto poda Romeo truciznę, gdy ten przybędzie do Mantui. Julia stanowczo odmawia wzięcia ślubu. Wzbudza tym złość u swojego ojca. Co więcej, jej niania ma takie samo zdanie jak rodzice. Tracąc ostatniego sprzymierzeńca, dziewczyna wychodzi. Idzie do brata Wawrzyńca, aby ją pocieszył. Akt czwarty. Scena pierwsza. U Wawrzyńca Julia spotyka hrabiego. Parys jest przekonany, że dziewczyna darzy go ogromną miłością i jest zachwycony jej osobą. Kapłan wyprasza go jednak pod pretekstem spowiedzi. Chce porozmawiać z dziewczyną na osobności. Wspólnie uzgadniają, że wyjście jest tylko jedno. Julia musi wypić napój, dzięki któremu zapadnie w sen podobny do śmierci. W tym czasie Romeo wróci do Werony i śpiącą dziewczynę zabierze do Mantui. Julia zgadza się na ten pomysł i bierze od kapłana tajemniczy eliksir. Scena druga. W domu Julii trwają przygotowania do ślubu. Hrabia zostaje poinformowany, że córka Capuletich wyraziła zgodę na zawarcie małżeństwa. Dziewczyna przymierza strój ślubny. Scena trzecia. Julia chce zostać sama na noc, dlatego prosi opiekunkę, aby pozwoliła się jej pomodlić. Gdy niania spełnia prośbę, Julię ogarniają wątpliwości. Nie wie, czy podoła zadaniu. Decyduje się jednak na wypicie trucizny, ale obok łóżka na wszelki wypadek kładzie sztylet. Scena czwarta. Dom Capuletich. Godzina trzecia w nocy. Trwają przygotowania do ślubu i wesela Julii. Matka każe piastunce obudzić córkę i ubrać ją w strój ślubny. Widzi, że pod dom zajechał już hrabia ze swoim orszakiem. Scena piąta. Niania podnosi alarm, gdy widzi podopieczną bez życia. Przekonana, że dziewczyna zmarła, zawiadamia rodziców i brata Wawrzyńca, aby jak najszybciej przybył na miejsce.
Kapłan, który wiedział o planie dziewczyny, nakazuje przewieźć jej ciało do kościoła, aby można było przygotować je do pochówku. Akt piąty. Scena pierwsza. Sługa informuje Romea o śmierci Julii. Zrozpaczony chłopak nie wie, że to podstęp i chce popełnić samobójstwo. Za 40 dukatów kupuje od miejscowego handlarza truciznę. Następnie udaje się w podróż do Werony, aby umrzeć u boku ukochanej. Scena druga. Brat Wawrzyniec już wie, że jego list do Romea nie został dostarczony. Chłopak nie ma pojęcia, że zakonnik uknął plan, dlatego trzeba działać szybko. Wawrzyniec postanawia iść na grób Julii i tam poczekać, aż dziewczyna się obudzi. Chce ją ukryć w swojej celi, dopóki Romeo nie przybędzie z Mantui. Scena trzecia. Środek nocy na cmentarzu w Weronie. Parys stoi przy grobie Julii. Chce się pożegnać ze swoją niedoszłą żoną. Niespodziewanie zjawia się Romeo i między mężczyznami dochodzi do walki. Chłopak zabija hrabiego, a jego zwłoki zamierza ukryć w grobowcu. Gdy widzi zmarłą Julię, wypija truciznę i po chwili umiera. Dziewczyna budzi się ze snu, ale Romeo już nie żyje. Z żalu przebija swoje serce sztyletem i kona tuż obok ciała męża. Wkrótce na miejsce przybywają dwa zwaśnione rody, jednak jest już za późno na uratowanie kogokolwiek. Dzieci nie żyją. Książę Skalus obarcza winą za ich śmierć rodziców. Niespodziewanie stary Capulet wyciąga rękę do Montekiego. Dochodzi do pojednania między skłóconymi rodzicami. To już koniec tej tragicznej, a zarazem romantycznej opowieści o najsłynniejszej parze kochanków. No dobrze, pora na podsumowanie. Romeo i Julia to tragedia elżbietańska, ukazująca losy i okoliczności tragicznej śmierci pary kochanków pochodzących ze zwaśnionych rodów Capuletich i Montekich. Intrygi, niedomówienia i tajemnice sprawiły, że młodzi popełnili samobójstwo. Dopiero śmierć dzieci stała się impulsem do zawarcia pokoju między rywalizującymi ze sobą rodzinami. Akcja Romea i Julii dzieje się w Weronie. Tylko na krótką chwilę Szekspir przenosi ją do Mantui. To tam Romeo dowiaduje się o śmierci ukochanej. Tragedia została rozpisana na 5 aktów. Każdy z nich zawiera określoną liczbę scen. Charakterystyczne są także prologi, rozpoczynające poszczególne akty. Mają charakter sonetów i są śpiewane przez chór. Stanowią również rodzaj zapowiedzi. Dzięki temu odbiorca wie, czego może się spodziewać. Głównym motywem Romea i Julii jest motyw miłości romantycznej, choć w tej historii nie da się nie zauważyć tragizmu bohaterów, a przeszkody w ich miłości mnożą się w nieskończoność. W utworze jest też oczywiście motyw śmierci i przeznaczenia. Postaraj się nie pominąć również wątków walki, które u Szekspira są w niemal każdym akcie. Przyjrzyjmy się teraz bohaterom. Romeo Monteki. Młody chłopak, który z początku nie bierze życia na poważnie, jest nieśmiały. Przygląda się biernie, zamiast próbować zdobyć dziewczynę, którą kocha. Walczy o swoje dopiero wtedy, gdy zakochuje się w Julii. Julia Capuleti. 14-letnia dziewczyna posłuszna swoim rodzicom. Gdy się zakochuje, jej zachowanie się zmienia. Przeistacza się w pewną siebie, odpowiedzialną kobietę. Nie wyobraża sobie życia bez ukochanego. Brat Wawrzyniec. Zakonnik, który jako jeden z nielicznych wiedział o miłości Romea i Julii. Człowiek o dobrym sercu. Walczył do końca, aby pogodzić zwaśnione rody. Niechcący doprowadził jednak do dwóch bezsensownych śmierci, co spowodowało u niego straszne wyrzuty sumienia. Pan Capuleti. Tata Julii, surowy i władczy. Z początku nie chce, aby jego młodziutka córka wyszła za mąż, lecz zmienia zdanie, gdy dowiaduje się o jej miłości do Romea. Nie znosi rodu Montekich. Pani Capuleti. Brak jej matczynych uczuć do córki. Jest bardzo chłodna i nieprzystępna. Każe Julii wyjść za hrabiego, mimo że córka nie darzy go sympatią. Pan Monteki. Jest kochającym i wyrozumiałym ojcem. Nieustannie martwi się o swojego jedynego syna. Bardzo chce mu pomóc, dlatego podejmuje rozmowę z jego przyjacielem. Pani Monteki, kochająca matka, która nie może sobie poradzić z żalem po stracie syna. Mało się wypowiada. Robi to, co każe jej mąż.
Mercutio i Benvolio, przyjaciele Romea, którzy nie są do końca zadowoleni z miłości kumpla do dziewczyny pochodzącej z innego rodu. Później bardzo mu pomagają. Mercutio przypłacił to śmiercią. Marta jest nianią Julii. Rozumie i akceptuje miłość dziewczyny do Romea, lecz zmienia zdanie, gdy chłopak zostaje wygnany z miasta. Słudzy Montekich i Capuletich. W utworze Szekspira grają role poboczne, ale warto o nich pamiętać podczas omawiania lektury. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Los bohaterów Szekspira jest zależny od przeznaczenia. Ujawnia się ono w snach lub przeczuciach. Wydaje się, że miłość tych dwojga od początku jest skazana na niepowodzenia, a zaistniałe wydarzenia tylko to potwierdzają. Szekspir dokładnie przemyślał, co chciał zawrzeć w swoim dziele. Napisany przez niego dramat jest ściśle powiązany z przysłowiem „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Autor chciał udowodnić, że uczucie nienawiści do innego człowieka może zaślepić i doprowadzić do tragedii. Nie wolno więc budować życia, bazując na kłamstwie, ponieważ do niczego dobrego to nie prowadzi. Warto wiedzieć, że Romeo i Julia jest niezwykle wdzięcznym tematem w popkulturze. My polecamy Ci jedną z głośniejszych filmowych ekranizacji tego dramatu z roku 1996. W roli Romea wystąpił Leonardo DiCaprio, a w roli Julii Claire Danes. Możesz też poszukać nowszej wersji dzieła Szekspira z roku 2013. Rolę Julii miała zagrać Lily Collins, ale plany pokrzyżowały jej inne zobowiązania. Zastąpiła ją równie piękna Hailee Steinfeld. To już koniec naszego pracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przed urzędami stanu cywilnego w całej Polsce ruch trochę większy niż zwykle, bo pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, już mogą wpisać swoje małżeństwo do rejestru.
2: Pierwszy raz biorę ślub, więc nie wiem, jak to działa w praktyce.
3: Dlaczego dla was jest ważne to, żebyście byli właśnie małżeństwem?
2: Żeby wiedzieć, na czym stoimy po tylu latach.
4: No, małżeństwo to jest facet i baba, tak?
5: Popieram związki, chłop z chłopem.
6: Dla mnie ślub to wziąć mężczyzna z kobietą i oni będą mieli dzieci, a nie dwóch facetów. Ja na to nie zezwalam.
7: Tak. Gdyby tutaj dać inną nazwę na tą formę, nie wiem, unia.
8: Unia mężczyzny z mężczyzną na
7: przykład. Cokolwiek innego.
8: To poseł Suski powiedział, że to równie dobrze to mężczyzna z aligatorem może wziąć ślub albo coś takiego.
9: No tak, zgadza się.
8: No ale to tak chyba nie elegancko, wie pan, że...
9: Aligator
8: to...
9: pewnie by szybko skonsumował związek, nie?
8: A. Politycy prawicy to tam dostali, wie pan...
10: A, politycy prawicy to jest kołtunizm, proszę pana. Oni są w ogóle nietolerancyjni.
1: Tradycjonaliści niezadowoleni boją się, że to jest początek legalizacji w Polsce małżeństw homoseksualnych, no a w przyszłości, no to kto wie, być może nawet przyznania im prawa do adopcji dzieci. Zwolennicy pełnych praw dla osób homoseksualnych no nie są do końca usatysfakcjonowani. Mówią, że to tylko taki mały gest, mały krok i czekają na więcej. Obie strony tego sporu dziś w Co Ludzie Powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przed Urzędem Stanu Cywilnego na warszawskim Grochowie spotkałem parę, dwóch mężczyzn, dla których zmiana przepisów w Polsce była takim impulsem do decyzji. Postanowili, że chcą wreszcie sformalizować swój związek.
2: Możliwa jest transkrypcja tych ślubów już zawartych za granicą.
11: To właśnie załatwiamy. Żeby wziąć ślub za granicą, no to właśnie potrzebne jest między innymi zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Aha. Idziemy załatwiać, potem weźmiemy ślub, zrobimy transkrypcję, no i super.
8: I przyjeżdżacie tutaj, normalnie będziecie małżeństwem.
11: Mam nadzieję. Pierwszy raz biorę ślub, więc nie wiem, jak to działa w praktyce, ale liczę, że jeżeli jest to wszystko dobrze zorganizowane, no to pójdzie sprawnie.
8: Poseł Suski na przykład mówi, to co dalej? Zalegalizujemy ślub mężczyzny z krokodylem. O, tak powiedział. No to wiesz, nie elegancko bardzo, nie? No bo to takie...
11: Trudno chyba komentować w sumie. Może mu chodziło o to, co było w Zemście Fredry, że tam krokodyla daj mi lubę i tak dalej. Może on też na kogoś czeka ciągle.
8: O.
11: Bo on pracował w teatrze, to tak od razu szukam takich nawiązań teatralnych.
8: A, tak, on tam peruki robił.
12: To jest trochę takie bycie też pijany i wyśmiewać, wyszydzać coś. Albo odczłowieczać też czasami, no bo no, porównywanie człowieka do zwierzęcia albo jakichś takich absurdalnych po prostu kwestii, jakichś takich żartobliwych, no to też trochę odbiega po prostu od takiej realnej, merytorycznej i poważnej dyskusji później.
8: Powiedzcie mi, dlaczego dla was to jest ważne? To, żebyście byli właśnie małżeństwem, tak?
2: Żeby wiedzieć, na czym stoimy po tylu latach.
12: A też chodzi o jakieś zrównanie praw takie, które posiada reszta społeczeństwa. No. Więc to jest dla nas po prostu istotne, jakiś taki kolejny etap równości praw, takie jakie mają inni, takie jakie też mamy, same mieliśmy.
8: No bo też ci politycy prawicy mówią, no ale tak, no można testament, można sporządzić.
11: W testamencie jest podatek, prawda? Jak od obcej osoby. Aha. Albo na przykład wspólne rozliczanie się. Dużo jest takich tak naprawdę rzeczy. Darowizny na przykład pomiędzy sobą, to znów będzie obca osoba versus osoba bliska. No to 20% podatku lub nie.
8: A ile lat jesteście razem? Jak długo?
11: 10.
8: 10 lat.
1: A co w ogóle się wydarzyło i dlaczego to jest nowość w Polsce? No to zacznijmy od tego, że rząd próbował wprowadzić w Polsce coś w stylu związków partnerskich. Ustawę w tej sprawie, no zresztą bardzo taką okrojoną. Tam nawet nie było mowy o związkach partnerskich, żeby nie drażnić prawicowej wrażliwości. Ona się nazywała tak. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. No ale prezydent Karol Nawrocki i tak ją zawetował. Równolegle Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że państwo unijne no, nie może sobie tak po prostu odmówić uznania małżeństwa osób tej samej płci, jeżeli zostało ono legalnie zawarte w innym państwie Unii. Na tej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że takie małżeństwa powinny być wpisywane do polskich rejestrów. Nie oznacza to, że Polska wprowadziła małżeństwa jednopłciowe. Chodzi o uznanie małżeństwa zawartego legalnie za granicą. No ale to jest taka furtka, którą rząd, tu już nie musiał mieć zgody prezydenta, wykorzystał i rozporządzeniem nakazał wszystkim urzędom stanu cywilnego transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Jest też nowy wzór tych aktów. Kiedyś z jednej strony była rubryka kobieta, a z drugiej mężczyzna, a teraz można sobie w obu rubrykach dowolnie wybrać płeć małżonka. Że kobieta kobieta może być, mężczyzna mężczyzna, nie ma problemu.
5: Każdy ma prawo po prostu do... Jesteśmy Polakami, Polska jest Polską.
3: Tak.
5: I jesteśmy wolnym krajem.
3: W związku z tym może mężczyzna z mężczyzną...
5: Może.
3: Powinien mieć możliwość, żeby tu małżeństwem być?
5: Może.
3: Mężczyzna
5: tak
3: z mężczyzną.
5: Albo jak kobieta z kobietą. Niech robią wszystko, co chcą. Po prostu ja pilnuję siebie.
3: Małżeństwa jednopłciowe pan popiera?
5: Popieram. Popieram związki, chłop z chłopem. Popieram po prostu, jak to się mówi, ludzi po prostu.
3: Tutaj. No tak, no jak dobra. Się kochają, no to co tam, wie
5: no
3: pan?
5: No tak, jak się kochają, to się kochają, no. Ja to jestem spokojny, jak ktoś się zdenerwuje, to mówię, no, wale w ryja i koniec.
3: Aha, czyli pan nikomu w drogę nie wchodzi, nie, ale nie. Też chodzi o to, żeby tu pana nie zaczepiać.
5: Tak.
3: Jakoś tak, no dobra.
5: Miłego.
3: Czyli pan jest liberał nam się trafił, taki obyczajowo, jeżeli...
5: Dziękuję ci.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dnia. Czy to jest krok w dobrą stronę?
6: Dla mnie to jest krok w niedobrą stronę. Jak dwóch mężczyzn może brać ślub? No ja to nie wiem. Może jestem lewy albo jakiś cofnięty w rozwoju, ale dla tak, mnie to nie... Dla mnie
3: ślub... Prawy bardziej właśnie taki.
6: Tak, dla mnie ślub to powinien wziąć mężczyzna z kobietą i oni będą mieli dzieci, a nie dwóch facetów. Ja na to nie zezwalam. Tak, znaczy ja na to... Nie jestem za o tak. Niech się kochają, to jest ich sprawa, ale to po co to mają za rękę chodzić gdzieś? Niech się tam kochają gdzieś tam, w, nie wiem, w hotelu, w domu albo
3: ale
6: gdzieś.
3: To i bez ślubu mogą za rękę

0: językową, a tym samym prawną, to już wtedy ludzie nie mieliby z tym takiego problemu. Gdyby zmienić nazewnictwo, 80% problemów by moim zdaniem zniknęło.
1: A, żeby zezwolić na unię mężczyzny z mężczyzną albo unię. No ale to też takie, czy to nie jest właśnie takie obraźliwe dla tych osób, no, które się kochają, no chcą zawrzeć małżeństwo.
0: No, ale no może inaczej, ale co jest obraźliwego w stwierdzeniu unia? Czy to jest na takiej zasadzie, że komuś bardziej zależy na słowie, czy na sformalizowanym związku?
2: Ale to się już formalnie dokonało. No, można powiedzieć, że mamy w Polsce oficjalnie uznawane małżeństwa par jednopłciowych, no pod warunkiem, że one zawarły to małżeństwo za granicą. W pierwszym tygodniu urzędy zarejestrowały około 200 takich małżeństw.
3: Co ludzie powiedzą?
4: Niech transkrybują, nie?
1: No ale...
4: Jakby co za problem akurat?
1: No bo tu politycy prawicy to mówią, że to skandal, że to równie dobrze można zarejestrować związek człowieka z krokodylem, na przykład powiedział.
4: No jeśli potrzebują, nie wiem do czego, miałby służyć związek człowieka z aligatorem. Jakimś, żeby tam nie robili nieetycznych rzeczy, no bo to jest trochę ze zwierzątkiem, no to tak nieetycznie. A czy no przecież nie trzeba od razu konsumować związku małżeńskiego, prawda? No ludzie się żenią w Japonii z hologramem, tak? Czy to cokolwiek...
5: Albo z Zamusowem przecież były takie małżeństwo, no tak, że ktoś się z Zamusowem poślubił.
4: To jest popularne w ogóle w Japonii, że ludzie się sami z sobą...
1: Ale jakże sam ze sobą?
4: Wychodzi ze samego siebie, po prostu przeżywa jednoosobowy ślub. W Japonii w sumie można ze wszystkim.
5: Ze wszystkim.
1: Ale czyli z czym na przykład?
4: No z kartonem na przykład, sporo się osób ma jakąś postać 2D, którą lubi.
1: Bierze pudło, tak?
4: Wycina sobie postać i żyje sobie.
1: No ale gdzie tu jakby sens takiego małżeństwa?
4: To tylko dla picu takiego. Hmm.
1: Aha.
4: Ogólnie samo małżeństwo nie ma sensu. Można żyć w jednym domu bez małżeństwa, prawda?
1: No tak.
4: No nie ma problemu, żeby ten...
1: No ale jest teraz walka właśnie o te małżeństwa, nie? Żeby jednak osoby jedno...
4: No bo to chodzi tylko o te podatki, prawda? I o podatki, szpitale później,
1: ale to
4: żeby...
1: ci politycy prawicy mówią, że to i tak można tam przecież zapisać w testamencie. No, albo w szpitalu też upoważnić.
5: To jest trudniejsze, bo tak naprawdę mimo wszystko się inaczej patrzy na małżeństwo. Mi się wydaje, że to jest dosyć ważne, że jednak są te pary jednopłciowe, to faktycznie może dużo pomóc ze szpitalem, z podatkami, że uważam, że jednak fajnie by było, żeby każdy miał życie na poziomie, bo to dużo może pomóc.
6: Dla mnie nie powinni się panoszyć po ulicy. Niech sobie biorą te śluby, niech robią co chcą, ale nie powinni się panoszyć na ulicy.
1: Czyli panoszyć, czyli że...
6: No, rączkę jest dwóch facetów. Dla mnie to nie jest normalna sprawa. Nie? Niech sobie robią co chcą, byle nie pokazywali tego na ulicy.
1: A dlaczego właśnie może kobieta z mężczyzną iść za rękę, a mężczyzna z mężczyzną?
6: Ja jestem z partnerką, nie idę za rękę jakoś. Nie wiem, czy pan to zarejestrował.
1: A, czyli pan też się tutaj jakby z tym nie obnosi, rozumiem,
6: tak? Nie obnoszę się. No jesteśmy razem, nie, ślubu co prawda nie mamy, ale nie obnoszę się z tym, nie obmacuję jej w miejscu publicznym, nie całujemy się w autobusach.
1: Aha.
6: Także zachowują się całkiem normalnie, jak na ludzi przyzwoitych.
1: No ale no z drugiej strony też nie można ludziom zabronić, jak się kochają bardzo przecież.
6: No ale bez przesady, no.
1: I wie pan, i ta miłość kwitnie, no to dlaczego mają się nie móc przytulić, czy tam coś?
6: No, niekiedy to nawet licząc dla ich dobra, może żeby nie pokazywali tego w autobusach, na miejscach publicznych, bo... Nie każdy to toleruje i nie każdy to przełknie.
1: Ci politycy tacy prawicowi bardziej, nie? To tam dostają piany, mówią, że to poseł Suski powiedział, że to równie dobrze to mężczyzna z aligatorem może wziąć ślub albo coś takiego.
6: No tak, zgadza się.
1: No ale to tak chyba nie elegancko, wie pan, że...
6: Aligator
1: to...
6: pewnie by szybko skonsumował związek, nie?
1: A. No ale to tak, wie pan, nie elegancko tak mówić, bo to jednak człowiek z człowiekiem i ale oni mają emocje, jakieś uczucia, wie pan.
6: Najwidoczniej no powiedział, co o tym myśli tak naprawdę.
1: No ale z tymi małżeństwami nie ma pan problemu.
6: Nie mam problemu.
7: Powinni mieć takie prawo i tyle, no. Mam znajomych, nie różnią się niczym innym od innych ludzi, no nie wiem.
1: No ale wiem, bo to właśnie politycy prawicy teraz tam używają różnych argumentów takich nieeleganckich często, nie, że...
7: No, to nie jest brzydko, nieelegancko, tylko to jest bardziej taka przemoc psychiczna. No tak, no... Jak można... Nie powinno się ludzi w ogóle Dobra, nie bardzo, nie
1: kategoryzować jakby taki porównać. Politycy prawicy to tam dostali...
8: No, politycy prawicy to w ogóle nie wiedzą na czym, na jakim żyją w świecie. Oni zawsze przeciwko innym. To jest kołtunizm, proszę pana. Nie rozumiem takich ludzi i nie umiem ich wytłumaczyć. Moje zdanie jest zupełnie inne. Oni są w ogóle nietolerancyjni.
2: To dopiero po początek, jeszcze nie wszędzie ten akt małżeństwa będzie działać automatycznie. Wspólne rozliczanie PIT-u na przykład.

0: przykład na razie nie wchodzi w grę, tu trzeba by zmienić przepisy podatkowe. Taka jest na razie oficjalna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej. O adopcji dzieci też nie ma mowy, bo tu też sam akt małżeństwa w języku polskim nie wystarczy.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Jak się kocha dwóch mężczyzn, mężczyzna z mężczyzną, chcą ślub wziąć, to dlaczego im...
3: No jak się kocha, to im ten ślub do czego potrzebny?
2: No bo no chcieliby być małżeństwem, wie pan, oficjalnie.
3: Źle odbierane przez społeczeństwo, mamy małżeństwo. No małżeństwo to jest facet i baba, tak?
2: Ale no jak się okazuje, właśnie już nie. Właśnie to jest, na tym ta zmiana polega.
3: No nie jestem zwolennikiem w ogóle takich małżeństw. Ja idę na zebranie do szkoły, do córki z żoną. Tak. Przyjdzie do córki dwóch facetów. Tata i mama.
2: No tak.
3: Bo oni mogą adoptowane mieć dziecko.
2: No to tata i tata, to dwóch.
3: Tata i tata. No to takie to inne dzieci będą, wie pan co. No.
2: A, że dzieci... No ale to wie pan, to jest kwestia takiej tolerancji i uczenia dzieci, no właśnie, żeby były tolerancyjne.
3: Bardzo złożony, duży temat. No to, to nie jest na jedną taką rozmowę. Ja nie mam za bardzo czasu.
2: Dobra, wszystkiego dobrego.
4: Jednak, co jest konkordatem? Małżeństwo to małżeństwo. Kobieta, mężczyzna, a nie... Daj mi na to mężczyzna, no tak, mężczyzna,
2: ale to nie chodzi o kościelny ślub, tylko no. taki cywilny, wie pan, no bo tak, to już konkordat, tak. to tam wiadomo, tak, no to tak, nikt nie tak. zmusza kościoła, żeby to akceptował, się. Ale żeby państwo akceptowało jako...
4: No, w każdym razie mi się nie podoba to.
2: No bo to dlaczego odmawiać, wie pan, tutaj jak się ludzie kochają i no dobrze, chcieliby dobrze. Być małżeństwem.
4: Tylko, że widzisz pan, jest takie, później przykładowo dwie kobiety, czy tam dwóch mężczyzn, tak?
2: Tak.
4: No i później chcą mieć dziecko. No to który będzie tatusiem, która mamusią?
2: No to już tam zależy, wie pan, jak się tam...
4: No właśnie, no właśnie. Taka jest rzeczywistość.
5: Wszyscy mają prawo do szczęścia. Wszyscy mają prawo się kochać.
2: No, ale właśnie, czy wszyscy mają mieć prawo do ślubu właśnie? No bo to...
5: Ślubu tak, dlaczego nie? Tak.
2: A, że chodzi też o taką tak, uroczystość, taką takie...
5: Tak. tak jak mam tu hetero parę, tak?
2: Mhm.
5: Tak powinno być.
2: Z takimi młodymi dziewczynami rozmawiałem, to one mówią, w Japonii to jest tak, że można nawet ślub samemu ze sobą wziąć.
5: Można, jak siebie, no każdy powinien siebie kochać, tak? Zacznijmy od tego.
2: A tak, ale to jednak w tej Japonii to nie jest prawnie zalegalizowane, no tylko to są takie ceremonie takie, no powiedzmy, nieoficjalne, więc nie, to nie no, jest tak, że to ma jakieś skutki prawne.
5: W Polsce bardziej chodzi o te sprawy dziedziczenia i te względy do tej informacji medycznej, głównie o to chyba chodzi.
2: A adopcja dzieci powinna być, bo to kolejny temat. No jakieś małżeństwo,
5: no to... Nie, to już jest grubszy, proszę, temat. To no zależy jak leży, tak? Komu leży. Najważniejsze dla dziecka miłość jest, mi się wydaje.
2: Czy nie ma znaczenia, czy ma. Tata mama, leży. Czy tata nie, tata, nie. czy mama mama?
5: No to lepsza patologiczna rodzina z alkoholem, z narkotykami, z biciem niż dwoje ludzi się kochających, czy to kobiety, czy to mężczyźni. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby chronić dziecko, tak?
0: Adopcja wywołuje no, największe poruszenie, najwięcej kontrowersji. No to ja zapytałem o tę adopcję tych dwóch mężczyzn, którzy planują ślub, tych, co ich tam spotkałem przed Urzędem Stanu Cywilnego. Posłuchajcie.
2: A wy chcielibyście kiedyś adoptować dziecko na przykład?
6: Nie
2: albo...
6: myślimy o tym na razie. W ogóle te procedury chyba są na tyle trudne, że nawet i małżeństwom, tym, które już teraz są zawarte, trudno adoptować dziecko, więc tym bardziej w takim przypadku byłoby to pewnie czasochłonne. Dziecko mogłoby zdążyć dorosnąć, zanim się skończy procedura. Raczej bym w drugą stronę szedł. Te procedury to trzeba uprościć dla wszystkich zainteresowanych. Nie chodzi w ogóle o małżeństwo homoseksualne, tylko po prostu. Chyba procedury adopcyjne są bardzo skomplikowane i długotrwałe.
2: Bralibyście pod uwagę w ogóle coś takiego kiedyś w przyszłości?
6: Ja szczerze mówiąc nie myślałem na ten temat, szczerze realnie, ponieważ no, system nie daje nawet takiej możliwości, więc...
2: No, ale jakby dawał, no to...
6: Tematu. To jest... chyba nie.
2: Kiedy ślub?
5: A nie wiem, zobaczymy jak przejdą te wszystkie formalności.
6: W grudniu.
2: W grudniu? A jak to było? Kto się komu oświadczył? Jak to wygląda właśnie?
5: No trzeba powiedzieć, że to ja się oświadczyłem.
6: Tak. To było tak odwlekane, nie myśleliśmy po prostu, że będziemy mieli taką możliwość. Teraz jest taka możliwość, więc po prostu chcemy to zrealizować. No to...
2: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze.
6: Dziękuję.
0: No i to tyle dziś, w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder. Wokół FM.

ciebie. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
3: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiemy na dziś?
4: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
5: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
4: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
5: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
4: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
6: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w poniedziałek w sądzie okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
7: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
8: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
7: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
9: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
7: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
9: Kara jest stosunkowo niska.
7: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakacje, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów, wynika z badania przeprowadzanego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Różkowski.
10: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
11: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
10: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
12: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
13: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
12: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
14: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
12: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał w poniedziałek zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas przeprowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
15: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
0: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą mieszkańcy.
16: Technika nas przerosła i tyle, no co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
17: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
18: Tam mój braciszek mieszka, radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej i brat by był zadowolony i ja.
16: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
19: Mogę już, bo wszystko wygląda na skończone.
0: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki po prostu nie zjedzą.
20: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września.

0: nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to, plus dodatkową wentylację z okna.
1: Do roku wykonuję.
2: Raz do roku.
1: I piecyk gazowy również.
2: Czy macie coś takiego Państwo w domu?
3: My nie, ale moi rodzice mają.
2: Przydatne?
3: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
4: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
5: W tym momencie mamy dwa, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
6: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
7: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
4: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma niemal 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. I jeszcze sport. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
8: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
4: Przypomnijmy, mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM. Vox FM.
9: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting.

0: Ostatecznie zdarzają się nie te katastrofy, których oczekujemy, lecz te, których się wcale nie spodziewamy. Karen Thompson Walker. Wiek cudów. To jest Polska na ucho. Podcast z reportażami. Michał Poklękowski. Moje uszanowanie. Doskonale zrealizowany serial, którym od tygodni zachwycają się widzowie w Polsce i poza jej granicami, sprawił, że w debacie publicznej, w rozmowach ekspertów i tych towarzyskich na nowo odżyła tragiczna historia polskiego promu Jan Heweliusz, który zatonął kilkadziesiąt lat temu na Bałtyku. I znów wróciły pytania, między innymi o to, czy na Heweliuszu była rumuńska amunicja. Wyobraźnię wielu rozpala też kwestia betonu, który po pożarze wylano na górny pokład Heweliusza. To mogło dodatkowo obciążyć prom i mieć wpływ na stateczność jednostki.
1: Ten beton potwierdza coś, czego nie ma w żadnych dokumentach, czego nie ma w zeznaniach, czego nie ma w orzeczeniach, wyrokach. Ten, że tak powiem, dowód w sprawie betonu leży u mnie. Tak bym powiedział, że organa wymiaru sprawiedliwości czy ochrony prawnej, mówiąc szerzej, nie są nim zainteresowane.
0: Prom Jan Heweliusz miał być pływającą pułapką. Zdaniem ekspertów jednostka była po prostu niezdatna do żeglugi.
1: Chociażby z powodu tego, że wszystkie jego dokumenty były nieważne lub błędne. Furta była nieszczelna, która zamykała taką ważną dla stateczności i pływalności tego statku, jego część, czyli garaż czy remizę, jak to nazwiemy, na wagony i samochody.
0: Kiedy Heweliusz przewrócił się i zaczął tonąć w lodowatych wodach Bałtyku, na ratunek czekali ekstremalnie przemarznięci ludzie. Akcję ratunkową opóźniła m.in. nieobecność dyżurnego niemieckiej stacji Rügenradio.
1: W Rügenradio nikogo nie ma na stanowisku pracy najprawdopodobniej, albo ten człowiek śpi snem tak głębokim, że nie odbiera.
0: Społeczny niedosyt związany z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy Heweliusza i podejrzanych wydarzeń, do których doszło już po tragedii, jest ogromny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego z wielką satysfakcją zapraszam Was do wysłuchania przejmującej rozmowy, którą dziennikarz Adam Daszewski przeprowadził z kapitanem Markiem Błusiem, który poświęcił 3 dekady, by ujawnić nieprawidłowości w oficjalnym śledztwie dotyczącym tej katastrofy.
2: I niemal 33 lata temu, bo 14 stycznia 1993 roku, zatonął polski prom Jan Heweliusz. Ostatnio zatonął po raz drugi w serialu opisującym tę katastrofę, miniserialu. Osobą, która wie o tej katastrofie i o Janie Heweliuszu absolutnie najwięcej w Polsce i na świecie, jest kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, który nie tylko jest specjalistą, ponieważ pływał i dowodził statkami, ale także zajmował się sprawami bezpieczeństwa na morzu, bo uczył w ośrodku szkolenia ratowniczego, występował jako pełnomocnik stron przed izbami morskimi wielokrotnie. No, był członkiem nieistniejącego już Stowarzyszenia Rodzin Marynarzy Jana Heweliusza, honorowym członkiem oczywiście. No, a poza tym jest na przykład autorem kilkuset haseł w encyklopediach, między innymi także poświęconych Heweliuszowi, ale co najważniejsze, napisał już kilkadziesiąt materiałów, a jeżeli wziąć pod uwagę to, że również wielokrotnie już mówiłeś przed kamerami o tej katastrofie, to właściwie nikt tyle nie mówił i nie pisał, a nawet dodajmy, to na pewno wyjdzie później, że w pewnym momencie okazało się, że jesteś jedynym człowiekiem, który został ukarany w związku z katastrofą Heweliusza. No ale dobrze, najwyższa pora, żebym ci oddał głos, a to powinno być tak. Pytanie, które najczęściej przewija się wśród ludzi, którzy obejrzeli ten miniserial, a wydaje mi się, że jest ich bardzo wielu. Czy można powiedzieć, że przyczyny katastrofy Heweliusza zostały już wyjaśnione?
0: O tym już za moment, ale najpierw kilka słów z mojej strony. Wady konstrukcyjne jednostki to jeden z kluczowych wątków, jakie pojawiają się w rozmowach ekspertów omawiających kulisy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Wielu twierdzi, że z tego powodu zasadnym było pytanie nie o to, czy jednostka ta zatonie, tylko kiedy to się stanie. Kapitan Błuś wyjaśni wam teraz zawiłości i nieprawidłowości związane z budową Heweliusza. Lista przewinień jest bardzo długa.
1: To jest katastrofa bardziej skomplikowana niż wydarzenie na lotnisku pod Smoleńsku ze względu na to, że tam jakby technika grała małą rolę. Głównie grali ją ludzie, natomiast w tym przypadku tych przyczyn jest więcej. Jakby jest więcej instytucji, no powiedzmy sobie, zbiorowości takich o charakterze korporacji, które w tym wszystkim uczestniczyły. Także wiemy bardzo dużo. Historia Heweliusza się bardzo wcześnie zaczyna i ona jest, powiedziałbym, taka bardzo dziwna i nie wszystko wiemy. Zaraz powiem dlaczego. Otóż ten statek, w filmie go się nazywa Benkartem, on powstał, powiedziałbym, w taki dziki sposób. To znaczy stocznia w Trosvik dostała zamówienie na statek o długości 106 metrów, przeznaczony wyłącznie do przewozu samochodów i naczep. 106 metrów miał mieć. Ten statek stał się obiektem, powiedzmy sobie, handlu, bo handluje się kontraktami, statkami, które są rozpoczęte, stoją na pochylniach, są w stoczniach. Ten statek kupiła Stena Line z przeznaczeniem na prom kolejowy. Czyli już mamy sytuację, że mamy statek, który jest od pierwszej linii pomyślany jako prom samochodowy. Będziemy go przebudowywać na prom kolejowy. I w którymś momencie Stena się zorientowała, że to chyba nie będzie dobre i zaczęła szukać kupca. Znalazła go w niemieckich kolejach. W każdym razie on się znalazł w rękach kolei Niemieckiej Republiki Demokratycznej, finalnie. Ale co z nim zrobiono? Przedłużono go przede wszystkim o około 20 metrów i przebudowano całkowicie rufę tak, żeby z jednego wąskiego wjazdu do garażu zrobił się taki szeroki wjazd dla kilku torów kolejowych. Oczywiście generalnie łatwo się statki przedłuża i łatwo się podwyższa, natomiast kwestia szerokości jest trudna. Problemem. To jest bardzo trudne, tak jakby doskonale wiemy chociażby po okręcie Waza, prawda, który wywrócił się tam kiedyś koło Sztokholmu. I ten statek został jako taki wykończony i Niemcy go przyjęli do eksploatacji. Więc można powiedzieć, stocznia miała te doświadczenia z budową promów kolejowych jakieś, ale bardzo dziwne, bo ten prom po prostu nie nadawał się do eksploatacji. Prom kolejowy musi być tak zwanym statkiem sztywnym. Właściwie każdy prom, ale szczególnie kolejowy, musi być sztywny. To był miękki statek, on się kładł na burtę przy silnych wiatrach zachodnich, bo one tam dominują przecież u nas na zachodnim Bałtyku. I to nawet nie jest takie groźne dla statku, to jest groźne dla ładunku, który się znajduje na pojazdach kołowych, bo ten ładunek jest z zasady źle zamocowany albo w ogóle nie zamocowany. I ten statek po 3 miesiącach poszedł do stoczni, bodajże duńskiej, i tam rozwiązano jego problem, instalując mu tak zwany system przeciwprzechyłowy flume. To nie będziemy wchodzić w szczegóły, to jest system, w którym jest woda, prawda, i ta woda przelewa się na samoczynnie, bez udziału pomp, na tą burtę, która jest jakby atakowana przez fale. I okazało się, że to się udało. Kiedy przyszło zamówienie na Kopernika, bo Kopernik był pierwszy, to już był 74 rok, budowa. Zbudowano Kopernika, opierając się na planie tego Stubenkamera niemieckiego. On tak się nazywał w niemieckich rękach, Stubenkamer. Oparto się na planach tego statku i znowuż zbudowano prom, podobnie jak ten Stubenkamer, 17-metrový, długość 125 metrów. I ten prom,
2: 17 metrów to szerokość.
1: To jest mniej więcej tak dla promu, który ma jeden pokład ładunkowy za mało o 1,5 metra, dla promu, który ma dwa pokłady ładunkowe, to jest za mało o, powiedzmy sobie, 3-4 metry.
2: To tak jak Heweliusz, bo on miał dwa pokłady.
1: Dwa pokłady. Kopernik też miał dwa pokłady, tak, oczywiście. I ten prom zaczął sprawiać kłopoty podobne jak Stubenkamer. I rozwiązano jest w inny sposób. To znaczy, ja tutaj mówię o pewnej hipotezie, bo jest taka legenda Kopernika wykorzystywana propagandowo przeciwko kapitanowi Łasiewiczowi, że proszę, ten prom sobie dał radę, taki sam, bliźniak i tak dalej, i tak dalej. Daleko mu do bliźniaka z kilku powodów. Bo on miał, jakby powiedzieć, te wszystkie środki ciężkości, środki bocznego nawiewu, środek bocznego oporu na skutek tego, że miał większe zanurzenie, no powiedzmy sobie inne właściwości manewrowe z tym wszystkim, większą wyporność, on by był po prostu dużo łatwiejszy w manewrowaniu i w pewien sposób bezpieczniejszy.
2: Mówisz ale o Koperniku.
1: O Koperniku. I z Kopernikiem jest taka dziwna sprawa, że wokół Kopernika podczas procesów i później panowało tabu. Nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, a ujawniła się w czasie procesu rzecz sensacyjna, ponieważ okazało się, że Kopernika, podobnie jak Heweliusza, zważono. Heweliuszowi tej wagi od czasów stoczni przybyło 112 ton, będziemy to rozwiązywać, a Kopernikowi aż 250. No to się nie zdarza, żeby takiemu małemu statkowi ktoś wrzucił 250 ton w konstrukcję w jakiś sposób. Kopernik się też palił, no ale palił się, załóżmy, że też go betonowano, prawda, tą nadbudówkę. No to będzie 50 ton betonu, a gdzie 200? Otóż te 200 ton to jest hipoteza. Podkreślam, że mamy na przykład taki dokument w aktach pierwszej instancji, że sędzia Wąż prosi Polskie Linie Oceaniczne o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Heweliusza, czyli tam listy awarii, dokumenty komisji poawaryjnej i tak dalej. Nic nie dostaje. I to nie jest monitorowane. To znaczy, tak, nigdy żaden z następnych sędziów nie ponawia tej prośby.
2: Puszczan nie dowiedział się, że nie należy.
1: No chyba tak. Otóż ja mam taką hipotezę, ją można potwierdzić analogiami, że tam po prostu wrzucono stały balast w dno podwójne.
2: On miał jakieś... Koperniku mówię.
1: O Koperniku. I tego balastu, no może nie było to 200 ton, ale powiedzmy sobie 150, co całkowicie zmieniło właściwości tego statku. On przestał sprawiać problemy, być może tam jeszcze na przykład używano tych balastów bocznych do wyrównywania go w morzu, znaczy do kompensacji przechyłu. Ale zasadniczo, można powiedzieć, powstał na skutek tych wszystkich zabiegów inny statek. No i przychodzimy do Heweliusza. Znowuż jest statek, który ma te 17 nieszczęsne metrów i oczywiście od początku sprawia problemy. Z kilku powodów. Między innymi na tym statku brakuje elementarnej dokumentacji. W związku z tym, kiedy są problemy, to no, organoleptycznie rozbierając urządzenia, na przykład właśnie systemu balastowego, mechanicy się uczą, na czym to polega.
2: Nie mają instrukcji.
1: Nie mają instrukcji i tak dalej. I ten statek zaczyna oczywiście pływać. Musi być tym statkiem, w cudzysłowie nazwijmy to, sztywnym. Nie można już mu wrzucić 200 ton betonu, bo on ma po prostu o 300 ton nośność mniejszą od Kopernika, czyli no nie możemy mu zabierać nośności, bo trzeba by, że tak powiem, topić markę, czyli systematycznie go przeładowywać i tak dalej. Wszyscy wpadają na pomysł, to znaczy myślę tutaj o eksploatatorach, kapitanach, że będziemy ten przechył wiatrowy, niebezpieczny przede wszystkim dla ładunku, wyrównywać przepompowując wodę w systemie balastów przechyłowych. O tych balastach przechyłowych wszędzie powiedziano bardzo dużo, ale ja przypomnę, że to są balasty, które służą do tego, żeby wyrównywać statek w porcie podczas załadunku wagonów kolejowych, tak żeby się po prostu tory nie rozłączały na lądzie, na rampie i na statku. Bo samochody to się tak po jednym wjeżdżają, lewa, prawa, burta, lewa, prawa i do tego nie jest potrzebny ten system, natomiast wagony się wtaczało cały zestaw na jeden tor, prawda? W przypadku tych skrajnych, burtowych torów, no to statek się przesuwał, a któryś z oficerów, który operował systemem, w tym czasie przelewał wodę na tą burtę, która wychodziła, wynurzała się.
2: Powiedzmy to wyraźnie, to nie był system, który należało używać
1: w morzu. Tego systemu nie wolno było używać w morzu, tak go konstruktorzy przemyśleli, tak opracowali i tak najprawdopodobniej mówili armatorowi. Bo ja tu jeszcze jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Mając doświadczenia z Kopernika i mając doświadczenia ze Stubenkamera, to najprawdopodobniej stocznia zaproponowała: słuchajcie, tutaj już się nic nie da zabalastować, to my wam zainstalujemy dwa systemy przeciwprzechyłowe. Jeden do portu, drugi do stosowania w morzu. Na Stubenkamerze to się udało, to jest system Flume. I ten system nie działał. On po prostu działał odwrotnie, znaczy on wywracał statek.
2: Nie działał na chybność.
1: Znaczy został źle zaprojektowany. Duńczykom ten projekt się udał, Norwegom to się nie udało. To żeby nie wchodzić w szczegóły, na pewno można go było szukać rozwiązania i go tam próbować przerabiać, ale jakby już armator zdecydował, że dosyć tych wydatków
2: System był, ale nie działał.
1: System był, ale nie działał. Trzeba go było wyłączyć, to znaczy PRS go nie Polski Rejestr Statków, czyli ten techniczny kontroler go nie zaakceptował, kazał wyłączyć, ponieważ oczywiście nie wszyscy byli zdyscyplinowani, to po wypadku wywrotce w Istat kazał go w ogóle odłączyć, to znaczy tam rozebrano rurociągi, jakoś go zaślepiono i ten system już był martwy. W każdym razie pływano z tym systemem, który przepompowując wodę w morzu, upośledzając, można powiedzieć, statek statecznościowo
2: przez całe lata. Nie powinien być w morzu stosowany, jeszcze raz wyraźnie, wyłącznie znaczy, przy nabrzeżu.
1: Należałoby powiedzieć, powinien istnieć zakaz. I się często mówi, są takie nieprawdziwe informacje, że powstała instrukcja, która armator wreszcie napisał instrukcję, która zakazywała. To nieprawda. Armator tego nie mógł zrobić z różnych względów, między innymi z tego względu, żeby mu kapitanowie odmawiali, czyli powiedziałbym ci bardziej tacy praworządni, czy dbający także o swoje własne bezpieczeństwo, kapitanowie prawne, powiedzmy sobie, gdyby była taka instrukcja, byś używał, to nie tylko jest Izba Morska, to jest wówczas także prokurator, gdyby się coś stało. Więc, a jeszcze wśród kapitanów były dwie szkoły. Ja nie wiem, która szkoła była mocniejsza, ale instrukcja próbowała pogodzić te szkoły, bo jedna szkoła mówiła: okej, ja będę pływał z tym systemem w ten sposób. Wychodzę w morze, wieje wiatr, przepompowuję wodę w kierunku burty nawiecznej, czyli w przeciwną stronę niż mi się statek przechyla, zamknę zawory i tak będę jechał aż do portu docelowego. Natomiast druga szkoła, która była, powiedziałbym, rozważała więcej aspektów żeglugi, więcej aspektów bezpieczeństwa. Mówiła: sorry, ja tak nie zrobię, bo jeżeli zamknę ten zawór i na przykład wystąpi taka sytuacja, że będę musiał nagle wykonać zwrot, na przykład pojawia się plastikowa łódka mi przed dziobem i ja muszę nagle wykonać zwrot, żeby uratować tą łódkę i tych ludzi przed rozjechaniem, wykonam zwrot, połączą mi się trzy siły, bo będzie siła odśrodkowa, środek ciężkości mam wysoko, ja cały ładunek biorę na pokład, prawda? Nad linię wodną, dwa pokłady. Drugi pokład to już jest na wysokości drugiego piętra, bo tam mamy między pokładami 6 metrów. Zmieni się, powiedzmy sobie, kąt kursowy wiatru. I ja po prostu fiknę, może nie stanie się nic strasznego, może się nie przewróci, może złapie przechył 35 stopni, polecą wagony, będzie mayday, może się mnie gdzieś tam zaholuje, prawda, ale jakie szkody chociażby w ładunku, tego, bo mówiąc obrazowo, ten statek stał się swego rodzaju linoskoczkiem, który używa balansu, prawda, przesuwając ten balans wodny z lewej na prawą. I teraz wyobraźmy sobie, że ta część instrukcji, która mówiła o tym pompowaniu i zamykaniu zaworów, kazała jakby linoskoczkowi przywiązywać ten balans. Mówi, jak ty go przesuniesz, to sobie go przywiąż, bo może ty go zgubisz, wypadnie ci z rąk. Natomiast ta druga szkoła mówiła, że nie, ja tego balansu sobie nie przywiążę, ja muszę mieć w akcji.
2: Mieć możliwość.
1: Bo to realnie reagowania. Jest gwałtowny zwrot, podajemy komendę na ster prawo na burtę i biegniemy do tych pomp, prawda, mamy zawory otwarte, pompy właśnie mamy załączone i natychmiast, prawda, biegniemy. Pompuje. Ten system
2: więc
1: był jakby niesterowalny z mostku, w tym sensie, właśnie, że zawory się otwierało i zamykało do końca ręcznie. Marynarz musiał pokonać tam tych ileś pięter, to jest tam około 20 metrów, tak. Bo tam wysyłano marynarza wachtowego, wówczas też niebezpiecznie, oficer zostawał sam na mostku i na przykład miał trudności z obsłużeniem wszystkich systemów. Więc z tego powodu braku zdalnego otwierania była ta grupa. Instrukcja ich pogodziła, ponieważ opisywała szczegółowo, jak pompować i ja już nie pamiętam kolejności tych przepisów. I mówiła, że jeżeli warunki, to PRS kazał dopisać, to było jakieś bardzo niemądre zdanie, ono było jakieś dopiskiem na marginesie, że jeżeli warunki bezpieczeństwa pozwalają, to można pływać z otwartymi zaworami, czyli z tym systemem jakby... No to całkowicie otwartym.
2: Nieostre stwierdzenie, co to znaczy warunki pozwalają.
1: No więc właśnie, warunki eksploatacyjne, że tak powiem, nakazywały to, no bo to było być albo nie być promu. No, zamknięcie zaworów oznaczało, że prom trzeba albo odstawić, albo radykalnie przebudować. Bo jeszcze przypomnę jedną rzecz o różnicy ze Stubenkamerem. Stubenkamer miał otwarty pokład samochodowy. Tam nie było tego garażu, tam było jednak tych kilkaset ton stali bardzo wysoko. Brakowało. Woził samochody pod chmurką. Więc mamy, powiedziałbym, prom, na którym nie można, którego nie można zabalastować, system Flume nie działa, jesteśmy jakby więźniami tego systemu.
0: Wysoka awaryjność to, oprócz wad konstrukcyjnych, kolejna pięta achillesowa promu Jan Heweliusz. Usterka goniła tam usterkę, co było przedmiotem częstych rozmów, gorzkich żartów i zmartwień członków załogi. Do tego dochodziły pożary i kolizje jednostki. Źródła donoszą, że przed zatonięciem prom miał kilkadziesiąt wypadków. Przechylał się na pełnym morzu, dwukrotnie przewracał się w porcie, zderzał z nabrzeżem albo z kutrami rybackimi. Zdaniem śledczych, armator, który, przypomnę, uniknął odpowiedzialności karnej, zignorował konieczność poważnych napraw, decydując się na prowizoryczne rozwiązania, żeby uniknąć strat finansowych. Z tego powodu stan techniczny Heweliusza szybko się pogarszał.
2: Te wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły tragedię, awaria furty rufowej.
1: Znaczy, tych wydarzeń jest dużo, bo jakby w listopadzie 92 roku ten statek ma dwie awarie, czy w październiku, to naprawiano długo. On wchodzi w taki okres, powiedziałbym, kryzys wieku średniego, prawda? Czyli zaczyna się tam bardzo dużo rzeczy psuć, te rzeczy się naprawia w pewien sposób na pół skrycie, to znaczy...
2: 16 lat miał mniej więcej, prawda?
1: Powiedzmy sobie, że 15. Te awarie się naprawia w taki sposób na pół skryty, to znaczy nie zawiadamia się na przykład Urzędu Morskiego, nie dokonuje się inspekcji, silnik się naprawia na lewym układzie, tak? Natomiast tam są dwa silniki pracujące przez przekładnię na jedną śrubę. Natomiast na prawym układzie psuje się przekładnia.
2: W sumie cztery silniki.
1: Ta przekładnia nie zostaje naprawiona do końca. Jest decyzja, że układ może pracować na 70% mocy. W zasadzie w każdej chwili grozi tam awaria duża. No ale jakby znowuż wszyscy się godzą. W grudniu zaczynają się psuć pompy w systemie balastów przechyłowych. Też się te pompy wymienia, nie wiadomo na co, czy są jakieś zapasowe. Tu też jest jakby mnóstwo takich niedomówień, niedopowiedzeń. 10 bodajże stycznia jest już nowa zmiana kapitana Ułasiewicza. W czasie manewrów w Istat statek uderza tak nieszczęśliwie, że w tym momencie, kiedy furtę rufową się zaczyna podnosić do góry, ona jest lekko uniesiona, nie wiem, czy na centymetry, czy na decymetry, nie pamiętam tego, i ta furta przyjmuje w zasadzie całą siłę uderzenia. Jest uszkodzona furta.
2: Wraca.
1: Statek w zasadzie traci klasę, traci certyfikaty. Należy zawiadomić Urząd Morski, inspekcja i odesłanie statku do stoczni, ponieważ ta furta jest na tyle wykrzywiona, że statek traci szczelność na tej furcie. Oczywiście to rozszczelnienie nie jest jakieś wielkie, no ale... Ale mamy pływać bezpiecznie i mamy pływać zgodnie z formalnością, bo to też trzeba powiedzieć, że statek jest niezdatny do żeglugi nie tylko wówczas, kiedy, tak jak samolot, nie tylko kiedy jest w jakiś sposób niesprawny, on w tym momencie traci sprawność kolejną, bo już mamy ten układ napędowy nie tak. Jego certyfikaty tracą tak naprawdę ważność. On już pływa z nieważnymi certyfikatami.
2: Ale
1: pływa nadal. I tą furtę się naprawia w ten sposób, to nie naprawia jej załoga, tak jak znowu czytamy w niektórych źródłach. Przychodzą robotnicy ze stoczni, na takiej powiedzmy sobie stoczni Krzak, firmy na lądzie zatrudniającej stoczniowców. Oczywiście przychodzą ze sprzętem, stalą, etc. I łatają to jakoś. Tej furty nie da się oczywiście tego całego zwichrowania, które jest tu największym problemem, nie da się zrobić na statku, nie da się naprawić, to trzeba tą furtę zdjąć, położyć na lądzie. Oni to przez 3 dni naprawiają i w zasadzie ta furta jest nadal nieszczelna, tylko nieszczelność się zmniejsza. I jeszcze robią jedną rzecz, o której którą dostrzega, traktuje formalnie i można powiedzieć, nadaje tam jakiś wyraz w dokumentach, Państwowa Inspekcja Pracy. Jest dziura wybita pod pokładem głównym. Pokład główny to jest ten, który jest pokładem grodziowym, prawda? To jest to sedno pływalności. To jest to sedno. Tam też jest dziura. W zasadzie nie bardzo wiadomo, jak rozległa, jak głęboka. W czasie którychś zeznań spawacz, który to próbował zaspawać i chyba zaspawał, użył takiego określenia. Blacha była cienka jak papier. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić, prawda? Jak tam spaw się prawdopodobnie nie kleił. Czyli mamy 2 szkody, takie, które no, definitywnie mówią, że statek musi iść do stoczni.
2: Ale nie idzie, wypływa.
1: Jak się doda wagę wagonów, bo były to zwykłe dwuosiowe, kryte wagony standardowe, no mniej więcej określonej wadze tej samej u wszystkich producentów. I się to wszystko obliczy, to okazuje się, że nadwaga w tych wagonach wynosiła 38 ton. To jest bardzo dużo, bo inne wagony są ok, tam są jakieś różnice po 1-2 tony. Statek to ładuje wszystko i wyjeżdża. Jest najprawdopodobniej przeładowany, mamy to nawet w orzeczeniu, czyli ma lekko utopioną markę. Na tym statku ta lista jego deficytów i braków jest niezwykle długa. On na przykład nie miał znaków zanurzenia na rufie, które są wymagane przepisami. Statek musi mieć je na dziobie, rufie i na śródokręciu, na wybortach, żeby dokładnie pomierzyć. On nie miał.
0: Pomimo tych wszystkich nieprawidłowości, 14 stycznia 1993 roku o godzinie 22 starszy oficer Heweliusza zameldował o zakończeniu załadunku i pracach remontowych przy furcie, która cały czas była nieszczelna. O godzinie 23.20 pracownicy remontujący furtę zeszli z promu, a starszy mechanik Tomasz Brudnicki zameldował, że prom może ruszać w rejs.
1: Statek wychodzi o północy, był spóźniony, więc prawdopodobnie szedł całą naprzód. Jest tam znaczny pośpiech, wychodzą. Prognoza jest taka dziwna, dwuznaczna, bo to nieprawda, że tam nie było prognozy o sztormie, jak znowu można przeczytać w literaturze. Prognoza się zaczynała od rana, ostrzeżenie o sztormie. Czyli tam raz było to 6 do 8, raz 7 do 8, w porywach do 10 i to ostrzeżenie na czele. Także ostrzeżenie o sztormie było. 8 w skali Beforta to jest sztorm, zresztą nie trzeba w to studiować, jak się to pierwsze zdanie przeczyta. Ale ten prom pływał w 10, on już pływał i przy 12 stopniach Beforta, o tym kapitanowie w wywiadach gęsto drukowanych po katastrofie pisali o swoich przygodach, o ucieczce, już nie pamiętam kto to, ale uciekał z Rydy Istad za Bornholm, żeby przetrwać. Wykonywał tym statkiem zwroty w tym sztormie. Więc statek wychodzi i nie jest to żadna niezwykła sytuacja. Kapitan idzie o pierwszej, schodzi z mostku, idzie do kabiny, ale nie śpi. Ja w którymś wywiadzie to zdanie zostało skreślone. Powiedziałem, że poszedł uprawiać nawigację bulajową. To w żargonie się mówiło o takiej sytuacji, jak kapitan nie kontrolował oficera na mostku, do którego nie miał zaufania, tylko schodził do kabiny, a ponieważ kapitanowie zawsze mają na tej przedniej ścianie pod mostkiem kabiny i bulaje w nich, czyli okna, to on po prostu widział, prawda, miał na tą prawą burtę, która jest jakby groźniejsza, bo tam z tej prawej przychodzą, są statki, którym musimy ustąpić z drogi. Więc sobie może tam widział, miał na pewno mnóstwo pracy biurowej, bo musiał raportować ten wypadek. I na pewno nie spał, bo tutaj tak, trzeci oficer w zeznaniach mówi, że kapitan natychmiast odebrał telefon od niego i natychmiast przyszedł. O drugiej się zmieniła wachta, drugiego oficera zamienił trzeci, czyli ten, który przeżył. I między tą drugą a trzecią wiatr przekracza 10 stopni, osiąga 12, prawda, i więcej. Dwunastka jest jakby już do nieskończoności. I kapitan przychodzi na mostek i w którymś tam momencie widzi na radarze, że mają statek z prawej. To jest taka dość prosta technika. Patrzymy, czy się na niego namiar zmienia. Jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że mamy statek na kursie kolizyjnym i się zderzymy. Jeżeli my nie możemy ustąpić, bo Hewel już nie może ustąpić z drogi, on nie może ustąpić zwrotem, tak jak to się robi. Ma ustępować prędkością. Ma ustępować prędkością.
2: No nie może, bo nie jest
1: stabilny. Być może i teraz jest tak, że no, jakąś decyzję trzeba podjąć. I najprawdopodobniej zaczyna się eksperymentowanie na mostku. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Nie ma żadnej wiedzy, nie ma żadnej instrukcji, nie ma tego w podręcznikach. Prawdopodobnie zaczyna się od zmniejszenia prędkości.
2: Zbliża się statek dzisiaj.
1: Zbliża się statek, więc się zaczynają się eksperymenty. Trzeba mu ustąpić, zwalnia się. A być może już jest to po zwolnieniu, to wykrycie. Tego nie wiemy. Tutaj jest jakby jakaś seria hipotez. I teraz tak. Można mu ustąpić idąc w prawo, czyli wystawiając rufę na wiatr i falę. Czyli wchodzimy w sytuację sztormowania rufą, która jest na statkach, które wożą pojazdy, promach, pojazdowcach. W zasadzie to jest niedozwolone. I zapada decyzja o takim manewrze, który jest rzadko wykonywany, ale jest bardzo skuteczny, taki manewr ucieczki, czyli pójdziemy w lewo, będziemy sztormować dziobem, pokażemy temu statkowi, który jest zagrożeniem, oba te statki są wzajemnie dla siebie zagrożeniem i mamy jeszcze jakby silny bodziec, żeby, a może jednak trzeba się schować za rugie. I taki był najprawdopodobniej zamysł kapitana, on powstał najprawdopodobniej w czasie rozmowy i narady ze starszym oficerem Janickim, który tam się pojawił, bo ta pogoda, te okoliczności, wstrząsy, które pochodzą od zderzeń z fal, to budzą ludzi, wiele osób w ogóle czujnie śpi, nawet zmiany obroty silnika, prawda? Przychodzą szeregowi marynarze, więc jest dużo osób na mostku, na pewno jest całe kierownictwo, starszy mechanik, radiooficer, tam wówczas wszyscy się pojawiają na mostku.
2: Padnę ci w słowo właśnie, kolejny absurd, o którym słyszymy, że kapitan zasnął i nic nie wiedział, co się dzieje. No nawet gdyby zasnął, natychmiast by się obudził, bo zorientował, że jest jakaś sytuacja konfliktowa. Nie ma takiej możliwości, żeby kapitan o tym nie wiedział. I dlatego przyszedł, tak jak mówiłeś, szybko na most.
1: Znaczy, tu w ogóle dochodzimy do pewnego problemu załogowego. Zresztą okazuje się, że ta w filmie scena, kiedy kapitan jest zrywany z łóżka, jest w pewien sposób wymyślona przez konsultantów. Nie tylko, że kapitan nie spał, ale ci, co spali, to też przestali spać. I na tym mostku odbywa się właśnie narada, której efektem jest ten zwrot w lewo. I do tego zwrotu w lewo trzeba było oczywiście otworzyć zawory w systemie balastowym i trzeba było je otworzyć oba, bo tak się te zwroty robiło. To Łasiewicz nie był pierwszą osobą i jedyną, bo Kopernik też zrobił zwrot już po katastrofie, być może nawet z myślą, że zawrócimy i podejdziemy na pomoc, ale na pewno mu podziękowano. I panował wówczas na statku swego rodzaju, nazwijmy sobie, rozgardiarz. To jest niedobre słowo, ale ten rozgardiarz wynikał z braku łączności. Na tym statku nie było systemów łączności. Nie było systemu łączności, który pozwalałby komunikować się przez głośniki na przykład, wydawać polecenia na pokładzie.
2: Z tym marynarzem, który jest tam na dole.
1: Na którym marynarze pracowali, bo marynarze zostali obudzeni po to, żeby domocować lub zamocować, bo niektóre samochody, nie wszystkie, ale niektóre były niezamocowane na pokładzie kolejowym. W związku z tym ten marynarz musiał być wywołany z pokładu i to wywołanie nastąpiło w ten sposób, że odbyło się przez taką przenośną UKF-kę, krótkofalówkę. W każdym razie ktoś poszedł i otworzył te zawory. I ten zwrot wykonano absolutnie sprawnie. Mamy w tej dziedzinie, w tej sprawie kluczowe zeznanie elektryka Grzegorza Sojwoja, który jest w ogóle genialnym świadkiem. Ja go nazywam czasami z tych dziewięciu, którzy ocaleli. Jego zeznanie jest genialne, ponieważ on opowiada o swoich czynnościach. Obudził się już o godzinie trzeciej, czyli półtorej godziny przed katastrofą. I mówi o różnych czynnościach i podaje z dokładnością 5 minut, ile te czasy trwały. I kiedy się to wszystko doda, to wychodzi godzina 4:25, która z kolei doktorowi Dudziakowi, to jest taki guru stateczności, wyszła z obliczeń jako początek pierwszego niekontrolowanego przechyłu na lewą burtę. I doktor Dudziak liczył to wstecz, czyli on zaczął od 5:12, kiedy prom leżał 90 stopni na burcie, taką godzinę i prawidłowo przyjęto. On to liczył wstecz, czyli wywrotka Heweliusza trwa 47 minut. I Grzegorz Sudwoj mówi o takiej rzeczy. On to mówi dopiero na izbie w Gdyni. Ja o mało z ławki nie spadłem wówczas. Mówi tak, jak szedłem w stronę dziobu, tam do magazynku, bo to taki był niezwykle rzetelny człowiek, kiwa, sprawdzę magazynki, moje dobra, które mi podlegają. Poszedł do magazynku na dziobie i słyszał, że wiatr gwiżdże na drzwiach lewej burty. Czyli statek płynie na północ, jest lewą burtą zwrócony do wiatru zachodniego. Statkiem tam lekko kiwało troszeczkę, trochę lewo, prawo, ale generalnie szedł wyprostowany. Jak był w tych magazynkach, to też był wyprostowany, a jak wracał z nich do kabiny, to aż się zatrzymał na skrzyżówce korytarzy, ponieważ wiatr gwizdał, te drzwi były nieszczelne, one umyślnie w ogóle były nieszczelne, tam nie musiały być szczelne tak wysoko nad morzem, nad pokładem głównym. Był zaskoczony, że gwizdże wiatr na drzwiach prawej burty.
2: Czyli się zmienił. Czas
1: mija. To w ogóle dość precyzyjnie pozwala określić, kiedy ten zwrot został wykonany, bo on został wykonany około godziny 4:00. Sudwoj kładzie się na kanapkę, pokiwa, więc nie idzie do koi. Statek idzie dalej prosto i dopiero po pewnym czasie, czyli jego pobyt w magazynku, przejście, pobyt w kabinie, no tworzą jakieś tam, powiedzmy sobie, 15 czy 20 minut, w których statek po zwrocie idzie już na południe, ma wiatr z prawej burty, idzie prosto. Nie ma żadnego nagłego przechyłu. Ja bym powiedział, to jest moim zdaniem ważna rzecz, bo ona jest taka zdroworozsądkowa. Każdy to może sobie przemyśleć na spokojnie. Na statkach jest w zasadzie wszystko policzalne. To jest tam, powiedzmy sobie, prawo Archimedesa czasami z jakimiś tam... Jeżeli statek wywróciłby się niesymetrycznie zabalastowany, mamy to słowo, że statek przeszedł linię wiatru, czyli zrobił ten zwrot, czy nie zwrot, czy to no, nie mówiono o zwrocie, bo nie było motywu. Zrobił ten zwrot...
2: Bo nie mówiono o niemieckim
1: statku. Nie mówiono o niemieckim statku. Ten statek miał zniknąć w ogóle z historii nie tylko żeglugi, Heweliusza żeglugi, ale w ogóle z historii świata, to ta wywrotka w tych sytuacji nagłego zwrotu z niesymetrycznie zabalastowanym statkiem trwałaby 9 minut. 9, może 10. Tu jakby też obliczenia dają różny wynik, ale to jest bez znaczenia. Proszę zauważyć, jeżeli 90 stopni, czyli od pionu do leżenia na burcie, mamy 47, powiedzmy sobie 45 minut, to mamy mniej więcej przechył 1 stopień, znaczy 2 stopnie na minutę. Jest dość dużo czasu, jednak ludzie, cała załoga wychodzi, prawda, przez korytarze, ubierają się, mają różne przygody, ale większość ludzi, z pasażerami jest inaczej, wychodzi, większość członków załogi wychodzi na pokład. Gdyby to było 9 minut, to jest 10 stopni na minutę. Nie ma żadnych uratowanych. Nie ma żadnych uratowanych. Może jedna osoba przypadkowo, czysty przypadek. Także tu powiedziałbym, takie zdroworozsądkowe podejście mówi nam, że orzeczenia mówią taką oczywistą, powiedziałbym, nachalną nieprawdę. No i jedziemy na południe. Z mostka na pewno, to jest w stylu Łasiewicza, pada polecenie zamknięcia zaworów na systemie. Mamy już wodę na prawej burcie, statek idzie równo, opiera się temu wiatrowi, między innymi tą wodą w balaście prawej burty. I znowuż następuje ta kołomyja z wydawaniem poleceń przez UKF-kę. Wiemy, jak to dokładnie wyglądało, bo to marynarz Kochanowski, który się uratował, opowiedział, że bosman mu tam dał UKF-kę, kazał mu zejść. To jest ten ostatni, co szedł do zaworów, ale przed nim był ktoś, kto poszedł zamknąć zawory. To znowuż jest hipoteza, ale stawiam taką tezę. Ci ludzie nie wiedzieli, że został wykonany jakiś zwrot w ogóle. Oni siedzą w zamkniętej skrzyni kadłuba, w tym wielkim garażu pełnym wagonów i samochodów, i nic nie wiedzą, że się coś stało. Nie wiedzą, co otwierano, co zamykano. Na dół schodzi ktoś inny. Są w małych grupach rozrzuceni. Nie wiedzą, co wzajemnie robią. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Nie ma kamery telewizyjnej, która pilnuje tego pokładu. Nie ma głośników, nie ma innych systemów łączności. Nie ma nawet takiego telefonu bateryjnego na korbkę, który tam kiedyś był na statkach. I schodzi na dół do zaworów kto inny, kto ma nawyk, że się zawsze w morzu otwiera i zamyka jeden zawór. I on zamyka jeden zawór.
2: A otwarte były dwa.
1: Na tych zaworach nic nie widać, bo to nie tylko, że nie można ich kontrolować z góry. Można stanąć przy zaworze i nie wiedzieć, czy on jest zamknięty, czy otwarty. On schodzi i zamyka jeden zawór. System te zbiorniki były tak niebezpieczne, bo tam przy bardzo małym kącie przechyłu, mówi się w papierach, jest, że to 6 stopni, ale to 6 stopni jest dla wyrównanego poziomu, czyli że w obu jest równo, to się niekontrolowany przelew zaczynał przy 6 stopniach przechyłu niedużym, a jeżeli był nierówny, to jeszcze mniej, to mogło być 3 czy 4 stopnie. I woda się zaczyna przelewać, tego od razu nie widać oczywiście, no to właśnie. Widać dopiero po pewnym czasie. Na mostku myślą, że zawory są zamknięte, być może nawet próbują zadziałać którąś pompą na ślepo, bo mogą tam różne hipotezy powstawać. W każdym razie mamy taką sytuację, że te pompy mają za małą wydajność, żeby pompować pod górę. Przy 15 stopniach nie pompują w ogóle, a przy, powiedzmy sobie tam, przy 10 stopniach pompują, mogą pompować wolniej niż ten samoczynny. Mielą wodę w zasadzie już tylko, z niewielkim skutkiem. I w związku z tym zachodzi coś, co nazywamy, prawda, no niekontrolowanym przechyłem, co kapitan tak określił, wzywając załogę na alarm. No i zaczyna się rzecz, która jest no w zasadzie nieodwracalna, no tak, w tamtej sytuacji.
0: O godzinie 4:31 prom przechylił się w lewo aż do 30 stopni, a z pokładu kolejowego jednostki dochodził upiorny łoskot przemieszczających się na pokładzie tirów. Słabo zabezpieczone wielotonowe pojazdy taranowały się nawzajem. Kilkadziesiąt sekund później kapitan Heweliusza Andrzej Ułasiewicz ogłosił alarm opuszczenia statku.
1: Kapitan wie, że przekroczyliśmy 15 stopni i sprawa jest nieodwracalna. Ogłasza alarm opuszczenia statku. I tu zaczynają się znowu rzeczy, w których są schody i w których trzeba powiedzieć no coś złego o załodze. Otóż trzeci oficer zeznaje, że kapitan dzwonił. Ja twierdzę, że kapitan nie dzwonił. Tam były dwa systemy dzwonków alarmowych. Ponieważ system dzwonków alarmowych był często używany w czasie ćwiczeń, czyli takich zbiórek alarmowych, to żeby nie budzić kierowców, oni śpią nie tylko w nocy, śpią także w czasie rejsu dziennego, to po prostu wyodrębniono ten system i był osobny system dla pasażerów i osobny był dla w osobnych pomieszczeniach. One były izolowane blokiem kuchni i chłodni, także mogło tam być zupełnie dźwiękoszczelnie. I dla załogi. Zadzwoniono dla załogi. Bo taki był nawyk z ćwiczeń. Jak robię coś bez przerwy w ten sposób, naciskam ten guzik, to o tym drugim guziku na pewno zapomnę. Tam jest mnóstwo takich zdarzeń o tym, że ja w stresie zapominam o czymś. I dla pasażerów nie zadzwoniono. I to znowuż jest na granicy pewności, też plotka, wdów, ale i troszeczkę mówią na ten temat zeznania świadków, że pasażerów budził bosman, wszedł do korytarza pasażerskiego i po prostu walił tam pięściami w drzwi, otwierał kabiny i krzyczał, że alarm, alarm, wychodzić. Zresztą to w pewnym momencie przechył. Także dlatego pasażerowie byli źle ubrani, jakby spóźnieni, dlatego wśród zaginionych mamy no największą część zaginionych to są pasażerowie. Oni są prawdopodobnie nie wyszli z nadbudówki. Nadbudówka leży osobno na dnie.
0: O godzinie 5.12 prom Jan Heweliusz przewrócił się do góry dnem. Członkowie załogi i pasażerowie, którzy nie utonęli pod pokładem i udało im się trafić bezpośrednio do lodowatej wody Bałtyku, mogli już tylko liczyć na pomoc służb ratunkowych. Zdaniem ekspertów, nie do końca udana akcja ratowników mogła mieć wpływ na tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych katastrofy Heweliusza. Ratownicy z niemieckiego statku Arkona, którzy jako pierwsi pojawili się w miejscu morskiej tragedii, nie schodzili do rozbitków, ale jedynie spuścili im siatkę, po której mieli się wspiąć na pokład. Elektryk Andrzej Korzeniowski nie utrzymał się na zgrabiałych od zimna rękach, wpadł do wody i utonął. Z kolei spuszczona ze śmigłowca ratowniczego lina z pasem zaczepiła o jedną z tratw i wywróciła ją do góry dnem. Reasumując, do tej strasznej katastrofy doprowadził splot wielu okoliczności. Przyczyna nie była jedna.
2: Prom był źle zbudowany, nie powinien był wypływać ten sztorm.
1: Pod każdym względem był niezdatny do żeglugi.
2: Nie, był niezdatny do żeglugi, tak. Generalnie tajemnica Heweliusza jest wyjaśniona. No, kapitan podjął dobrą decyzję, zrobił co należało. Zbieg pechowych okoliczności spowodował, że zaczął się prom przechylać. Pomimo wszystkich swoich chorób, on by dopłynął, gdyby nie
1: zbieg okoliczności, który w teorii wypadku nazywa się serem Reasona, to znaczy, że wszystkie dziury we wszystkich plastrach sera się, że tak powiem, w pewnym momencie pokrywają i możemy ten ser od jego początku do końca obejrzeć.
2: Jeżeli może się coś złego zdarzyć, to się zdarzy.
0: Polski prom Jan Heweliusz zatonął 14 stycznia 1993 roku. Była to największa katastrofa w historii polskiej floty handlowej. Zginęło 56 osób, uratowano tylko 9. 10 ofiar nigdy nie odnaleziono, a przyczyną tragedii, według śledczych, było połączenie wad konstrukcyjnych jednostki, zaniedbań oraz ekstremalnej pogody panującej na Bałtyku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście z Polską na ucho. Staramy się dostarczać wam odpowiedzialne oraz bezpieczne treści i obiecuję, że z tego kursu nie zejdziemy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Ireny. Cześć Irena.
5: No cześć.
4: Irena jest Ukrainką, co słychać, i mieszka w Polsce. Jak długo?
5: No prawie 4 lata już mieszkam.
4: Ale 2 lata tego mieszkania były razem z chłopakiem również z Ukrainy, którego tu poznałaś.
5: Tak, przez naszych znajomych poznałam go.
4: Jak ma na imię?
5: Władek.
4: Władek, czyli Władek. Przez te 2 lata to zawsze było fajnie?
5: No tak, jednak było fajnie, dlatego się staram coś jesteś pewien wrócić, nie?
4: Czyli tylko końcówka była słaba?
5: No jednak tak. Powiedziałam mu, musimy się rozstać. On ma taką swoją sytuację życiową. Powiemy, jest taki bardziej psychicznie załamany, mi się wydaje. I dlatego może
4: dużo kłopotów ma, rozumiem, tak?
5: Tak, tak.
4: Ciężka sytuacja? Żona, dzieci, rozwód?
5: No nie, no właśnie z dziećmi, nie? On nie ma żony, ma dwójkę dzieci. Że zaś tam, nie wiem, wypije czasami, nie? I tak dalej. Zaczęłam zwracać na to uwagę, że tak się nie zachowuje i tak dalej, nie?
4: To co, jest wybuchowy, tak?
5: Tak, tak. Właśnie taki bardziej agresywny, wybuchowy. Mu to się nie spodobało, że nie, bo co kobieta ma chłopaku opowiadać takie rzeczy i tak dalej. No i tak się stało, że stwierdziliśmy, że musimy to skończyć.
4: Ale on też tak uważał?
5: Nie, on tak nie uważa, bo on mówił, że to normalnie zachowanie dla chłopa, nie?
4: A, że on taki jest wybuchowy, tak?
5: Tak,
4: bo
5: tak,
4: on ci szafkę rozwalił, tak? W kłótni.
5: No tak, i szafkę, i drzwi, i ściany, i...
4: Wow!
5: Dużo rzeczy. No i ja byłam taka zdenerwowana, że zadzwoniłam na policję, zgłosiłam to, a później... No już nie wycofam tego, nie?
4: No tak.
5: Już nic
4: no.
5: nie zmienia, on się obrazi strasznie. Teraz dopiero będzie rozprawa sądowa, nie?
4: O, masz ci los.
5: No tak.
4: To walczysz o faceta i uwagę gościa, którego kochasz.
5: Tak.
4: Z którym spotkasz się w sądzie na rozprawie o rozróbę w twoim domu.
5: No tak, no wiem, że sytuacja jest głupia, nie? No ale no co, no nic już na to nie poradzę.
4: On sobie pewnie nie daje rady z tym, co tam mu się dzieje na Ukrainie. I tu mu się nie układa z tobą, bo to rzutuje. Troszkę za dużo pije, za bardzo porywczy jest. Czyli ci go szkoda trochę, Irena.
5: No tak, dlatego chcę z nim pogadać, a on zmienił numer telefonu. Ten jest aktualny, ja się dowiedziałam. Ale no nie będę dzwonić, ponieważ on nie chce ze mną rozmawiać. Może w taki sposób.
4: Czyli co, troszkę go zaskoczyć, że kobieta, o której może teraz myśli źle, do której ma jakieś pretensje, że napuściła na niego policję, jednak walczy o niego.
5: Tak.
4: No to Władku, przyjmij przeprosiny i kochaj albo niestety rzucaj. Dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Ja jestem prezenterem radia Vox FM. Nie wiem, czy słuchasz tej stacji.
1: Słucham.
0: Nazywam się Paweł Pawelec. Jak słuchasz, to wiesz, kim jestem.
1: Wiem.
0: Wyobraź sobie, że napisała do mnie Władek dziewczyna, którą dobrze znasz. Myślę, że masz do niej duży żal, bo cię wkurzyła, zdenerwowała. Po tym, jak nie dałeś sobie rady, wybuchłeś, a ona zawołała policję. No, wszystko musiała mi powiedzieć. Dziś przemyślała, nie zrobiłaby tego, ale się trochę ciebie przestraszyła. Dziś rozumie, że nie dajesz sobie rady ze sprawami związanymi na Ukrainie i one się tutaj przenoszą, właśnie w zdenerwowaniu. Prosi cię, żebyś jej wybaczył. Wie, że zbliża się sprawa w sądzie. Ona ci krzywdy nie zrobi, od razu ci mówię. Nic złego na ciebie nie powie. Przyznaje się, że nie może przestać jednak o tobie myśleć, chłopie. To cię kocha.
1: Jasne.
0: No, czujesz? Taka historia, jak z filmu normalnie, Władek. I co ty na to?
1: Co ja myślę? No, nie wiem. Myśli w ogóle nie ma na ten temat.
0: Ale myślisz trochę o niej? Tęsknisz? Trochę ci żal, że to się tak zepsuło?
1: Jest to trochę, nie?
0: 2 lata razem żeście mieszkali, no.
1: No.
0: Jak ty byś trochę chciał na tak, to ja myślę, że można to zrobić jeszcze raz, a lepiej. Wyjaśnić sobie pewne rzeczy. No tak, tak. Zawsze warto. No jeśli tylko trochę tęsknisz za nią, jeśli myślisz o niej, no to myślę, że trzeba byłoby się chociaż przeprosić, spróbować, zobaczyć, no. Po to jestem. Ratuję miłość, jak zawsze, na posterunku miłości. Co ty na to?
1: Na pewno wiem, że nie bardzo to była miłość.
0: Ale ona cię przeprasza.
1: Jakby była miłość, ja wiem, że ona przeprasza, ale inne myśli, ja inne myśli, no ale zawsze ona słyszy tylko siebie, wiesz?
0: Wadek, ale ty też się tam nie popisałeś, no. Rozrabiać jej w tym domu, rozwalać wszystko. Dobrze, że jej nie uderzyłeś. Oj, dzięki Panie Boże, Władek. To takie trochę włoskie zachowanie, jak z Italii jesteś. Władek, powiedz mi, że ją kochasz. Nie mów, że jej w ogóle nie kochasz. No przecież...
1: Nie mogę tego powiedzieć, bo bardzo dużo.
0: No zły jesteś. No.
1: Serce. Jestem niezły, nigdy takim nie było, ale nie mogę tego powiedzieć.
0: Zraniony jesteś, to chcesz powiedzieć.
1: Może i tak.
0: No to ją kochasz, to ty masz żal. Znaczy,
1: że... się już.
0: Ty ją kochasz. Dobra, co mamy jej powiedzieć? Idzie w kierunku zgody, czy dalej niezgoda?
1: Nie mam co powiedzieć i na pewno nie.
0: A teraz uważaj, niespodzianka, ona będzie cię sama osobiście przepraszać.
2: Ale dużo usłyszałam i powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy chcę go przeprosić. Chciałam załatwić to w normalny sposób, nawet zostać jakimiś kumplami, ale jeżeli on nie chce, no to...
0: Ale Irena, ty źle to odbierasz. On nie powiedział, że nic do ciebie nie czuje, wręcz przeciwnie. On nie powiedział, że on nie tęskni za tobą. On się tylko trochę gniewa, ma żal, że aż tak ostro z nim postąpiłaś. Ale jak on powiedział, że zawsze twoje musi być na wierzchu i ty teraz dajesz temu przykład, to ja go rozumiem teraz. Ty chciałaś tylko, żeby było po twojemu. Żeby padł na kolana i przepraszał. To nie ten facet.
2: Ale nie, ja no nie potrzebuję nawet, żeby padł na kolana, nie? Jeżeli Władek mnie słyszysz, no to po prostu zadzwoń. Mamy duże spraw do załatwienia i uważam, że mamy to załatwić nie w taki sposób, jak teraz to idzie.
0: Obiecaj mu, że krzywdy mu w sądzie nie zrobisz.
2: Nie, obiecuję, że nie zrobię mu żadnej krzywdy, jeżeli on normalnie się porozmawia i tak dalej.
0: Ja myślę, Władek, że teraz ona jest zła, że nie poszło tak, jak ona by chciała. Ona chciała zgody, ty jesteś twardziel i ona jest teraz obrażona. Ja myślę, że to tak jest. Wadziu, spotkaj się z nią, obiecaj mi, dobra?
1: Dobra, spróbuję.
0: Dziękuję bardzo. No. Tu jest nadzieja, no. Pytam, czy to było fajne, że próbowaliśmy was pogodzić.
1: Fajne, fajne.
0: Dziękuję. Irena, działaj! Cześć, do usłyszenia, pa!
2: Dziękuję bardzo.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM. Jedź

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.

Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Mazowiecka policja apeluje do miłośników grzybobrania o rozwagę i ostrożność w lesie. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, trzeba pamiętać o kilku ważnych wskazówkach, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
1: Cały czas apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas takich wypraw do lasu. Okres jesienny to czas, kiedy wielu z nas wybiera się na grzybobranie. Jednak należy pamiętać, że las mimo swojego uroku może być miejscem, którym łatwo stracić orientację. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, przypominamy kilka ważnych wskazówek. O swoich planach informujemy bliskich. Przed wyjściem z domu powiedzmy komuś, gdzie planujemy wyjść i o której godzinie zamierzamy wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie nas szukać. Starajmy się do lasu wychodzić w grupie. Najlepiej na takie grzybobranie iść z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnie pomocy. Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć. Warto również ubierać się odpowiednio do temperatury, ale także wybierać jasne, widoczne ubrania, ciepłe, zwłaszcza gdy wybieramy się do lasu wczesnym rankiem. Pamiętajmy również, żeby w miarę możliwości zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie problemu będzie można wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie naszej pozycji. Szczególną uwagę zwracajmy również na dzieci i osoby starsze. Jeśli na grzybobranie zabieramy dzieci lub osoby starsze, nie spuszczajmy ich z oczu. Las może być dla nich miejscem trudnym do orientacji, a chwila nieuwagi może skończyć się zgubieniem. Warto również takie osoby wyposażyć w urządzenia GPS, na przykład opaski, które są dostępne we wszystkich hipermarketach. I ostatnia taka porada, zbierajmy tylko te grzyby, które dobrze znamy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ten grzyb jest jadalny, najlepiej zostawić go na miejscu. Unikniemy w ten sposób zatrucia i niepotrzebnego ryzyka. Apelujemy o rozwagę, ostrożność podczas takich wypraw do lasu. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Jeśli zastosujemy się do tych wskazówek, zminimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji i będziemy mogli cieszyć się z grzybobrania w spokoju.
0: Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by obkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
2: W naszym Centrum Mechatroniki i Prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integracja systemów informatycznych, systemu sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu ProtoHub będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznych. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane. Jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdane nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować taki projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. Firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo. Już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr. I następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest proces wielkogabarytowy, wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małej granulacji, poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów. I wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu podczas druku 3D. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu. I jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja tych kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentów, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
0: Będą rywalizować i walczyć o medale jak zawodowi sportowcy. 23 września w Radomiu odbędzie się spartakiada dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii zajęciowej będą rywalizować w rzucie do kosza, bieganiu na przełaj czy przeciąganiu liny. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem, takie zawody są sposobem na integrację uczestników.
3: Jak co roku organizujemy spartakiadę sportową dla dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami. Spartakiada jest organizowana na naszym terenie, na ulicy Sobótki 5, przy naszym ośrodku środowiskowym Domu Samopomocy i przy niepublicznym przedszkolu Kraina Radości. Więc zapraszamy, już dużo osób nam się zgłosiło. Spartakiada będzie odbywała się od 11 do godziny 15. W Spartakiadzie będą uczestniczyć różne ośrodki z różnych gmin, między innymi z miasta Radomia, z powiatu radomskiego, gmin Zwoleń, Pionki, powiat Przysuski oraz powiat Białobrzeski. Jak co roku są super nagrody, więc dzieciaki na pewno będą się cieszyć, bo Spartakiada ma też jakby zadanie uczyć rywalizacji, nie tylko jakby kłaść każdemu, dawać na tacy, że każdy jest równy, ale chodzi o to, żeby też te osoby z niepełnosprawnością nauczyły się też rywalizacji, i bo one, tak naprawdę te osoby, muszą funkcjonować tak jak każdy zdrowy człowiek, więc my uczymy naszych podopiecznych, żeby jednak ta rywalizacja była zdrowa oczywiście. Wszystkie te jakby zadania, które będą wykonywać, są dostosowane do osób z niepełnosprawnością i są różne kategorie po to, żeby ta rywalizacja była zdrowa.
4: Czy jakie to są konkurencje?
3: No na przykład rzut piłką do celu, jest rzut do kosza, bieg na przełaj, jest bieg z wózkami, bo też osoby zgłaszają się na wózkach, więc z opiekunem jest bieg na wózku. No jest też dla grup takie coś jak przeciąganie liny, więc to też bardzo się cieszą nasi podopieczni, ponieważ ta konkurencja jest taka grupowa i oni wtedy dostają tą grupową nagrodę. No oczywiście poczęstunek, zabawa później dla dzieciaków, różne gry, różne dmuchańce, skakańce, więc to jest też taka jakby impreza nie tylko jakby, żeby była sportowa i rywalizacyjna, ale też później taka zabawowa, więc i od razu piknik, który jest na koniec zorganizowany dla nich.
4: Pani Dagmara, pani patrzy na tych uczestników, co to dla nich znaczy wziąć udział w takim wydarzeniu?
3: No przede wszystkim oni chcą pokazać, że są tacy sami jak my. Oni do tej Spartakiady, do każdej Spartakiady co roku przygotowują się już wcześniej, bo oni już wiedzą, że ta Spartakiada będzie organizowana, więc w każdym ośrodku przygotowują się do tych zadań. No dla nich jest to bardzo ważne, ponieważ wychodzą na zewnątrz, wyjeżdżają i mają kontakt z innymi osobami. Jest to między innymi też integracja z innymi ludźmi. Dla nas podopiecznych i dla nas rodziców jest to bardzo ważne, żeby te dzieciaki wychodziły na zewnątrz, integrowały się i przede wszystkim uczyły się żyć.
4: To jest taka kolejna duża impreza, która jest organizowana oprócz Dni Godności tak naprawdę. To jest druga pod względem liczebności, tak można powiedzieć, impreza, którą Państwo organizują w ciągu całego roku?
3: Tak, tak. My robimy różne imprezy w ciągu roku, ale tak naprawdę Dni Godności i Spartakiada Sportowa jest takim, to są dwie imprezy, które są naprawdę duże, bo to są osoby, przyjeżdżają z różnych miast, powiatów, więc jest naprawdę sporo tych osób. Oczywiście organizujemy inne jeszcze imprezy, a to Andrzejki, a to jakieś zabawy karnawałowe. Organizowaliśmy dla rodziców też zabawę karnawałową, więc my przez cały rok coś zawsze robimy, żeby coś się działo u nas w organizacji, ale nie tylko, bo zapraszamy inne organizacje, zapraszamy inne ośrodki, bo chcemy się integrować. Dla nas jest to ważne, żeby jakby osoby z niepełnosprawnością integrowały się i poznawały się w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i z różnymi osobami. Chcę tylko jeszcze też dodać, że ta impreza jest współfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Za to bardzo dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na marszałka.
0: Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do ośrodka interwencji kryzysowej. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor radomskiego ośrodka.
5: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii. I zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji.

0: Pierwszy ośrodek na Mazowszu, myśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić. Żyje w traumie, w stresie, w depresji. Zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć pośród poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. Myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej, chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
1: W Radomiu coraz bardziej kapryśna pogoda. W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
2: Znaczy, chandra można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie. Można mówić o depresji zimowej w ten sposób, że to, co bardzo charakterystyczne dla depresji jest, to jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może przeważać nad przeżywaniem smutku. Czyli bardziej takiego niewyspana smutku, takiego niedostosowania do rytmu dnia, tak, że brakuje nam sił, że jakoś tak się nie możemy wpasować po prostu z aktywnością w zmieniający się

0: jakby czas naświetlenia. I zdarza się też, że depresja sezonowa może przebiegać też bez przygnębienia. Jest to dosyć częste zjawisko, tak? Ocenia się, że około 10% społeczeństwa może coś takiego przeżywać na naszej szerokości geograficznej. Najczęściej ona rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia. Występuje po 50 roku życia 3 razy częściej i najczęściej u kobiet. Takie mamy statystyki. Częstość tej formy depresji rośnie wraz z szerokością graficzną, czyli im dalej na północ, tym gorzej teoretycznie. I związana jest wyraźnie ze zmniejszającą się długością dnia oraz też jest związana z mniejszą ilością dni słonecznych w czasie roku. Bo teraz na przykład jakby mieliśmy tydzień temu taki zachmurzony tydzień cały, no to wiadomo, że było więcej skarg na tego typu dolegliwości. I ona może występować także u dzieci. Często objawia się u dzieci na przykład takimi trudnościami ze wstawaniem z łóżka, zasypianiu na lekcjach, trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, wagarowanie. Dzieci są bardziej kapryśne, apatyczne. To, co jest cechą tego typu zaburzeń nastroju, jest to, że one mijają wraz z nadejściem wiosny. Po prostu kiedy wydłuża się okres nasłonecznienia i jest więcej tego światła, po prostu ta depresja ustępuje. To jest jakby też kryterium rozpoznawcze i to kryterium rozpoznania jest to, że ona się powtarza kilkukrotnie przynajmniej. Nie jest to jakby jednorazowy taki epizod, bo może się na przykład nałożyć zwykły epizod depresji na porę roku, ale to jest tak, że kilkukrotnie się ona powtarza. Także miałem pacjentów, u których od 10 lat występują tego zaburzenia występujące sezonowe, ustępujące na wiosnę. To co jest jakby cechą tej depresji, że jest to rozstrojenie zegara biologicznego regulującego procesy życiowe. Ja myślę, że nie ma się co bać psychiatrów, dlatego że specjaliści psychiatrzy są lekarzami, którzy jakby w pierwszej kolejności powinni być jakby brani pod uwagę, ponieważ mają największe doświadczenia, największą wiedzę i jakby największą jakby praktykę w leczeniu depresji. I też w rozpoznawaniu różnych form depresji same objawy depresyjne nie są jakby tożsame z rozpoznaniem depresji, mogą towarzyszyć wielu innym jednostkom chorobowym. I taki lekarz też będzie miał na to uwagę, tak, żeby na przykład zwracać uwagę na przykład jak takie rzeczy jak niedoczynność czy naczynność tarczycy, czy różne inne choroby, typu na przykład anemia i tak dalej, które mogą wywołać podobne objawy, tak? I to jest chodzi o różnicowanie. Specjaliści mają do tego narzędzia i praktykę. Czy taką depresję można leczyć psychoterapią, tak? Można, jeżeli współistnieją jakieś czynniki psychologiczne, konflikty, które można na tej drodze leczenia rozwiązać. One ułatwią leczenie depresji. Natomiast jakby przede wszystkim odpowiedzialne za to wystąpienie depresji jest rozregulowanie zegara biologicznego i mniejsza ilość światła. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej formie depresji wyjątkowo pierwszą pomocą powinna być fototerapia. Czyli nawet nie, oczywiście farmakoterapia jest bardzo przydatna i często się ją łączy ze światłoterapią, ale leczeniem takim, które w pierwszej kolejności działa i jest skuteczne 80-90% pacjentów, to jest leczenie światłem. I do tego celu stosuje się specjalne lampy, które można nabyć, one są też na wyposażeniu różnych gabinetów i tak dalej. Chodzi o to, żeby się naświetlać odpowiednią intensywnością światła raz dziennie, około pół godziny rano, przez 2 tygodnie lub dłużej. Później to leczenie tym światłem trzeba kontynuować, co 2-3 dni sobie uzupełniać tą dawkę, ale to po prostu to powoduje uregulowanie rytmu dobowego i powoduje też jakby ustępowanie objawów depresji. Oczywiście można połączyć z farmakoterapią, ale jest to dosyć skuteczna metoda u osób, które rzeczywiście cierpią na depresję sezonową. W depresjach, które nie są depresjami sezonowymi, światłoterapia nie jest tak skuteczna. Ona jakby nie pozwala na leczenie, może jako metoda dodatkowa być stosowana. Jeśli chodzi o samą depresję sezonową, to nie jest jakiś taki główny nurt, jeśli chodzi o leczenie, natomiast może te objawy odczuwać około 10% społeczeństwa. 10% osób może odczuwać tego typu objawy. Ten krótszy dzień wpływa na samopoczucie, tak? To jest u pewnych osób jakby widoczne i kiedy leczyć, tak? Takie przypadłości. Na pewno wtedy, kiedy depresja czy objawy depresyjne zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Kiedy zaczynają jakby utrudniać nam wykonywanie naszych obowiązków, jakby ról życiowych i tak dalej. Warto wtedy jakby interweniować, ponieważ nasilone objawy całkowicie mogą nas wyłączyć. Depresja jako choroba występuje też u młodszych osób. Tym się zajmują już specjaliści od psychiatrii dzieci i młodzieży, to jest drobna specjalizacja. I ja bym na miejscu rodziców nie czekał. Ja bym interweniował, czyli w sensie takim zawsze można zasięgnąć porady psychologicznej na początku. Warto także czasami pójść do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego i wykluczyć nawet na przykład jakieś wątpliwości, dlatego że no, depresja jakby ogranicza życie, depresja wyłącza z życia, depresja jakby utrudnia rozwój dziecka, tak jakby kładzie się cieniem na jego na przykład osiągnięcia, relacje z dziećmi szkolne. No, często w tym wieku, jak wiadomo, są myśli i tendencje samobójcze, czy są uszkodzenia. Warto temu zapobiegać. Dzieci będą reagować na przykład ciągłym zmęczeniem, wagrowaniem, stają się bardziej kapryśne, apatyczne. Także u dzieci trudności w wstawaniu z łóżka, trudności w nauce, tak nagłe, takie niespodziewane, które nie występowały wcześniej. Plus u dzieci czasami zdarza się jakby coś, co nazywamy depresyjnymi zaburzeniami zachowania. Jakby bez jakiegoś... Może być tak, że u dzieci też nie występują wyraźne obniżenia nastroju, ale na przykład nastrój drażliwy. Drażliwość i te depresyjne zaburzenia zachowania, czyli zachowania, które do tej pory nie przystawały do zachowania dziecka, które rodzice znają, jakieś niewłaściwe formy zachowania, jakieś czy zainteresowań, czy jakieś występki, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś zaangażowania w jakieś aktywności, które były niezbyt akceptowane społecznie, które do tej pory jakby nie występowały. One są jakąś nagłą zmianą. Zawsze coś takiego warto skontrolować jakby i skonsultować z lekarzem. Pierwsza konsultacja może być konsultacją psychologiczną, natomiast warto taką mieć w zanadrzu zawsze. Wiem, że wiele osób ma opór przed kontaktem z psychiatrą, natomiast dobry, jakby doświadczony psycholog będzie miał jakby oko też na to, żeby dalej pokierować. Natomiast ja bym się tutaj nie ograniczał, bo psychiatrzy mają narzędzia, żeby oceniać jakby stan psychiczny swoich pacjentów, jakby i tym bardziej psychiatrzy dzieci są dużowi w stosunku do dzieci.
1: Jesienna aura zawitała do naszego regionu. Dziś potrzebny będzie parasol, bo według synoptyków możliwe są przelotne opady deszczu, ale już późnym popołudniem na niebie możemy spodziewać się lekkich przejaśnień. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze maksymalnie zobaczymy w Radomiu i Grójcu 14 stopni, w Białobrzegach 13. Późnym popołudniem możemy także spodziewać się silniejszych podmuchów wiatru w porywach nawet do 30 km na godzinę. Taka deszczowa, wietrzna i pochmurna aura będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilka dni. Ja życzę udanego dnia i do usłyszenia.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Pierwsza zmiana.
1: Inaczej oczywiście.
2: Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny PL. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Reklama.
1: Na zegarach 6.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Planowana na jutro wizyta w Stanach Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON.
11: Powodem jej przełożenia była pilna prośba strony amerykańskiej, czytamy w komunikacie resortu obrony. Na razie nie podano nowego terminu.
10: Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie MON Magdalena Sapkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
11: Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy, poinformował resort obrony.
10: 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który groził premierowi.
11: 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska.
12: W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
10: Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji. Sąd wobec podejrzanego zastosował policyjny dozór. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w Stanach Zjednoczonych. Maszyna runęła na ziemię w Parku Narodowym Yosemite.
11: Zginęli 2 członkowie załogi. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana.
10: Pożar, który wybuchł przed tygodniem, jest opanowany w 15%. Ogień strawił 1300 hektarów w kalifornijskim parku.
11: Załamanie pogody w Tatrach na Kasprowym Wierchu. W najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 cm tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura.
10: Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry. Słoneczna pogoda i wyższe temperatury wrócą dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
1: Dzień dobry.
14: Cześć.
1: 28 do 7.

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet, internetów, żeby dowiedzieć się, co ważnego się wydarzyło.
1: Może zaczniemy od śniegu.
0: Właśnie.
1: Śnieg spadł na Kasprowym wczoraj, moi drodzy. Nie mógł poczekać sobie dwa dni, aż się lato skończy. Nie, nie.
2: Kasprowy. To wysoko? Bo już nie pamiętam. Nie.
1: To góra.
2: Ale to nie jest wysoko. Kasprowy Wierch to nie jest
0: to,
2: wysoko.
0: To jest jakieś 1500 okay, no metrów.
1: 2900.
2: Ta, 2900. Co? 1500, 2900.
0: Kasprowy
2: Wierch. Tam może być już śnieg i być zimno.
0: Przepraszam, 1987 metrów nad poziomem morza,
2: to
0: więc
2: bardzo
0: już
2: wysoko.
0: Dosyć wysoko.
2: To tak. Nie, to szacunek. To tam już może leżeć. Już niech nawet niech zostanie.
0: Także tak wyglądają informacje pogodowe. Zima się zbliża nieubłaganie, szanowni państwo, a Dziennik Gazeta Prawna donosi dzisiaj, uwaga, jeżeli jesteście właścicielami domów,
2: no,
0: to trzeba będzie, Ministerstwo Klimatu chce wprowadzić taki obowiązek, obowiązek ochrony pojemników, worków i miejsc gromadzenia śmieci.
1: O, super.
2: Ochrony?
0: No, dodatkowej ochrony.
1: Zatrudniasz ochroniarza.
2: Pilnuje twoje śmieci.
1: I on pilnuje. Tak, no a co?
2: Zaraz, jak to ja zatrudniam?
1: A butelki kaucyjne jakby były w tych śmieciach?
0: Oj, to już jest zbyt cenne. No.
2: Ale poczekaj, nie. Od momentu, gdy ja wystawiam śmieci, bądź je zostawiam, to już one nie są moje.
1: No nie, no właśnie.
0: No właśnie są. No właśnie chcą takie prawo wprowadzić, jak? Bo chodzi o to, że dziki wyżerają i zniszczą te kosze na śmieci.
2: A niech sobie pojedzą chłopaki, co byś im żałować.
1: Ale,
2: no,
1: ale to mi się podoba. Zamiast zrobić coś z dzikami, to każą tak ludziom coś zrobić.
2: Tak.
1: Mądre.
2: To jest nasza wina.
0: Pierwsza
1: ja
0: zmiana.
1: Mam tak samo ze sprzątaniem. Też proszę różnych ludzi, bo może coś posprzątać, coś. Chyba na politykę się nadaje.
2: Łazienkę.
1: 20 minut do 7.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 14 minut do godziny 7. Jak czytam to dzisiejsze zgłoszenie, to myślę, nie ma jak miłość siostry do siostry.
3: Albo brata do brata, bo to Asia w dwie strony.
4: Zgłosiła Gosię, która w środę chodzi na zajęcia tańca Ladies Latino Solo 45+ w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
3: Solo zresztą, da, czyli kocie ruchy samemu.
4: Tak.
3: Czyli takie troszeczkę prowokujące.
4: No właśnie. I w związku z tym będziemy dzwonić.
2: Trzeba to ukrócić.
4: Tak jest, nie można.
3: Ukrócić.
5: Halo?
6: Dzień dobry, czy ja rozmawiam z panią Małgorzatą?
5: Tak.
6: Witam, starszy szeregowy Wiktor Cieplik, komenda stołeczna policji. Pani Małgorzato, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale otrzymaliśmy zgłoszenie za tak zwany nieobyczajny wybryk, którego pani miała się dopuścić w Pałacu Kultury i Nauki. Pani uczęszcza na takie zajęcia Latino Solo 45+, tak?
5: Tak.
6: Wie pani co, no dostaliśmy nagranie, wie pani, no to jest miejsce publiczne jednak i takie ruchy niegodne filozofa, że tak powiem, które pani tam poczyniła, no niestety to nieobyczajny wybryk, to jest artykuł 140 kodeksu wykroczeń.
5: Proszę pana, bo nic nie rozumiem.
6: No proszę pani, no chodzi o te ruchy biodrami, te sugestywne takie ruchy, no które... No proszę pani, no wiadomo, do czego te ruchy biodrami prowadzą, tak?
5: Dobra, rozumiem, że to jest Vox FM i coś tam, tak?
6: Jak to coś tam? Pierwsza zmiana budzi ludzi,
3: a nie coś tam, coś tam.
5: No właśnie, tak myślałam.
3: Przypoczyliśmy strasznie, droga pani, teraz, no.
5: No przepraszam, ale tak. To pewnie moja siostra, taka bardzo mądra.
3: Siostra?
6: Asia, tak jest.
3: Asia, okej. Okay. A tu uważaj, gdzie są kamery, bo to się nagrało.
5: O Jezu, jak się przestraszyłam. Boże.
2: Ale siostra miała tylko dobre zamiary, bo my z prezentem 500 na prezent marzeń dla ciebie.
5: O Boże, dzięki bardzo. O Jezu, jest! Nie mogę krzyczeć, bo jestem na ulicy z pianu.
3: Ona zazdrosna jest o te biodra, mówiąc krótko.
5: Podzielę się z nią tą nagrodą.
6: Zabierz ją na te zajęcia lepiej.
3: Nauczy ją tego.
5: No ja już ją dawno chciałam zabrać, ale ona jest uparta jak osioł.
3: To tak, to znamy to.
6: Miłego dnia życzymy.
5: No, dzięki Boże, dzięki, ale zrobiliście mi dzień dzisiaj, super. Dzięki bardzo.
6: Cześć.
5: No, papa.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 3 minuty zostały do godziny 7, to Radio Vox FM.
1: Ale na Boże idzie.
2: No, jak zawsze.
1: Tu tak ciepło, zostańmy tu. Te grzyby może byśmy przełożyli na jakiś słoneczny dzień, co?
0: Do tematów grzybów to jeszcze będziemy wracać.
1: Ale nam dobrze idzie.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Płatne spotkania z prezydentem.
4: Jest reakcja Karola Nawrockiego na medialne doniesienia.
3: Biegli odtwarzali przebieg wypadku na A1.
4: W Piotrkowie Trybunalskim kończy się proces Sebastiana M.
3: Takiej formacji jeszcze nie było.
4: Na Lubelszczyźnie powstaje rowerowa ochotnicza straż humanitarna.
5: Godzina 7 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Prezydent reaguje na aferę ze swoim udziałem. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące możliwości wykupienia spotkania z nim.
4: Podczas krótkiej konferencji w czasie swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie.
3: Jego briefingu wysłuchał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
6: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
7: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
6: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
4: Relacjonował Mateusz Chłystun.
3: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M.
4: Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie katastrofy na A1. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina.
3: Na sali sądowej był nasz reporter Rafał Różycki.
8: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
9: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
8: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
9: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
8: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
4: Na kolejną rozprawę, która odbędzie się 7 października, zaplanowano mowy końcowe.
3: A sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego.
4: Ponad 86 milionów złotych. Tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
10: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
3: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
4: W trudnej sytuacji znajduje się również Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Tu kwota zadłużenia to prawie 28 milionów złotych.
11: Jest to graniczna wartość. Niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi już sytuację dramatyczną.
4: Mówi profesor Stanisław Guść, dyrektor placówki. Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
3: W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś Robert Winnicki, były poseł Konfederacji.
4: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
3: Na koniec jeszcze rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Taka formacja powstaje właśnie w Świdniku na Lubelszczyźnie.
4: Będzie to 15-osobowa grupa przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Rower ma zapewnić sprawną mobilność, nie wymaga paliwa ani prądu i pozwala ominąć zatory drogowe.
12: Tym wszystkim rower staje się po prostu środkiem transportu, który nie jest obciążony kryzysem. Nie ma benzyny, prądu, jest zator na drodze albo jest zniszczona infrastruktura. Rower pojedzie. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechania, to może potraktować rower jako wózek do pchania.
3: Mówił Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik, miasto dla rowerów. Uczestnicy przejdą cykl szkoleń, m.in. z udzielania pierwszej pomocy czy komunikacji kryzysowej.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Pogoda. Idź życia
14: jesień,
13: na maksymalne.
14: Jesień.
13: Nie, no ostatni dzień lata.
5: Jutro się zaczyna jesień.
14: Ale pogoda jest już jesienna, 17 stopni Celsjusza i deszcz.
13: Mhm. Ale to tak. Zaraz.
5: Deszcz w pasie od Gdańska przez Włocławek, no Konin, Łódź, Częstochowę do Katowic i później w prawą stronę, czyli na wschód będzie sobie szedł ten deszcz i tych opadów przelotnych najwięcej właśnie w tej części kraju.
14: No sporo, wszędzie praktycznie dzisiaj pokrawo będzie padało, a najcieplej na zachodzie Polski, Szczecin, Gorzów Wielkopolski 17.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: I centrum nie zauważyłam, też 17. Julia Hren.
13: Paweł Pawelec.
5: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.

0: po godzinie 7. Dzisiaj wtorek, 22 dzień września i kto jeszcze do kalendarza nie spojrzał, to pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień bez samochodu.
1: I to jest bezczelność. Naprawdę.
2: Co bezczelność?
1: To jest bezczelność. Jak to dzień bez samochodu? Jak? Jak ja mam prawie 30 kilometrów i to krętymi drogami, po trochę po wsi, trochę po mieście.
0: Ale
1: to
0: nie, ale nie Paweł, w porządku. A poza rowerem.
1: Tym, ale co rowerem? 30 kilometrów w deszcz. No mi to. A poza tym tam, gdzie ja jestem, to dwa autobusy na godzinę przyjeżdżają. I to też nie punktualnie. Jakby z PKP
2: 869, 869, linia jest otwarta, dzwońcie i powiedzcie, czy wy świętujecie dzień bez samochodu i czy oczywiście w związku z tym, że jest dzień bez samochodu i ta komunikacja miejska jest darmowa,
1: ja się czuję napiętnowany.
0: Jeżeli jednak zabraliście samochód, to teraz zatrzymajcie go i go porzućcie, bo dziś jest dzień bez samochodu,
1: tak,
0: jutro po niego wrócicie. Tak.
1: Halo,
0: jak świętujesz dzień bez samochodu?
3: No ja właśnie jestem w pracy i siedzę za kierownicą, także...
0: No nie.
2: Ale korki nie. Są większe czy mniejsze niż zwykle?
1: Zrób jej dobrze, niech nie dojedzie.
3: O tej godzinie jeszcze jest okej. Okay.
2: Jeszcze jest okej. Okay. A w jakim mieście jesteśmy?
3: Dąbrowa Górnicza.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Kolejna osoba razem z nami. Halo.
1: W ogóle.
3: Halo.
0: Jak świętujesz dzień bez samochodu?
4: Właśnie przyjechałem ciężarówką do Warszawy.
1: Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A co wiozłeś? Przepraszam, mogę zapytać?
4: Jeszcze raz.
1: I co wiozłeś?
2: Siebie.
4: Jadę załadować popiół do beczki.
2: O, popiół, ważne rzeczy.
4: Ale świętuję, bo jeżdżę już 2 lata hulajnogą na bazę.
0: O, ale nie na myślałeś, basen. Żeby na przykład
1: popiół taczką wieźć.
0: Właśnie, taczkami wozić ten popiół.
2: Na hulajnodze.
1: Ciężko
4: by było.
1: Ciężko, nie słuchaj.
2: Pozdrawiamy serdecznie, kolejna osoba razem z nami.
1: Wymyślają takie rzeczy, no.
2: Czy się słyszymy?
5: Halo. Hej, cześć.
0: Rozumiem, że jesteś w komunikacji miejskiej.
1: Nie. Zła odpowiedź.
5: Właśnie wsiadłam do auta i jadę do pracy.
0: No, okay. No nie.
1: A powiedz, dlaczego autem? A nie jakoś tak inaczej? Czy tam
2: dlaczego nie?
5: Komunikacją miałabym 2 godziny w jedną stronę.
2: No właśnie.
1: Widzisz?
5: Rozumiesz? A, do Warszawa.
0: A piechotą,
1: rozumiesz?
0: Na przykład.
1: Piechotą.
5: Bo chyba do jutra bym doszła do tej pracy.
1: Do lata. Za rok.
6: Pierwsza zmiana.
0: No i gdzie problem? No, jutro by doszła, powiedziała, że był dzień bez samochodu, piechotą przyszła.
2: 14 Wolne. Minut po godzinie 7 to Vox FM. Dzień dobry. Jest...

0: tej strony. Ja dzisiaj świętuję dzień bez samochodu. Właśnie jadę swoim samochodem, ale przede mną nie ma korków, bo mniej ludzi wsiadło do samochodu. Więc dla mnie to jest święto. Korku.
1: Jak słyszycie, do nas dopisuje. Zadzwoniła ta osoba, która stoi pierwsza w korku. Pozdrawiamy Ewcia. Wszyscy cię uwielbiamy.
2: 20 minut po godzinie 7. Tu pierwsza zmiana w OXFM, a dzisiaj dzień bez samochodu i napisał do nas Rafał. Z chęcią bym świętował ten dzień, ale jak mam zbierać śmieci bez śmieciarki?
3: No, no tak.
1: Ręcznie.
3: Na rower, potem metrem, tak?
2: Właśnie, taczkami. A są takie do rowerów, takie dla dzieci. Takie wózki jakby. I tam można upchać jeszcze sporo śmieci.
3: Wózki widziałem, tak.
1: Kolejny telefon mamy.
4: Kurde, jak ja mam świętować dzień bez samochodu?

0: samochodu, skoro jestem kierowcą zawodowym. No to stracił pracę praktycznie. No ludzie, co by za święta dziwne wymyślacie, nie?
1: A to nie my!
0: Na razie, Kuba z tej strony.
2: Cześć, Kuba.
3: Kuba, ale to tylko jeden dzień, to nie stracisz tak. pracy, spokojnie. Akurat. Po prostu powiedz szefowi, że ty świętujesz dzień święty święcić, tak?
2: Tak. No co ty,
1: jakby
2: no.
1: szef nie chciał się dogadać z wami, to my możemy pomóc. 609-8-69-8-69, proszę bardzo. Jeszcze jeden telefon.
4: Byłby ruch. Cześć, Komek z Wrocławia. Ja codziennie świętuję dzień bez samochodu. Nigdzie nie ruszam się bez samochodu.
2: Mądre, inteligentne.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ładne.
1: Tak też można świętować.
3: No, mamy też SMS-a, że przy tych cenach paliw to niedługo będzie wieczność bez samochodu.
1: A, no, niech szczepionkę. No, no tak się nie robi. 21 minut po godzinie 7 to Radio Vox FM. My tu robimy dzień dobry. Przekonajcie się sami, wejdźcie na voxfm.pl.

0: dobra, przekonujecie nas, że nie wszyscy mogą świętować dzień bez samochodu.
1: Nie, jako że mają taksówkarze.
0: Nie, w zakładzie pogrzebowym słabo bez auta. Oj, taki tak, SMS przeleciał. I to jest też drugi od Łukasza. Napisałem do szefa, że nie będzie mnie dzisiaj w pracy, bo jest dzień bez samochodu, to odpisał mi, że kierowcy zakładu pogrzebowego to nie dotyczy.
2: Ale niektórzy...
1: Ale zaraz, rower i przyczepka. Ale jakby to widowiskowo wyglądało.
2: Niektórzy świętują, Grzesiek napisał, mój mechanik pozwala mi świętować dzień bez samochodu. Już mój drugi też. Miesiąc.
0: Rysiek Piwek tymczasem pojawia się w Radiu Vox FM. 2 minuty zostały do godziny 7:30.
3: Co robi policjant w markecie budowlanym?
2: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Reklama.
2: 7:30 na zegarze, na wiadomości Vox FM zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy.
11: Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Służby kierują na objazd Starą Siódemką.
10: Problemy także na S12 w Lubelskiem, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Bystrzejowicach.
11: Do wypadku doszło między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w kierunku Lublina.
10: Nie ma informacji o rannych, zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się drugim. Problemy na trasie mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
11: Prohibicja w Warszawie przynosi efekty. W porównaniu z wakacyjnymi miesiącami ubiegłego roku było mniej interwencji związanych z alkoholem, informuje stołeczny ratusz.
10: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie obowiązuje od czerwca, dotyczy sklepów oraz stacji benzynowych.
11: Czeski rząd wraca do walki z drożyzną. Na stacjach paliw ogłosił wprowadzenie limitów cen oraz dodatkowy podatek dla rafinerii.
10: Regulacje mają na razie obowiązywać przez cały październik. Poprzednio limity cen paliw w Czechach obowiązywały od kwietnia do lipca.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii.
10: Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów.
11: Dziś pierwsze ćwierćfinały, wśród nich mecz Polska-Niemcy, początek o godzinie 18.
10: Kolejne powołania Jana Urbana.
11: Do kadry dołączą bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła.
10: W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów.
11: Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi. W piątek na Narodowym Biało-Czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną.
10: Udany powrót Mai Chwalińskiej do gry.
11: Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową.
10: A dziś Chwalińska pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. Wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
4: FM.
2: A Marysia, przypomnimy.
3: Co robi policjant w markecie budowlanym?
2: 609-86-9869. 27 minut do godziny 8. Tu pierwsza zmiana. Dzień dobry.

0: 20 minut do godziny 8, tutaj Vox FM i Rysiu Piwek.
1: Dawaj.
2: Co robi policjant w markecie budowlanym?
1: Kupuje krzesło obrotowe, by wymienić żarówkę.
0: Kupuje glinę, to mi się podoba.
3: 60 kg gliny po to, żeby mieć przyjaciela po fachu.
1: Coś lepić.
0: Szuka budy, bardzo nieładnie.
3: No i bawi się laserem. Uważajcie na tych policjantów, co się bawią laserem na drodze.
1: O tak.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi policjant w markecie budowlanym? Szuka wtyczek. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne kłopoty.

0: Ewelina do nas napisała: ja też świętuję dzień bez auta, pozwoliłam staremu jechać moim autem. Dodam tylko, że od przedwczoraj świeci się rezerwa.
1: A to bardzo miło z twojej strony.
2: Ktoś tu, widzę, pomylił dzień bez auta z dniem bez alka, ale to nie to samo.
0: No nie, nie, zdecydowanie nie. W ogóle ten dzień bez samochodu, to my też nie będziemy świętować.
1: No tak, ja już niestety złamałam, bo też przyjechałam do pracy samochodem.
2: Ja też, no przecież, no ludzie, no.
1: Ale tylko ty pozostałeś, ale niestety dzisiaj złamiesz się, bo jedziemy na grzyby.
0: Tak. Proszę nie łączyć tego złamie tak. się do grzyby. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że
2: co my mam?
0: Raz do roku wybieramy się na grzyby.
1: Tak.
2: No tak. Ja, zawsze jak się zaczyna sezon.
1: I po prostu zbieramy to, co jest pod stopami. I co przypomina jakkolwiek grzyba.
2: Prawdziwka.
0: No, musimy wam się przyznać do czegoś, my się na tym nie znamy.
2: Maślaki. Nie, nie, nie. No trochę się znamy.
1: A kurki są w ogóle?
2: Olszówki no, są.
0: Widziałem wczoraj w markecie, były.
1: A.
0: Mogłem
1: to
0: kupić, prawda?
1: Kurczę, to może też pieczarki będą, bo też widziałam w markecie. To może...
0: Akurat kupiłem, ale nie wziąłem ze sobą.
2: Może poszlibyśmy po jakiś malutki budżecik właśnie, byśmy poszli, kupili sobie ładnie i potem stanęli, to rozdali
0: słuchaczom. A powiedzcie mi, te ładne grzyby to można zbierać?
1: Można. No,
2: te takie czerwone, kolorowe.
1: Można, pewnie.
2: Cytrynowe, takie
1: im
2: widziałem.
1: Bardziej kolorowy, no, tym ładniejsze. Bardziej ozdobny, tak? Fajny będzie kolorowsze danie. Pewnie.
2: Szkoda, że schnął, bo tak tracą kolor wtedy. Tak no. Tym sobie na
1: ale nie, spokojnie, to dzisiaj ugotuję gulasz, jutro wam przyniosę z tych grzybków.
2: Nic już od ciebie nie wezmę do końca jesieni.
3: Pierwsza zmiana.
0: Jeżeli macie jakieś porady dla niedoświadczonych grzybiarzy, 609 86 9 89, piszcie i dzwońcie.

0: To co z tymi grzybami, bo ja nie wiem w końcu,
1: no
0: co
1: zbierać. No jedziemy, 9:30 wyjeżdżamy.
2: Jeść? Oczywiście zbierać, dobrze gotować,
0: ale
2: jeść.
0: Ale to jeść tak jak na przykład jak na jagody się idzie, prosto z krzaczka?
1: Raczej nie. Ale może można tak. Jadłem, dajcie znać, 609-869-869, do tego tematu po 8 wrócimy.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brikomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama. Nie będzie spotkania szefa MON w Pentagonie, przynajmniej na razie.
22: Strona amerykańska przełożyła wizytę.
21: Skargi i przedsądowe pisma.
22: Ludzie piszą w sprawie wycieków w My Doctor.
21: Za chwilę też 8 runda w Vox FM.
22: Zapraszam, Wiktor Świetlik.
1: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
21: Nagła zmiana decyzji. Jutro nie dojdzie do wizyty wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie.
22: Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, by rozmawiać m.in. o stałej bazie armii USA w Polsce.
21: A z tym tematem w studiu nasz reporter Michał Rawa.
23: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
22: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu.
21: Ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoctor ustalił dziennik Gazeta Prawna.
22: Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
21: Przypomnijmy, wśród danych, które wyciekły, znalazły się numery PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, a nawet dane dotyczące zdrowia.
24: 8 runda.
21: A gościem Wiktora Świetlika jest dziś były poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
25: To prawda. Straszenie kłaniam się panie Robercie, straszenie Donalda Tuska wojną. Przestraszył się pan, kiedy Donald Tusk mówi o tym w Sejmie?
0: O tyle się nie boję, że gdyby Donald Tusk był rzeczywiście przestraszony, to chyba państwo polskie by się intensywnie przygotowywało, przeprowadzało próbne mobilizacje, czy robiło inne tego typu zabiegi. Ja tego nie widzę. A to, co jest w planach rosyjskich, to nie jest żadna pełnoskalowa inwazja na Polskę czy państwa bałtyckie, ale to jest to, co obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli Rosja chce konfrontacji z NATO poniżej progu wojny.
25: Czy raport CIA istniał, pana zdaniem, o którym mówił Donald Tusk?
0: No, wydaje się, że nie istniał, bo nie wiemy o tym skąd inąd niż z wypowiedzi Donalda Tuska. Z kolei z Pałacu Prezydenckiego mamy zaprzeczenie, czyli mamy słowo przeciwko słowu i nie mamy trzeciego źródła, które by potwierdzało istnienie tego raportu.
25: Wie pan, gdzie jest bunkier, w którym miałby się pan skryć na wypadek wojny?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
25: A jeżeli chodzi w ogóle o system bunkrów w Polsce, odpowiada panu komunikacja, która jest przeprowadzona w tej sprawie?
0: Nie dostrzegłem...
25: Bunkrów i schronów.
0: Nie dostrzegłem żadnej komunikacji. Naprawdę, jako obywatel.
25: To dlaczego rząd mówi o tym, że samorządy mają zapewniać schrony i zaganiać ludzi?
0: No bo na kogoś trzeba zwalić. Na kogoś trzeba... Przy czym służba cywilna w Polsce, obrona cywilna, panie redaktorze, no to się składa w 10% z urzędników samorządowych, którzy są po prostu przypisani, a w 90% z fikcji. Więc no, w takiej sytuacji żyjemy.
25: Czy wypowiedź prezydenta o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie stracimy ducha narodowego, była fortunna, uwzględniając czasy, w których została powiedziana?
0: No wiadomo, że to odnosiło się do 17 września i odnosiło się do tego, że nam Rosja sowiecka zabrała połowę terytorium w latach 39-45 i o to chodziło. Natomiast tak, można to było inaczej zinterpretować w związku z atmosferą, w której żyjemy, i w tym kontekście może trzeba było to jednak doprecyzować.
25: Czy kasowanie za udział w konferencjach przez polityków, co jest dość powszechną sprawą, no ale afera wybuchła, kiedy zaczęło się to dziać w otoczeniu się, czy poprzez Pałac Prezydencki, czy to jest fortunne działanie?
0: Znaczy, to jest standard na konferencjach gospodarczych, że biznesmeni płacą za miejsca VIP blisko VIP-ów politycznych, więc tam się pojawiło jedno niezręczne sformułowanie w tej fundacji i tego nie powinno być w zakresie ewentualnego dysponowania czasem prezydenta. Ja rozumiem to jako chwyt marketingowy, ale to się nie powinno zdarzyć. Natomiast sam fakt, że biznes płaci za to, żeby usiąść gdzieś blisko, czy być przy jednym stoliku przedstawicielami władzy politycznej, to jest standard nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach, ale no, taki ogólnoświatowy.
25: Czy w czasie globalnych napięć i zagrożenia ze strony Rosji musimy ograniczyć krytykę rządu albo krytykę Brukseli, Komisji Europejskiej i Niemiec? Ponieważ tak wynika również z narracji rządowej.
0: Te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego.
25: To nie jest zdrada?
0: To jest normalna polityka, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że my żyjemy w ogóle w czasach, w których konflikt, rywalizacja to jest coś, co jest na stałe wpisane w agendę państwa. Gdybyśmy w ten sposób myśleli o rzeczywistości, to właściwie musielibyśmy zawiesić całe normalne funkcjonowanie.
25: A możemy krytykować stan uzbrojenia kraju, jak Sławomir Mentzen, mówić na przykład, że są luki w systemie obrony powietrznej albo w innych miejscach.
0: No kiedy...
25: Tu postawimy kropkę i przejdziemy za chwilę do rozmowy w Superlingu.
22: Dalszą część 8 rundy możecie śledzić na vox.fm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: To co, będzie dzisiaj trochę deszczu. On się może pojawić właściwie w całej Polsce. Opady przelotne co prawda, ale będą. 17 stopni Celsjusza to dzisiaj najwyższa temperatura w centrum Polski i na zachodzie.
4: Szału nie ma.
3: No, a będzie też śnieg. Śnieg właściwie już jest, bo spadł. Na Kasprowym Wierchu, jak się ktoś wybiera.
4: W porządku. To są tacy, uwierz, moi znajomi. Biometr taki do południa trochę korzystny, później to nie ma o czym gadać.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec. Witamy po 6, nie po 8.
3: Dzień dobry.
4: 6 po

0: A czy ja już mówiłem, że Radio Vox FM ma najlepszych słuchaczy na świecie?
1: Dziś tak. Jeszcze nie.
2: W tych przepisach na grzyby to tak średnio, powiem szczerze.
0: Dlaczego? No bardzo dobre rady nam wysyłają. 609-869-869, piszecie i dzwonicie.
3: Ja mam rady dla grzybiarzy. Nazbieraj, zjedz. Jak przeżyłeś, to znaczy, że ten grzyb jest jadalny. Pozdrawiam, Jacek.
0: Ondra.
1: Super, szkoda bardzo tylko, dobra, że może to się skończyć na jednej próbie.
2: No tak, ale jest taki saper trochę leśny. Tak. Kurczę.
1: Bo tak dla tych, którzy się do nas dołączyli, to my o godzinie 9.30 po programie wybieramy się dzisiaj na grzyby i Marek nam napisał, że o 9.30 to się z grzybów wraca.
0: Tak, to jest smutna prawda.
2: No i co z tym
1: więc
2: zrobisz,
1: prosimy tych, którzy aktualnie jadą na grzyby albo już byli, żebyście nie zbierali.
2: Tak, zostawcie po jednym.
1: Zostawcie nam karteczkę, że my to zbierzemy i spokojnie
0: możecie
1: się tym
0: też pije się oznaczyć, gdzie ten grzyb jest.
1: Tak.
0: Na mapach Google.
1: Będziemy
0: tak
1: je łapać jak tak Pokemony.
0: Dokładnie, tak jest.
2: Ewentualnie, widzicie, kartkę zostawcie taką flamastrem pisaną, że tu byliśmy, nie ma nic.
0: Kolejna rada.
4: Powitać. Taka rada. Brać wszystko, co się da. Każdy grzyb jest jadalny. Tylko niektóre tylko raz. Pozdrawiam serdecznie, Paweł.
1: No to dzięki, Paweł, dzięki.
2: Jest, też, jest taka propozycja, słuchaj, ode mnie taka, bo kiedyś mi kolega o tym mówił, żeby zbierać grzyby, posegregować je gatunkami, czyli jak one wyglądają i jak już wrócisz do domu, to najpierw na przykład z dwóch, trzech zrobić jakąś potrawkę, poczęstować teściową, jest, to jemy je. Potem z kolejnych grzybów i z kolei, i wtedy będziesz wiedział, które to są te takie niedobre, takie...
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.

0: 20 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM.
1: Nie się... tylko w głowach, bo i pogodowo tak. Też jesień, ale dużo pada, to znaczy, że grzyby rosną.
0: No właśnie, my coś na te grzyby się lata. Wybieramy. Słuchajcie, no nie znamy się za bardzo na grzybach, więc czas się podszkolić troszeczkę.
2: I to nic nie da, bo to nie damy rady, powiem szczerze.
1: Muchomor sromotnikowy.
2: Można wziąć jakiś katalog iść. Z grzybami, czy coś, ewentualnie ryzykować albo odpuszczać.
0: Będziemy się uczyć teraz, moi
1: wiedza,
0: drodzy.
1: Wiedza.
0: Czas na teleturniej. Jesteście uczestnikami, Jula Pawelec.
2: Ale bez zdjęć, bez obrazków?
0: Bez zdjęć. Ja wam mówię nazwę grzyba i wy mówicie, czy taki grzyb istnieje, czy jako sobie wymyśliłem.
2: Ale czekaj. Ale to będzie po polsku?
0: Po polsku będę mówił.
2: A to mamy szansę.
0: Jak najbardziej po polsku,
2: nie
0: Jula mówił.
2: Mamy.
0: Te nazwy grzybów są strasznie dziwne.
1: No, dobra, dawaj, ale to będą... Dzień dobry.
0: Witam serdecznie w naszym teleturnieju.
1: To ja poproszę pierwsze pytanie na siebie.
2: Za 10.
0: Dobrze. Czy istnieje taki grzyb jak palce u marlaka?
1: Nie. Tak.
2: Palce u marlaka?
1: Tak.
2: Znaczy, nawet jeśli istnieje, nie jadłbym.
0: To bardzo dobrze, żebyś nie jadł. Istnieje po jednym punkcie. Czy istnieje taki grzyb jak nos Judasza?
2: Nie, na pewno nie. Co ty?
1: Nie.
2: Polacy by się nie odważyli.

0: nazwać grzyba Judaszem.
1: Ucho Judasza istnieje, moi drodzy. Jest to uszak bzowy, jego owocnik ma kształt ludzkiego ucha. Kolejne pytanie.
0: Talentujący, nie?
1: Znaczy niejadalny właściwie.
0: Niejadalny.
1: Czy istnieje ząb, grzyb, który nosi nazwę ząb diabła?
0: A nie teściowej, bo to na pewno by istniał.
1: Ząb diabła.
2: Nie.
0: Ząb diabła.
2: Nie.
0: Dam ci wygrać. Istnieje.
1: Punkt dla Pawła, moi drodzy! Kolczakówka piekąca to ząb diabła.
0: Jaka? Piekąca?
1: Tak, piekąca, no.
0: Czyli trzeba przyłożyć.
2: A z której strony piecze?
0: A jak?
1: Chyba z obu. Dobrze, wynik 2-1 dla Pawła.
0: Niepotrzebnie, dawaj.
1: Czy istnieje kozia broda?
2: Tak.
1: Taki grzyb.
2: Tak.
0: Kozia broda?
1: Kozia broda.
2: Tak.
0: To teraz ja ci dam. Nie istnieje.
1: No i moi drodzy, mamy remis!
0: Działeś, jak ładnie gra.
1: Kozia broda, inaczej szmaciak gałęzisty albo siedzuń borowy.
0: I weź to zjedz, szmaciaka. I
1: uwaga, ostatnie pytanie.
0: Się ciągnie z przewodem pokarmowym.
2: Ale stres.
1: Czy istnieje galaretnik kędzierzawy?
0: Galaretnik kędzierzawy.
2: Tak.
0: On to wymyśla, ale wiesz co, to może być tak, że on zmienia nazwy. Galaretnik
1: może
0: istnieje,
1: tak,
0: a dodaje kędzierzawego.
1: Na przykład,
0: żeby mi zrobić krzywdę jakąś, bo ja nie mam włosów, to wiesz, kędzierzawy, rozumiesz?
1: Istnieje Zobacz. Czy nie istnieje, Paweł?
0: Nie istnieje.
1: Moi drodzy, wygrywa Paweł, bo istnieje kisielnica kędzierzawa.
0: Wiedziałeś, jak wykombinowałeś?
3: Pierwsza zmiana.
0: Załatwie się nazywała.
2: Ja nagrodę. Zbieram tylko pieczarki.
0: Nagrodę.
2: Co?
0: Będę mógł zebrać pierwszego grzyba.
1: Będziesz mógł spróbować wszystkich grzybów, które zbierzemy.
0: Dziękuję, nie skorzystam z nagrody.

0: 3 minuty do godziny 8.30. My wam bardzo dziękujemy za te rady, żeby na przykład podgryzać grzyba i sprawdzać, czy piecze.
1: Tak, jak piecze.
0: Ja nie zaryzykuję.
2: Nie, ja też nie.
1: To jest bardzo dobra rada.
2: No jak, Paweł?
1: Ale przecież nie otrujesz się od polizania czy podgryzienia.
0: Ja nie będę lizać grzybów w lesie. No, przecież ktoś to zobaczy, zdjęcie zrobi, no jak to będzie wyglądało?
1: Znaczy, jest niebezpieczeństwo, na przykład, że lis przechodził, wybrał sobie to miejsce na WC.
2: Właśnie.
1: Albo gorzej, strażak.
2: Właśnie, albo trafisz na papieżaka.
1: Nie mogę rozpoznać.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: To po Tyko Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Reklama.
17: 8.30, Marta Kiermasz, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
18: Nocny pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem. Z ogniem walczyło 15 zastępów straży pożarnej.
19: Płomienie pojawiły się po godzinie 3 w hali, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
18: Spłonęły m.in. dwa sortowniki oraz 20 ton granulatu z recyklingu.
20: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
19: Powiedział nam Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży.
18: Nie ma poszkodowanych, dwóch pracowników zdążyło się ewakuować. Dwie osoby zostały ranne, nadal są utrudnienia w ruchu. To najnowsze informacje z drogi S12 w Lubelskiem.
19: Jak informowaliśmy w Vox FM, między węzłami Świdnik i Piaski Zachód doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym.
18: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina, utrudnienia mogą potrwać do godziny 9.
19: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku.
18: Dotyczy wody z wodociągu, nadaje się ona tylko do spożycia po przygotowaniu.
19: Pojednawczy ton na linii Chiny-Unia Europejska.
18: Jesteśmy wszechstronnymi partnerami strategicznymi i nie powinniśmy toczyć wojny handlowej, oświadczył szef dyplomacji Chin po rozmowie ze swoim niemieckim odpowiednikiem.
19: Niemcy są w Unii Europejskiej jednym z głównych państw wyrażających obawy z powodu niezrównoważonego handlu z Chinami.
21: Pierwsza zmiana.
22: Pierwsza zmiana.
21: Od rana z Vox FM.

0: Paweł, jak to owsianka wybuchła ci w mikrofali?
1: Skandal. Ktoś sobie zrobił owsiankę, wsadził ją do mikrofali i chyba nastawił, nie wiem, z 20 minut na maksa, bo ona kilka razy wykipiała, wybuchła w środku. Jak otworzyłem, żeby sobie podgrzać kawę, no to po prostu...
0: Jak to podgrzać kawę w mikrofali?
1: Leciutko.
2: Więc, tak, ale podgrzać. Nie, chwila, wróćmy do owsianki, więc co, Paweł, zrobiłeś?
1: Co zrobiłem? Wyniosłem tą owsiankę do kuchni, wziąłem sobie dużą łyżkę, do, żeby spróbować.
2: I sobie
1: co
2: nałożył.
1: Wybuchło? Nałożyłem sobie to wybuchnięte, a resztę sprzątnąłem i zostawiłem resztę owsianki. Słuchaj, z całego gara zostało troszkę tylko. No to chyba za sprzątnięcie mogłem się poczęstować, nie wiem. No,
2: ja się załamię.
0: Czy my możemy go zostawić dzisiaj w tym lesie?
3: Pierwsza zmiana.
2: No właśnie, to, Paweł.
1: Papieżaki wysprzątać,
2: co
1: tak?
2: Co my zrobimy, jak spotkamy w lesie dzika?
1: Na drzewo.
2: Na drzewo szybko zmierzać.
1: Tak,
0: my na drzewo Pawła zostawimy dziko. Niech sobie dzik radzi.
2: 20 minut do godziny 9.
0: Jego problem! Winter Rap.

0: Jak my dobrze, to dzień dobry robimy.
1: No
0: ludzie.
1: Dzień dobry wszystkim. 13 też minut chłopaki, do dziewczyny. Godziny 9. Przypominamy dzisiaj 22 dzień września i dzień bez samochodu. Paulina, ty ten dzień świętujesz dzisiaj?
2: Tak, świętuję.
1: Świętujesz. Jak co roku, tak przynajmniej napisałaś nam, znaczy nie co roku, tylko codziennie, tak napisałaś nam w zgłoszeniu. Kto ci robi dzień?
0: O!
2: No mój dzień robi mi pan kierowca, który dowozi mnie co dzień do pracy i zawsze mi poprawia humor.
0: Ale masz swojego takiego zaprzyjaźnionego z dużego jakiegoś, z dużego czerwonego? Tak? Woła cię?
2: Z białego.
0: Co jest białe?
2: Dobrze, autobus jest biały.
1: Właśnie. Kierowca autobusu dowozi codziennie.
3: Ale w jaki sposób ci on robi ten dzień?
2: No zawsze mi poprawia humor, gdy jestem smutna. Zawsze coś śmiesznego powie.
0: Żarcik.
2: Ten. O, jakiś... Po prostu bardzo miły, sympatyczny pan.
0: A przyzwoity?
2: No starszy ode mnie, bardzo miły, bardzo go lubię.
1: Czy to jest taki pan, który czeka na tych, którzy biegną, czy
0: zamyka.
1: Tuż przed nosem im zamyka?
2: Zawsze czeka, zawsze czeka.
0: I cofa.
3: Paulina, a może ten kierowca autobusu to pociąg czuje do ciebie?
0: O, taki trochę PKP.
2: Nie, na pewno nie.
0: Na pewno nie, za stary?
2: Na etapie takiej bardziej koleżeńskiej.
1: Dobra, a ile przystanków ty codziennie przejeżdżasz tutaj razem ze swoim prywatnym kierowcą?
2: Codziennie pięć przystanków.
1: No to jest tak dobrze, to jest tak, jest nie jakaś... za dużo,
0: dobra dyskusja.
1: Nie za mało.
0: Oczywiście,
1: no.
0: Że tak. Można się pośmiać, żarcik opowiedzieć, to prawda.
2: Tak jest.
0: Wymienić się telefonem.
1: To mamy dla ciebie zadanie. Paulina, musisz kawę wypić z kierowcą, bo mamy 2 kubki.
2: Jak najbardziej.
0: No,
2: byś
0: musiała
1: 3 kilo kawy, tak. I jeszcze krówki dla was.
0: 3 kilo, dziewczyno. Ha.
3: VoxFM.pl.
0: Wsadził jej cuksa, no, w telefon.
3: Tam możecie się pochwalić. Co wam robi dzień?

0: hit prosto z bestlisty Vox FM, możecie na niego głosować na voxfm.pl, tam też można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj. Przypominamy, że Paweł Pawelec cały czas stara się ratować wasze związki. Jeżeli są jakieś problemy, wy zdradziliście, ona zdradziła, pokłóciliście się albo szukacie drugiej połówki, to Paweł pomoże.
1: voxfm.pl, przypominamy, że tę stronę warto odwiedzać, no i oczywiście warto z nami zostać, ponieważ po godzinie 9 program Kochaj albo Rzucaj, chociaż Paweł dziś jest bardzo tajemniczy.
0: Tak.
1: Nic nie chce zdradzić.
0: Nic.
1: Kto będzie? Czy to będą dwie osoby? Trzy, cztery? Czy będzie teściowa, synowa? Czy będzie para? Nie wiemy nic, dlatego tym bardziej warto z nami zostać.
0: Ale to bardzo dobrze, bo ja na przykład lubię niespodzianki.
1: Tak? No to super. To właśnie niespodzianka. Po godzinie 9 w Kochaj albo Rzucaj.
0: Wcześniej punktualnie o godzinie 9 wiadomości. Vox FM zapraszamy serdecznie, a muzycznie czeka na was już Velvet, Kamasutra, a także Toby Romeo.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin, gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Odpowie za strzelaninę w Małopolsce.
2: Śledczy przesłuchają dziś zatrzymanego 52-latka.
1: Maciej Berek wysłał list do prezydenta.
2: Mimo wyboru Sejmu wciąż nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Dzisiaj jeździmy za darmo.
2: W dniu bez samochodu komunikacja miejska jest bezpłatna.
3: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: Najpewniej dziś zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce.
2: W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu.
1: Jak informuje prokuratura, sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
4: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
2: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa.
1: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus.
2: Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski. Dawidzie, co ustalili śledczy?
5: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
6: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
5: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
6: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
5: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
2: Autobus został poddany oględzinom.
1: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania.
2: Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego napisał do Karola Nawrockiego, a treść pisma opublikował w mediach społecznościowych.
1: A z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
7: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
2: Relacjonował Mateusz Chłystun.
1: Mają wakaty, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów, tak wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą.
2: Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
8: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
9: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
8: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
1: Według danych GUS-u z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie.
2: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności.
1: Można zostawić auto i wybrać komunikację miejską, rower lub spacer. Miejskimi pojazdami pojedziemy za darmo.
10: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów, wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
2: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Bezpłatny będzie również wjazd na parkingi Parkuj i Jedź.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: To też chyba oznacza, że dzisiaj jest dzień bez kontrolera biletów. Oni mają dzisiaj wolne.
12: Dlaczego?
11: No bo przecież nie trzeba kupować biletów w komunikacji. No to
13: może
11: się łączy.
13: Może z przyzwyczajenia będą.
11: I mogą wykorzystać piękną, deszczową pogodę do pójścia na przykład na grzyby.
13: O, super
11: bo
13: sprawa.
11: Dzisiaj będzie padało praktycznie w całej Polsce. 17 stopni na termometrach. Nie idźcie tam, gdzie my, okej? Okay? No.
12: Najmniej deszczu na północnym zachodzie.
3: Tak, to prawda.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Julia Chren,
3: Konrad Piwowarski,
12: Paweł Pawelec oraz Sebastian i Monika w Kochaja Bożyce.
3: 5 minut po godzinie 9.
0: Pierwsze zmiana. Od rana.

0: 15 minut po godzinie 9 to Radio Vox FM.
1: I program Kochaj albo Rzucaj, który przed nami. Dzisiaj bohaterami są Seba i Monia. Jak jest Seba, to już ja wyczuwam dobrą historię. No, co tam narobił ten Seba?
2: Byłem z Monią w związku 12 lat. Mamy 9-letnią córeczkę. Kilka miesięcy temu Monika mnie po prostu zostawiła. Od czasu rozstania nie jestem sobą, przyznam. Zadręczam ją pytaniami o powrót, o nas, bo wierzę, że jej uczucie absolutnie nie wygasło. Chciałbym wrócić do domu, gdzie będziemy mogli uśmiechać się w trójkę, spełniać nasze marzenia.
1: A zostawiła go, bo?
2: Nic na ten temat.
1: Czyli bez powodu. Klasyk.
2: No pewnie niedobra kobieta to była.
1: Niech opowie.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Sebastiana, który prosi o pomoc, bo sobie sam chłop nie daje rady. Cześć, Seba.
4: Cześć.

0: odbywały się gdzieś nawet u nas w domu, urodziny. Ja tak naprawdę byłem ciałem, a duchem mnie nie było. Gdzieś szedłem do góry, do pokoju nawet spać, bo po prostu byłem wyczerpany.
1: I Zewa, to po co ty pracujesz? Żeby pracować? Ta praca nie jest po to, żebyś ty mógł żyć. Ludzie czasami pracują po to, żeby podróżować. Pracują...
0: To się zgadza. Tylko,
1: żeby spełniać swoje marzenia po to, żeby korzystała z tego rodzina, a ty w ogóle
0: tak, tak, to
1: egoisto,
0: się zgadza, tylko
1: jeden.
0: Ja pracowałem i tak naprawdę przynosiłem też cały stres z tej pracy do domu, gdzie pojawiły się pewne problemy, pewne zobowiązania, stres.
1: Stresowałeś się, że jeżeli nie spełnisz oczekiwań osoby, która jest nad tobą, swojego szefa, kierownika, właściciela, to wtedy zamieni cię na kogoś świeższego, bardziej sprawnego w danym temacie.
0: Ja byłem szefem we własnej firmie. Własnej działalności gospodarczej.
1: Człowieku, no to przecież problemy, ty sam byś się nie zwolnił, nie?
0: To się zgadza, natomiast no, musiałem przez problemy, które w pewnym momencie pojawiły się w firmie, kombinować. Przynosiłem ciszę, nie? Taką ciszę, zobojętnienie.
1: A dlaczego ona o tym wszystkim nie wiedziała, powiedz mi? Gdyby wiedziała, no, na pewno
0: tym,
1: by pomogła.
0: Ona o tym wiedziała, natomiast w pewnym momencie przestała akceptować to, że po prostu pamiętam je z kiedyś, w momencie, w którym byłem osobą, która lubiła wyjechać, lubiła wyjść, lubiła się spotkać, rozerwać i tak dalej.
1: Czyli aż tak bardzo zmieniłeś.
0: No, bardzo się zmieniłem i co najgorsze, też zaniedbałem córeczkę, nie?
1: Przestała pytać, gdzie tata, a czy z tatą pojedziemy?
0: Powiedzmy, próby terapii dla par.
1: Chciała, aż tak źle było. Terapię. W ogóle tego nie napisałeś.
0: Było źle. Ja nie odbierałem tego, że jest to źle, przez to swoje zobojętnienie. Gdzieś w momencie po rozstaniu tak naprawdę doszło do sytuacji, w której... sytuacja jest taka, że mieszkamy w domu aktualnie od 7 miesięcy tydzień w tydzień, czyli raz ja jestem tydzień w domu i zajmuję się małą, raz w tydzień mieszka Monika w domu.
1: Dla dziecka.
0: Te tygodnie, w której nie jesteśmy z dzieckiem, śpimy w innych miejscach, nie?
1: Jasne.
0: I to mi też daje jakby do myślenia i jakąś nadzieję, że nie było tematu, nie wiem, sprzedaży domu, gdzie wiedziałbym, że to już jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja. Nie?
1: A czy coś się zmieniło u ciebie od tego momentu, kiedy ona wyraźnie dała ci czerwoną kartkę?
0: Tak, to, że ja po prostu mentalnie zrozumiałem, jakie błędy popełniałem, natomiast moje podejrzenia w stosunku, nie wiem, gdzie jest, co robi, w pewnym momencie stały się takim moim zakładnikiem, może jakąś taką moją małą obsesją.
1: Czyli podejrzewałeś ją, że cię zdradza, że ma przyjaciela.
0: Jak to powiedzieć, jak mi to powiedziała, ona nie może mnie zdradzić, ponieważ nie jesteśmy razem.
1: No dobrze,
0: rozumiesz.
1: Ona dość dobrze odpowiedziała ci, no sam się do tego doprowadził.
0: Odpowiedziała to bardzo mądrze, natomiast no, facet jest taki, że facet drąży i w wielu momentach było tak, że ja po prostu chciałem za wszelką cenę to udowodnić, co mi się gdzieś tam nie udawało.
1: Ale ona ma kogoś, dobra.
0: Nie ma,
1: straszne.
0: Nie ma.
1: Wiem, że nie ma. Dzwonimy do Moniki z zapytaniem, co robimy z tym 12-letnim związkiem. Moniko, kochamy się w Sebastianie.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Dawno nie było tak konkretnego człowieka. O. Wreszcie ktoś umie się wysłowić i przyznać do winy.
4: Wy
3: tak
4: też macie okazję, żeby się wysłowić. 609-8-6-9-8-6-9.
1: Tak, tak. Przy problemach finansowych kobieta powinna być zawsze przy facecie. Tak!
3: No to
1: tak.
3: Zaraz będziesz dzwonił do Moniki i będziesz ją o tym przekonywał.
1: Powodami.

0: ciebie wrócić. Trzymam kciuki, Kaśka napisała.
1: No to... I bardzo dużo takich głosów się pojawia wśród naszych słuchaczy.
2: Dobrej myśli jesteście. Natomiast obstawiacie, widzę, różne dziwne rzeczy, które znacie z poprzednich historii.
1: Coś to... ukrywa.
2: Tak, to jest najczęściej. Coś na pewno ukrywa. Zapomniał dodać, że jest alkoholikiem. Kończą się pieniądze, bankructwo, kończy się miłość kobiety.
1: Ale z tego, co mówił Sebastian, wcale nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu oddalili się od siebie. On przestał się interesować rodziną ze względu na pracę i Monika w końcu powiedziała dosyć.
2: Tak, nie takiego sepsie sobie znalazła.
1: No właśnie.
2: No bo zakochiwała się w zupełnie innym facetem, facecie zaangażowanym, mającym czas, widzącym ją na pierwszym miejscu, a tu nagle biznesy, pieniądze, problemy i
1: 12
2: jeszcze
1: lat związku.
2: Tak, długo. Długo.
1: Więc postarasz się, Paweł, żeby tego Monika nie przekreślała.
2: Oczywiście, dla Moniki będę najkochańszy i wszystko wyjaśnię, bo mam nawet tu teorię.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, do Moniki, ku jej zaskoczeniu. Witam serdecznie, Paweł Pawelec.
4: Z jakiegoś radia kojarzę.
2: Ja też tak coś czuję, że chyba trafiłaś w bingo. Monia, wygrane! Możesz ty tam przyklepać sukces. W sumie nie wiem, czy też o to ci chodziło. To już masz jak na talerzu, teraz możesz smażyć, bądź wyrzucić do kosza. Monia zrozumiał, jest bezbronny, bezsilny, nie ma pojęcia w ogóle, wiesz, jak to się stało, że on musi do mnie napisać zgłoszenie do programu Kochaj albo Rzucaj, ponieważ osiągnął już taki etap w swoim życiu, że już nie wierzy w to, że bez pomocy coś osiągnie. Nie w takim Sebastianie Monika się zakochiwała. Wie dokładnie, co zrobił ci pracą, firmą, która była ponad sercem Moniki oraz dwunastolatki. Już nie będzie odchodził na górę, już ci nie będzie pokazywał, że jest wszystko ważniejsze niż wy. A chyba o to ci chodziło. Raczej chyba nie elegancko zachowywał się na takich spotkaniach z psychologami, terapii małżeńskiej, nie? Bo tak uznawał, że to wszystko są pierdoły, głupoty, nieistotne sprawy. Istotna sprawa to jest hajs, konto, sukces firmy, bo to gwarantuje szczęście rodziny.
0: Już wierzę, nie.
2: Ostra jesteś. Powiem ci szczerze, że ostra. Przysłuchiwałem się, jak mu powiedziałaś, jak teraz będziecie żyć. Że ten, kto ma dzieciaka, ten mieszka w domu, reszta won. Bardzo ładnie, boleśnie. Teraz on zastanawia się, jak to tylko zrobić, żeby ci pokazać, że to jest ten sam Sebastian, w którym zakochiwałaś się, zanim żeście zrobili córkę. No i powie ci o tych wszystkich rzeczach, o których do tej pory nie miał odwagi ci powiedzieć, co się dzieje u niego w firmie. Bo może ta kłebska babka, która tak sobie dobrze radę daje z tym wszystkim poza, może też podpowie mu, jak ma postępować z tymi ludźmi, którzy tworzą problemy. Ty znasz te problemy?
4: No, coś tam wiem.
2: Coś tam wiesz, ale nie miał odwagi ci się przyznać, jaki jest słaby, jeśli chodzi o zarządzanie, nie? Słuchaj, on jest gotowy, tylko powiedz mi, że ty chcesz ratować ten związek. To nie znaczy, że od razu masz go wpuszczać do łoża małżeńskiego, niech to będzie nagroda. On też uważał, że cel uświęca środki, no. Więc poświęcił was. Jakiż on był głupi, nie? Daj się przekonać. Powiedz mi, że go kochasz? Proszę cię. Dam ci malutkiego Sebastianika lat minus 12. Chciałabyś takiego z kwiatkiem przemyślanego. Monia, a może byśmy to zrobili? Monia, jak myślisz, bo mam teraz kolejny kłopot z gościem o imieniu. Klient nie zapłacił, nie mam przelewu i nie ma pieniędzy, nie ma jak pójść, cholera jasna. Co byś zrobiła w tej sytuacji? Wyobraź sobie taką sytuację, Monika?
4: No, już teraz sobie nie wyobrażam.
2: To się przygotuj, bo będziesz współwłaścicielką kłopotów tej firmy, bo namówiłem go na to, żeby się z tobą dzielił tym wszystkim.
4: Okej.
2: Na etapie problemów pomożesz mu pozbyć się kłopotów. Bo nie powiesz, że go kochasz. Nie strzelaj mi drzwiami przed nosem, proszę cię. I przyjrzyj się, przysłuchaj się, co on zaraz powie, bo to jest ważne.
4: No dobra, to niech coś powie.
2: Ale kochasz?
4: No już długo nie, już to trwa 7 miesięcy ponad. Tutaj jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia po drodze, więc to tak się nie da powiedzieć.
2: No wiesz, Syfonii od razu ci nie wygram, no ale palce na klawiaturę mogę położyć, no ty też. Tylko powiedz, że chcesz.
4: No w aktualnej sytuacji to no, nawet nie mogę. No,
2: nie
4: no,
2: możesz.
4: Nie. Tu się za dużo wydarzyło złych rzeczy.
2: Nie powiedział mi o tych złych rzeczach, to ci muszę powiedzieć.
4: No i to jest trudne. Trudne, więc na pewno potrzeba czasu i nie wiem, co będzie dalej.
2: Czy nie krzykniesz mi, że kocham drania, będę walczyć o ten związek?
4: No nie.
3: No nie!
2: Sebastian. się kogoś prosi o pomoc, to mówi się o tych wszystkich okrutnych rzeczach, o których ci powiedziałem, że tylko prawda nas uwolni. A jeżeli się tego nie powie, to ma się efekt, któremu się przysłuchiwałeś. Nie powiedziałeś mi prawdy do końca. Nie dałeś mi konkretnych przykładów. Wtedy ja mógłbym trochę oczarować Monikę tym, że jesteś w stanie mówić o tym, jakim potworem jesteś i że już tak nie będzie. A teraz to nie ma żadnej gwarancji. Czy ty mi makaronu na uszy nie nawijasz? Tylko ja cię prosiłem o to, żebyś powiedział mi wszystko, co mi może pomóc przekonać Monikę, że następuje zmiana. A ona nie usłyszała tego. Prawda, Moniko?
3: Potrzeba czasu.
4: Prawda.
2: Aj, głupi jesteś, Sebastian, głupi jesteś. Dziś mogłeś już mieć krok 7-milowy w kierunku serca jej. No to teraz masz tak, jak masz.
3: Dużo było rzeczy związanych po związku, a nie były efektem rozstania.
2: No i co z tego? To trzeba było mi o nich powiedzieć. Ona nie usłyszała. Nie było spowiedzi, kochany. Poszedłeś po rozgrzeszenie, kłamiąc księdzu. To teraz ty to rób.
3: Monia, no przez ostatni 7 miesięcy po rozstaniu gdzieś wiem, że byłem osobą obsesyjnie zapatrzoną i zazdrosną w to, co ty robisz, albo dokładałem sobie do głowy coś, czego ty nie robiłaś tak naprawdę, a mi się wydawało, że to robisz. To mi bardzo ciężko przychodziło i zdarzało się sytuacje, to też mówiłem, że Monikę gdzieś śledziłem w pewnym momencie, że ona aż wpadła w taki wir tego, że
2: tego mi nie powiedział.
3: Wracała, myślała, że tam jestem.
4: Po prostu byłam prześladowana, tak. Aż tak, bo, bardzo tak, tak się nie robi.
3: To w głównej mierze zaważyło o tym, że no moja walka była bezskuteczna, gdzie wszyscy znajomi mówili mi, żebym odpuścił na jakiś czas Monice i później dalej walczył, a ja po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy i szedłem w zaparte.
2: Wiesz, co jest najlepsze nawet na kochanka, którego ma kobieta bądź mężczyzna, który ma kochankę?
3: To.
2: Miłość tej osoby, która jest zdradzana. Naprawdę.
3: To jest ciężkie.
2: No, to jest trudno w to uwierzyć. Monia, dziękuję, że wysłuchałaś. A teraz coś ci powiem. Kobieta, która nie kocha, nie słucha. Dziękuję, do usłyszenia, było mi bardzo miło. Nie mogę se krzyknąć, niech żyje miłość, chociaż wiem, że ona tu jest, ale strasznie wystraszona. Pa.
3: Dzięki. Pa, pa.
4: Dzięki, pa. Kochaj
5: albo rzucaj.
6: A już się wydawało, że trafiło na człowieka, który wreszcie wszystko powiedział.
1: Ale wydaje mi się, że to rzucaj z nadzieją.
2: O, tak,
1: tak przynajmniej brzmiała Monika.
2: O, jeszcze klapsa dostałem, że nie słucham.
1: A wy możecie się zgłaszać na voxfm.pl do Pawełca i jutro kolejny odcinek Kochaj albo rzucaj.

0: jeszcze jest. Tak? Chciałeś, żeby twój śmiech się załapał? Proszę.
1: Chodź, chodź, powiedz.
2: Najbardziej taka pozytywna para zawsze po nas siada. A dlaczego? Bo mają wygrzane miejsca.
0: To prawda.
1: Wypierdziane. To prawda, zgadza się. I zapach też odpowiedni.
0: Nie. To są wszystko pomówienia. Gdyby tak było, to ja bym tu nie weszła. Dzień dobry.
1: Wtorek w kalendarzu, słuchajcie, a brzmi jak piątek, tak więc to będzie dobry wtorek. Tym bardziej, że pierwsza zmiana dzisiaj robi nadgodzinę. Jadą na grzyby.
0: Tak.
1: No i zobaczymy.
3: Żeby oddać.
1: Zobaczymy, co tam uda im się zebrać w koszyki.
0: A póki co
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Klaudia Wasiluk.
0: I Arek Sikora. Dzień dobry.
1: Dzień
0: 21
1: dobry.
0: Minut do 10.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
12: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
13: Tango Delta 1056. Over.
14: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
15: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
16: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
17: No co wy, spawane z profili będą git.
18: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
16: Siadek.
18: No co?
19: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
20: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
4: Reklama.
2: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Do Urzędu Miejskiego w Radomiu wpłynęło 1420 ankiet dotyczących zmian w strefie płatnego parkowania. Urzędnicy analizują obecnie głosy mieszkańców, a rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Łukasz Kościelniak zapewnia, że żadne decyzje o poszerzeniu strefy jeszcze nie zapadły.
21: Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta.
2: Podpisy przeciwko poszerzeniu strefy zbierali także członkowie organizacji Lepszy Radom. Do Rady Miejskiej złożyli 2000 podpisów. Promują ochronę środowiska i zachęcają do przesiadki na rower. Od środy trwa Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji Koleje Mazowieckie jak co roku wprowadzają darmowe przejazdy dla podróżnych. To udogodnienie funkcjonuje dziś, czyli w Światowy Dzień Bez Samochodu, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
22: W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie podróżować wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich, autobusami zastępczymi komunikacji autobusowej i lotniskowymi, uruchamianymi przez przewoźnika Kolei Mazowieckich.
2: Jak co roku, także w Radomiu w Dzień Bez Samochodu obowiązują darmowe przejazdy komunikacją miejską. Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 4 października. W programie bieg na 5 km oraz trasa dla kijkarzy o takiej samej długości. Start i metę zaplanowano w Parku Kościuszki. Szczegóły na biegiemradom.pl.

0: FM.
1: Autopromocja.
2: Vox Alert.
0: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
7: Reklama. Vox.
8: Vox FM.
7: Radom.
9: Miał przygotowywać zamach terrorystyczny się 11-latek z Siemianowic, aresztowany. Odbędzie się na marginesie szczytu ONZ wieczorem spotkanie Trump-Zełenski. Nie trzeba kasować biletu. W dniu bez samochodu komunikacja miejska jest za darmo.
10: Na zegarze 10:00 zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
9: Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. To kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która w mediach społecznościowych analizowała wcześniejsze zamachy i planowała własne działania, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
11: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała dwóch 16-latków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
9: Zatrzymany 17-latek trafi na 3 miesiące do aresztu. Praca ABW pozwoliła na ustalenie kolejnego członka grupy na terenie województwa łódzkiego, a także nastolatka z Niemiec, o czym powiadomione zostały niemieckie służby. To nie jedyny w ostatnich godzinach incydent związany z bezpieczeństwem. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. O tym kwadrans po 19 polskiego czasu w Nowym Jorku rozmawiać będą Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają także rozmawiać o kwestii energetycznej. Co wiadomo na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
12: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa, to co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
9: Dziękujemy za relację. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a potem włożyła je do foliowej torby. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień, rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
0: Oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
9: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Graszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Nie wyklucza apelacji. Komunikacja miejska dziś za darmo. To w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Niektórzy szczecinianie o darmowych przejazdach dowiedzieli się od naszego reportera.
2: O, nie wiedziałem.
13: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
14: Fajnie. Super. I tak mamy 3 miesięczne.
15: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
14: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
9: Kasowniki będą wyłączone do 23.59.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Ale dzisiaj miasta można zwiedzić. Maryla Rodowicz kiedyś śpiewała wsiąść do pociągu byle jakiego, to dzisiaj do autobusu można wsiąść, słuchajcie, i zjeżdżać wzdłuż i wszerz całą na przykład Warszawę. A jeżeli chodzi o Warszawę, to tutaj na termometrach w ciągu dnia 16 stopni i trochę deszczu. Zresztą ten deszcz to popada praktycznie w całym kraju, jak tak patrzę.
17: W nocy już przestanie padać, ale za to w nocy na zachodzie kraju mogą pojawić się mgły, tak więc kierowcy tam uważajcie, bo widzialność mocno ograniczona. Poza tym w nocy jeszcze zimniej jak w dzień, 6 stopni do 10 w najcieplejszych miejscach w kraju.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Zakazane słowo na dziś, biometr.
10: Nie. Jeszcze raz nie.
17: Nie zaglądajmy w te rejony. Te kartki, prognozy pogody proszę pominąć.
10: A co tam nam biometr nie będzie właśnie mówił? My tutaj zrobimy dzień dobry, niezależnie od tego, czy jest korzystny, czy niekorzystny, drodzy państwo. 5 minut po godzinie 10.
17: Jak tak Klaudia mówi. To tak musi
10: spróbujesz
17: być.
10: Spróbujesz powiedzieć coś innego?
17: Nie, no to tak musi być. A właściwie, Klaudia Wasiluk.
10: Jarek Sikora.
17: Dzień dobry. Dawid Osysko, 11 się pojawi znowu.
18: Zapraszam.
17: Bez biometu tylko przyjdź.

0: Kto chce ze mną pokręcić bioderkiem na parkiecie? To DJ Bobo pyta.
1: Ja,
0: odpowiadamy,
1: i nie tylko ja.
0: Właśnie, w ten sposób, że wszyscy do takich rytmów jak najbardziej. W Vox FM tak wam gramy we wtorek 18 minut po 10. Ale nie, że tylko gramy.
1: Ja już się nie mogę doczekać.
0: Klaudia znalazła historię.
1: Słuchajcie.
0: Ale to nie na takim podkładzie. To dawaj, to jest bohaterska historia, więc to musi być patetyczne.
1: Prawdziwy bohater, słuchajcie, nie nosi peleryny. On nosi taki mundur.
0: Mundur?
1: To jest sytuacja, w której wybucha pożar w Świdniku.
0: Nomex nosi, strażak nosi Nomex, tak to się nazywa, to przeciwogniowe. Tak.
1: Dobrze, to w takim razie nosi Nomex.
0: Nomex.
1: A wiesz dlaczego?
0: I dlaczego?
1: Bo jeżeli wybucha pożar w pewnym miejscu, to on rzuca wszystko i idzie.
0: Biegnie
1: nawet.
0: Pędzi!
1: Tak!
0: Jak struś pędzi wiatr.
1: Słuchajcie, na szczęście okazało się, że wszystko jest dobrze, że nikogo w mieszkaniu nie było.
0: Aha.
1: Ale za to znaleźli króliczka. Uratowali króliczka!
0: Ja mam odpowiednią reakcję. Taka reakcja jest najidealniejsza na to, co tutaj przeczytałaś, opowiedziałaś nam.
1: Przerażona królinka, bo tak ma na imię, uspokoiła się na rękach strażaków.
0: Królinka! Królinka, wow!
1: I to jest happy end, słuchajcie, tej historii. I to już koniec. Po prostu.
0: A jakaś marchewka, coś? Powiedz, że strażak dał królince marchewkę.
1: Strażak dał królince marchewkę.
0: O!
1: Pięknie, po prostu pięknie. Wow. Więcej takich ludzi nam trzeba.
0: I królinek też, brawo.

0: sobie wyobrazić,
1: idziesz lasem, na grzybach jesteś i to takie chóry anielskie tobie grają. To musi być przeżycie.
2: I to idealna ścieżka dźwiękowa do takiego momentu.
1: Co nie?
2: Alan Walker, Ewa Max i Fate.
1: To a za sosny wyskakuje wilk.
2: Myślałam, że powiesz Pawelec.
1: No to może, też możliwe, może to być tak, bardziej. Może być Pawelec.
2: Słuchajcie, o tej pierwszej zmianie nie bez powodu, bo oni są w drodze na grzyby.
1: Dokładnie tak.
2: Sprawdzimy, jak tam łowy.
1: A pewnie. Po 11 zadzwonimy, zapytamy, czy są grzyby, gdzie są grzyby, żeby wam powiedzieć, żebyście poszli też pozbierali.
2: No. Chociaż pod 6098698869 dowody przychodzą. Z ostatniego weekendu Grzesiek z żoną Anią wysłali. Bagażnik wypełniony taksą, dwie transporterki pełne grzybów i dwa koszyki wiklinowe. Także no brawo, słuchajcie. No,
1: Asia też wiaderko wysłała z grzybami. Ładne, bardzo śliczne.
2: Pełne, całe.
1: Ja na grzybach się nie znam, ale wyglądają na jadalne. No...
2: Słuchajcie, zobaczymy jeszcze, co pierwsza zmiana z tym wszystkim zrobi. Oczywiście będziemy się z nimi łączyć i sprawdzimy. A jeżeli chodzi o Bestlistę i Fate, które słyszeliście wcześniej, to tak, ten numer jest.
1: Na miejscu trzecim w tym tygodniu. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym. Głosujcie póki co na Vox.fm.pl i w naszej aplikacji na smartfonach.
2: A piątek 17 słuchamy Krzyśka Skrzypkowskiego. Wspólnie.
3: Autopromocja. Śpisz?
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
16: Biedronka.
2: Reklama.
17: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nie trzeba szukać ani kupować biletu. Dziś przejazd komunikacją miejską w Radomiu jest darmowy. Obchodzimy dzień bez samochodu. Po raz kolejny zachęcamy do wyboru autobusu nie tylko od święta, mówi Robert Faryna, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
18: 145 autobusów w codziennym ruchu, 27 linii komunikacyjnych i 3 linie nocne. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo z tego skorzystali.
17: Dzień bez samochodu obchodzony jest w Radomiu po raz 19. Chcą im wynagrodzić i podziękować za bezinteresowną pomoc. Samorząd województwa już po raz 16 organizuje konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września. Więcej informacji na stronie mazowia.pl. będą rywalizować i walczyć o medale jak zawodowi sportowcy. Jutro w Radomiu odbędzie się spartakiada dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii zajęciowej będą rywalizować w rzucie do kosza, bieganiu na przełaj czy przeciąganiu liny. Jak mówi Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem, takie zawody są sposobem na integrację uczestników.
13: Ta spartakiada ma jakby na celu pokazać, że te osoby też mogą powalczyć o medal, o nagrodę. Ta integracja społeczna, która jest bardzo ważna dla naszych podopiecznych. No i zabawa, którą zawsze uwielbiają i dla nich chcemy stworzyć, żeby się czuli i fajnie, i komfortowo, i bezpiecznie.
17: Spartakiada odbędzie się jutro w siedzibie Stowarzyszenia Razem przy ulicy Sobótki 5.

0: chmur, ale wierząc prognozom, jeszcze dziś jest szansa na chwilę ze słońcem. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy ci od ręki. Przyjdź, czekamy na ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Vox FM. Radom.
16: Uczeń zaatakował toporem koleżankę. Dramat w jednej ze szkół na Podlasiu. Kolejny zarzut w sprawie zonda krypto. Zatrzymanym to emerytowany funkcjonariusz policji. 14 cm śniegu na Kasprowym Wierchu. Na górskich szlakach trudne warunki.
17: Na zegarze 11 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
16: Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie, została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
18: Z następnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
16: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy ocenią również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
19: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej została zatrzymana jedna osoba w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
16: Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Do tej pory w sprawie zonda krypto zatrzymanych zostało 5 osób, w tym szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz czy współpracownicy Sylwestra Suszka, założyciela firmy Bitbay, poprzedniczki zonda krypto. Sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu. Do tego groźnego incydentu doszło rano na lotnisku we Wrocławiu. W samolocie, który odlatywał do Palermo, znalazł się mężczyzna bez karty pokładowej. Z samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
20: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
16: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wleciał z 2-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa. Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska. Bezpłatna komunikacja miejska w wielu miastach dziś dla kierowców zupełnie za darmo. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. A czy mieszkańcy Zielonej Góry zamienili 4 kółka na komunikację miejską?
21: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
22: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
23: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
24: Do Żagania jada, miła pani, w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
16: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała nasza reporterka Ola Kanonak. Tuż przed prognozą pogody zaglądamy jeszcze w Tatry. Na górskich szlakach panują trudne warunki. W wyższych partiach gór występują śnieg i oblodzenie, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Na Kasprowym Wierchu leży 14 cm śniegu.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: No właśnie, opony zimowe trzeba zakładać.
27: Trzeba, do tego jeszcze, słuchajcie, to wszystko, ten cały śnieg skropi deszcz i ten deszcz popada dzisiaj w całym kraju.
26: No,
27: na termometrach od 9 stopni właśnie w Zakopcu, przez 14 w Białymstoku, 15 wskażą termometry w Suwałkach i w Lublinie, 16 w Gdańsku, maksymalnie dzisiaj 17 stopni w Szczecinie.
26: Ale nie bój nic, jak mawiał stary góral, nie bój nic, bo w poniedziałek przyszły. Ha, zerknij na prognozy, zobacz. Zobacz. Wow. 24 stopnie prognozowane przez synaptyków.
16: To jeszcze łoscypki poprosimy, panie góralu.
27: Zimowych nie zakładaj, nie zakładaj!
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Jeszcze promień słońca nas chyci, jak to stary góral mówił.
27: Ja nie wiedziałem, że taki góral jest.
26: Nie, tam raz się, przebrałem za górala, to można na Instagramie zobaczyć.
27: Za grzybiarza teraz się przebierz.
26: Za grzybiarza? Mhm. Jak się ubiera grzybiarz?
27: Jakiś koszyk wiklinowy.
26: Gumofilce, nie?
27: Tak,
26: jakieś takie,
27: no. Absolutnie żadnych reklamówek plastikowych, bo to wiocha podobno.
26: Nie, koszyczek wiklinowy.
27: Tak.
26: Bo ja babcia mówiła, wyklinowy. Tak ładnie.
27: I za grzybiarzy to się przebierają, słuchajcie, ekipa z pierwszej zmiany.
26: Dokładnie. Pawelec, Julka i Konrad na grzybach. Zobaczymy, jak im idzie. W tej godzinie do nich zadzwonimy. Klaudia Wasiluk.
27: I Arek Sikora.
26: Dzień dobry. A Dawid Osysko już wolny.
16: Ja dziękuję bardzo za dziś, a za godzinę Małgorzata Łukowska.
27: Czekamy.

0: call my name, czyli powiedz moje imię, tak? Mm-hmm. To tak po weekendzie niektórzy mają, jak ja się, kurczę, nazywam?
1: No. Czasami weekendu nie trzeba, żeby to pytanie zadać, drodzy państwo.
0: A oni nazywają się tak, Julka, Konrad i Pawelec. Dzień dobry, witajcie.
2: Prosto witamy serdecznie. Jesteśmy aktualnie w lesie właśnie, na grzybach i chciałem się poskarżyć. Chodzenie z Julą na grzyby to jest chodzenie jak z 5-letnim dzieckiem. Wiem, o czym mówię, bo sam byłem takim dzieckiem. W związku z tym, że nie znalazła nic przez pierwsze 3 minuty, to chodzi obrażona po tym lesie, wytłumaczcie.
3: Jestem obrażona, a do tego wszystkiego zgłoszę na pokładułę osobę, która przed nami tutaj była i wyzbierała nam grzyby. Czy ty osobą nie mogłaś wyzbierać tych, których my nie chcemy?
2: No właśnie, no pokazała prawdziwy kolor włosów. Paweł z kolei jest bardzo zadowolony, bo nie dość, że znalazł w lesie jednego kozaka, to ten kozak się mu nie stawiał, ma go w koszyku właśnie, a obok tego kozaka właśnie leżą dwie panienki. Co to są panienki?
0: Czekaj, czy to są panienki w białych kozakach? To o to chodzi?
2: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, kozak jest

0: Ale jak to w ogóle jest? No bo pojechaliście w trójkę, ale z tego co słyszę, to tylko Pawelec zbiera grzyby. Czy on was do tego zmusił? Czy
1: nie,
0: to mrugnijcie trzy razy.
1: Też mam grzyby, jakby co, można to zobaczyć na naszym Instagramie, tam relacje z naszego grzybobrania dzisiejszego. Może nam się uda jeszcze coś zebrać, prawda, Jula?
2: A, pewnie. 609-869-869. Jeszcze Grzesiek dopytuje, kto robi zaczerwonego kapturka z pierwszej zmiany?
1: No to wszyscy.
0: To chyba oczywiste. To jest pytanie retoryczne. Tak, która dzwoni do prokuratury. Powodzenia. A jest jakiś pomysł, co dalej z tymi grzybami? Powiedzcie.
1: No, nakarmić Pawelca.
0: A, dobrze, i dobrze.
2: Tylko jutro wróci do pracy.
3: Ja już mam muchomorki.
0: Powodzenia. A to, co wyzbiera pierwsza zmiana, możecie obejrzeć na Instagramie Vox FM. Polecamy serdecznie nasze social media. Instagram, TikTok, Facebook. Sprawdzajcie. A teraz posłuchajcie, pięknie zagramy Kombi Avignon w Vox FM.

0: porywające taneczne rytmy to Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Długo nie trzeba było czekać, żeby nas w końcu młodzi zastąpili. Myślałam, że przyjdą dwie osoby, ale studio wypełniło się po brzegi, słuchajcie.
0: Słuchajcie, właśnie tak to jest. Czasami zdarza się, że studio Radia Vox FM odwiedzają wycieczki szkolne i tak to właśnie ma miejsce w tym momencie.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Naliczyłam z 30.
0: Z 30 sztuk. Z której wy szkoły przyszliście tutaj do nas, powiedzcie?
2: SB46!
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Kto wpadł na taki świetny pomysł, żeby przyjść do radia? No? Przyznać się.
1: I teraz powinna Marta połachać.
3: A to ja, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Marta Kierwasz.
3: Jak schodzę z anteny po czytaniu wiadomości, to potem zajmuję się takim naganianiem wycieczek szkolnych. Zapraszam.
0: Pokazujesz dzieciom kotki na czwartym piętrze. Drogie dzieciaki, jak wam się w radiu podoba w ogóle, powiedzcie? Fajnie jest?
2: Tak!
0: Super! A chcielibyście kogoś może pozdrowić?
2: Mamę, rodziców!
0: No to dobra, to na 3-4 krzyczycie imiona swoich rodziców. Dobra, uwaga! 3-4!

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Kierowcy w Radomiu, noga z gazu na ulicy Limanowskiego. Ruszyła tam wymiana krawężników i nawierzchni na odcinku od Wałowej do ronda Kisielewskiego. Prace są prowadzone pod ruchem, więc unikniecie objazdów, ale uważajcie na tymczasowe oznakowanie i polecenia robotników. Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy lista zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. Dlatego, jak mówi Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności, potrzebna jest zmiana codziennych nawyków.
11: Zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zastawiane na nas przez sprzedawców żywności. 2 sztuki w cenie jednego, promocja na 3. sztukę, 4. sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych.
10: Zapytaliśmy Radomian, czy znają sposoby, by nie marnować jedzenia.
12: Nie kupować za dużo, więcej niż potrzeba.
13: Jeżeli coś mi zostanie z obiadu, a wiem, że na przykład nie będę tego korzystać w najbliższym czasie, po prostu pakuję woreczki takie do mrożenia i zamrażam.
14: Lista zakupów przed wyjściem do sklepu.
10: Z mieszkańcami rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Po raz ostatni w tym sezonie rolkarze opanują Radom. Już w najbliższy piątek odbędzie się ostatni w tym roku night skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Uczestnicy będą mieli do pokonania 25 kilometrów. Zbiórka na Placu Jagiellońskim o 18.45. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

0: Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol, bo jeszcze dziś synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni.
1: Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
2: Kawusi?

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co,
10: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
14: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
15: Przysięgamy!
14: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
15: Przysięgamy!
14: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
20: Vox.
21: Vox FM.
20: Rado.
22: Niedoszły zamachowiec w rękach policji. Nastolatek chciał zaatakować meczet i szkołę. Dron nad bazą w Redzikowie nie stanowił zagrożenia, informuje Ministerstwo Obrony. Nowy trop w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej. Policja znalazła jej plecak i klucze.
23: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
22: Dzień dobry.
23: Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Posłuchajmy.
22: Planował zamachy na meczet i szkoły. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowej grupy zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O szczegółach nasz reporter Michał Rapa.
0: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
1: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
0: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
22: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Obiekt był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. To oficjalny komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej o dronie odnalezionym w pobliżu bazy w Redzikowie. Jak czytamy we wpisie, bezzałogowiec nie operował nad amerykańską bazą, ale jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz lotów dronów. Zidentyfikowane zostało też miejsce przebywania jego operatora. Przypomnijmy, bezzałogowiec nad bazą w Redzikowie pojawił się 15 września. Zgodnie z procedurami oficer dyżurna poinformowała o tym, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z Policji w Koszalinie.
2: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała zaginiona, oraz inny pęk kluczy. To bardzo istotne znalezisko w prowadzonych przez nas poszukiwaniach, dlatego dzisiaj kontynuujemy szeroko zakrojone działania.
22: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka. Kobietę ostatni raz widziano 30 sierpnia podczas Festiwalu Muzyki Techno w Darłowie. Na koniec nasz latający celebryta Krutek, który doleciał już do Egiptu. Lokalizację Bociana pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego znają dzięki telemetrycznej obrączce. Dzięki niej mogą śledzić każdy etap wyprawy Krutka, mówi nam Krzysztof Witbord z Parku Krajobrazowego w Krutyni.
20: Na ten moment przebywa w Sharm el-Sheikh. Tutaj 2 główne punkty jego obecności w ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne oczyszczalni ścieków właśnie w Sharm el-Sheikh. Natomiast popołudnia, wieczorem w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
22: Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach, a jego przeloty dzięki nadajnikowi GPS śledzą tysiące internautów.
24: Wiadomości sportowe w Vox FM.
22: Gwiazdo ligi NBA, dwukrotny medalista olimpijski Nicolas Batum kończy sportową karierę. Francuz poinformował o tym w mediach społecznościowych. W opublikowanym filmie, na którym wystąpił ze swoim 10-letnim synem, Batum przyznaje, że chce teraz poświęcić czas rodzinie. Francuz kończy karierę po 18 latach na koszykarskim parkiecie. To będą rekordowe lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Impreza, która odbędzie się za 2 lata w Chorzowie, ma mieć historycznie wysoką pulę nagród. Wyniesie ona aż 3,5 miliona euro. Nagrody po raz pierwszy otrzymają nie tylko medaliści, ale wszyscy z czołowej ósemki, którzy z każdej z 50 konkurencji. Mistrzostwa Europy Silesia 2028 odbędą się prawdopodobnie na początku czerwca, czyli chwilę przed igrzyskami w Los Angeles. I jeszcze zmiany w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 albo 3 razy.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: To wszystko przez ceny paliwa. Znaczy, proszę. Mam taką teorię, że Formuła 1 skróciła ilość okrążeń kilometrów przez ceny paliwa.
26: A dobre to. To ładnie wymyśliłeś.
25: Połącz kropki. Tak, akcja, reakcja.
22: Ale zobacz, ten bocian Krutek siedział w Egipcie, tam jest dużo ropy, a jednak wrócił do Polski.
25: Ale bocian nie lata na ropę.
26: Nie musiał tankować.
25: Bocian nie lata na ropę.
22: Dziękuję za rozwiązanie tej zagadki.
25: Bocian lata na żaby. No.
22: Powinniśmy dzisiaj coś poćwiczyć.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Pani redaktor Łukowska mnie zaintrygowała, proszę kontynuować.
22: Dlaczego mamy dzisiaj coś poćwiczyć? Tak. Ponieważ dziś w kalendarzu mamy takie święto.
25: No, jakie?
26: Ćwiczenia. Dobrze.
25: Dzień ćwiczenia?
3: Czego? No trochę Klaudia... podwyżkę płacy.
4: Dziękuję.
25: A, o,
3: tylko, że my znamy się... realia, wiesz, łudzicie, my już się nie łudzimy.
4: Szanowny właśnie... panie dyrektorze.
3: Pozdrawiamy cię serdecznie i tu stawiamy kropkę, bo nic więcej dobrego nie powiem.
4: Ale gdybyśmy mieli porozmawiać na przykład o wyższej pensji,
25: to ja się
3: łapię uśmiechem. Jest ktoś, kto jest tym zainteresowany. Nie od razu my.
25: Wiesz, jak to jest. Wszystko drożeje, co nie? Prawda? Paliwo, jedzenie i tak dalej.
4: Bociany krótki,
25: Gosia, możesz być spokojna, te podwyżki nie dotyczą twojej pensji.
4: Nie muszę ćwiczyć.

0: To Topic, to A7S, Breaking Me za nami, a przed nami, kochani, dzień dobry!
1: Vox FM robi dzień dobry!
2: Jak to mówią, pada deszczyk, czas na dreszczyk, emocji dreszczyk, bo odbierze czy nie odbierze?
0: Odbierze, oczywiście, że odbierze. Znajdzie w torebce i od razu w pierwszej sekundzie odbierze telefon.
2: Albo w torebce, albo w spodniach, albo gdzieś, no nie wiadomo, czekaj, a czemu ja nic nie słyszę?
3: O, słyszę, właśnie.
0: 609-869-869.
2: Klikłem ja, czy nie klikłem?
0: Klikłeś. No, jak właśnie napisaliście na Vox FM, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Z tej strony Klaudia Wasiluk-Arek, Sikora, Vox FM do ciebie dzwoni, Dominik po drugiej stronie.
0: Cześć.
2: Dominik, czy ty wiesz, dlaczego dzwonimy?
4: Wiem, bo słucham was w radio.
2: O, no to się świetnie składa.
0: Co my od ciebie chcemy?
4: No chcecie, żebym wam opowiedział historię.
0: Poprosimy.
2: Dokładnie tak, Dominik, dawaj.
4: Cześć, też zdenerwowałem. Znaczy, w sensie, wiesz, emocje.
2: Na spokojnie, wdech, no tak, wydech.
4: Tu wstyd się przyznać, ale jakiś czas temu straciłem prawo jazdy. Przez prędkość.
2: No zdarza się, no normalna rzecz.

0: Świetnie, świetnie, brawo, brawo Nela. Dominik, no to co, no to dorzucamy do tego wszystkiego pakiecik, 3 kg kawy.
1: Żebyś sobie razem z Nelą mógł wypić kawę
0: oczywiście
1: w kubeczku od Vox FM, to ale dwie filiżanki lecą w waszą stronę.
0: No i krówki z logiem Vox FM, takie tak zwane mordoklejki na osłodę. No i to wszystko, proszę bardzo. Jeszcze na lepszy dzień, na dzień dobry od Vox FM z gorącymi pozdrowieniami.
2: Króweczki na pewno dla Neli.
0: Króweczki dla Neli, kawa dla taty. No i przede wszystkim dużo uśmiechu. Tego życzymy i
1: zdania, no cóż, prawka za pierwszym razem.
0: Trzymamy
1: każdemu
0: kciuki.
1: Z was.
0: Trzymamy kciuki.
2: Bardzo dziękuję.
0: Powodzonka. Hej.
1: Vox FM robi dzień dobry. Ale ja lubię ten moment.
0: Takie historie chodzą po ludziach, słuchaj. Takie historie, no.
1: Vox.fm.pl, napiszcie, co wam robi dzień. Też możecie być jak Dominik i Nela. 20 minut po 12. Ina i up tymczasem.

0: I co powiesz?
1: Jak już się rozpłynęliśmy.
0: Małolata.
1: Przy tych rytmach. Już się nie rozpłynę. Już zeszłam na ziemię. Dziękuję.
2: O to chodzi. O to mi chodziło.
1: Małolat, powiedz, gdzie się głosuje lepiej.
2: Czwarte miejsce DNA, Andrea Bocelli, David Guetta. To jest właśnie czwarte miejsce ostatniego notowania Best Listy. A jak macie odczucie, że ten utwór powinien być wyżej, niżej, bądź nie wiadomo gdzie, no to głosujcie. To wasze głosy o tym decydują. Na vox.fm.pl.
1: Tak, dokładnie. Tam możecie sobie tabeleczkę ustawić według własnego widzimisię, słuchajcie. Są plusy do waszej dyspozycji, są minusy. Jeżeli jakieś utwory zasługują na tego plusa, no to nie ma co czekać. Po prostu trzeba kliknąć i tyle. A potem w piątek o 17 słuchać, dokładnie, jak te hity się poukładały.
2: Nie mam nic więcej do dodania.
1: Małolat.

0: Już stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
10: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
13: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brikomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
21: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
22: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Reklama.
2: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów na ponad 190 tysięcy mieszkańców. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Bez Samochodu przedstawił dane dla Radomia za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało napęd spalinowy, mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego.
3: Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy. Osobowych samochodów elektrycznych było w Radomiu 581, a hybrydowych 755.
2: Według danych z ubiegłego roku w Radomiu było łącznie 130 km ścieżek rowerowych. Sezon na grzyby w pełni, a my chętnie wybieramy się do lasu w poszukiwaniu tych leśnych skarbów. Niestety często odwiedzamy lasy, których nie znamy. Co zrobić, gdy zgubimy się w gąszczu drzew? O tym Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
2: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych.

chmurno z chwilowymi przejaśnieniami będzie do końca dnia w naszym regionie. Dodatkowo po południu synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Obecnie na termometrach 13 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 15. W godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 13.45 Pucio kocha zwierzaki, o 14.45 Folwark zwierzęcy, o 16.30 Powiedz mi, co czujesz, o 18.30 Ostatni dzień lata, a na koniec dnia o 20.00 Obcy.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
12: Vox FM Radom.
8: Limity czasu pracy i płacy dla lekarzy. Rząd dyskutuje nad nową ustawą. Pił alkohol podczas jazdy i doprowadził do wypadku. 23-latek usłyszał zarzuty. Komunikacja miejska dziś jest darmowa. To w ramach Światowego Dnia Bez Samochodu.
20: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM Małgorzata Łukowska. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy uważnie.
8: Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd właśnie wziął się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk ma nadzieję, że to zakończy patologię w części placówek ochrony zdrowia.
6: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę i miał za to wynagrodzenie.
8: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ, a nie w prywatnej poradni.
6: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 000 zł w skali roku, czyli trochę ponad 70 000 zł miesięcznie. To jest ten górny pułap.
8: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który w piątek spowodował wypadek na ulicy Staroniewskiej w Rzeszowie. Rannych zostało w nim 8 osób. O szczegółach nasza reporterka Julia Ranosz.
21: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
8: 23-latek usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O wodzie skażonej bakteriami z grupy coli dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, nie można się w niej też myć. Przed użyciem trzeba gotować wodę minimum 2 minuty, mówi Zenona Jasiurowska z sanepidu.
22: Czyli żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu. Należy przygotowywać wodę również osobom o obniżonej odporności. Dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze.
8: Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii coli. Komunikat dla mieszkańców pojawi się na stronie inspektoratu. A dziś dzień bez samochodów. W wielu polskich miastach, w tym w stolicy, pojedziecie komunikacją miejską za darmo. Kierowcy mogą bezpłatnie zaparkować swoje auta w strefie parkuj i jedź, a później bez biletu przejechać metrem, tramwajem czy nawet regionalnymi pociągami, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert.
23: Kasowniki są wyłączone, biletomaty w pojazdach nie sprzedają tych biletów krótkookresowych, no i bramki metra otwarte, tak aby było swobodne przejście na stację.
24: Jest całkiem sporo osób jak na tą godzinę. Większość ludzi jest jednak w pracy czy w szkole.
25: Generalnie ta inicjatywa, zachęcam się pani ludzi.
26: Jak najbardziej.
25: Tylko, żeby tak naprawdę wiedziałam o tym dopiero dzisiaj, kiedy wsiadałam.
27: Ci ludzie, co mają samochód, są za bardzo wygodni, żeby porzucili. Wolą siedzieć za kierownicą, także wątpię, czy ich to zachęci.
8: Mówili mieszkańcy Warszawy. Dzień bez samochodu jest częścią Europejskiego Tygodnia Mobilności.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Gosia, tak, teraz. Mam nawiązanie do pogody teraz.
29: Dawaj, no.
28: Jak w porach roku Vivaldiego. Zmienia się światło w swoich oczach. Po jednej nutce,
29: no,
28: ale
29: tak,
28: mówisz
29: tak,
28: tak i patrzysz
29: co?
28: Na arkę. Tak,
29: dzisiaj
28: jest rocznica pojawienia się pierwszego odcinka najdłuższej telenoweli w Polsce.
27: Klanu!
28: To takie nawiązanie do pogód, że patrz, tu pory roku Vivaldiego.
29: Tak, i tu zaraz...
27: Kurczę.
29: Ej, bo patrzcie, lato skończyło nam. Myśmy nie zauważyli.
27: To
28: bo
27: dziś.
28: To dziś. Dokładnie.
29: No, właśnie.
28: Koniec tego.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Mogłaś nam tego nie mówić,
29: pierwszy
27: wiesz?
29: Dzień
27: przepraszam,
29: jesieni,
27: po co?
28: W takim razie...
29: Ale to wiecie, że niektórzy mówią, że to dopiero jutro? Że 23 to są te astronomiczne, kalendarzowe...
27: To my się tego będziemy trzymać.
28: Tak, to zależy od religii, co kto. No, to tak jest właśnie.
27: Miałaś ten pogodoskop zaserwować.
29: To już
8: wszyscy Audia wybrała proszę. Byka, więc ja dzisiaj wrócę dla byka. Już niebawem odpoczniesz, drogi byku, od kłopotów. Pomoże ci w tym pewna dobrze znana ci osoba, bo wpadnie na ten pewien pomysł. Jaki? Nie wiadomo.
27: Trzeba jakiś pomysł, to my się zgłaszamy.
29: Co można zrobić z bykiem? No, co?
27: Co
29: można
28: no
29: zrobić?
28: No ja już wiem, Marek, wybierz inne zwierzę.
29: Dzień dobry, gramy.

0: podana w nowoczesnej wersji.
1: O,
0: troszkę Yamaha Yamaso, a jednak Hit My Heart.
1: Jednak tak, a jednak nie, a my dzisiaj tradycyjnie kibicujemy
0: Oczywiście.
1: Naszym... Polska! Biało-czerwoni! O godzinie 18:00, kochani, ćwierćfinał Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Ha, Polska kontra Niemcy. Ależ ich rozpykamy. Ależ to, wiesz co piszą w gazetach?
0: No,
1: piszą na przykład, mamy wypowiedź trenera Niemców, pana Massimo Botti. Wiesz, co powiedział Massimo Botti? Ha, to poczekaj, mogę zmienić pod... Ja czekaj, bo chcę tego takiego, wiesz, tego epickiego takiego. Tu włączam go, cyk, pyk. Czekaj.
0: On na pewno powiedział
1: dobra,
0: coś...
1: O, ten chce. Ten jest do takich cytatów wielkich.
0: Dawaj, zamieniam się w słuch.
1: Trener Niemców mówi tak. Każdy zna wartość Polaków. Mhm. Nie ma potrzeby, żebym opisywał, jak bardzo jakościowymi zawodnikami są Leon, Komenda czy Sasak. Bo każdy to wie. Każdy wie, że faworytem tego spotkania jesteście wy! Polska to prawdopodobnie najlepsza drużyna na świecie.
0: Czekaj,
1: selekcjoner Niemiec.
0: To właśnie chciałam dopytać, czy to na pewno Niemiec, czy nie, ale
1: tak,
0: nie nasz.
1: Niemiec.
0: No oczywiście się zgadzam, no nie sposób się nie zgodzić. No ale...
1: Ale co?
0: Ale co? Coś mi tutaj powiem ci...
1: Że nie pasuje ci, że tak powiedział? Że nie...
0: Pasuje, bo trzeba się zgodzić z tymi słowami. Oczywiście, no. Że ma rację.
1: No ma rację.
0: Ale powinien ze swoimi chyba raczej się...
1: Ha! Klaudia, ty nic nie rozumiesz, ja ci wszystko wytłumaczę. On po prostu już wie, że dostaną nagnaty. Dostaną nagnaty łomot od nas. On już to wie, że przegrają. A jak przegrywać, kochana, to z najlepszymi.

0: I tak musisz się schylić, tak do dołu. Down, żeby do góry. Up and down mi się skojarzyło z tym, że zbierasz grzybki. Jakbyś mi nie przerywał, nie powiem co w słowo, to byś usłyszał, co chciałam powiedzieć.
1: 600-986-9869, dzwonicie do nas z informacjami, że przyłapaliście pierwszą zmianę. Słuchamy, halo.
2: Cześć, właśnie jadę sobie lubelską w stronę Warszawy.
1: Okay.
2: Wyprzedza mnie takie fajne niebieskie auto. Mm-hmm. Całe niebieskie z obramówkami białymi. Aha. Się nazywał Vox FM.
1: Vox FM.
2: Zajebiste. Ja też takie chcę. Ja mam tylko naklejkę waszą.
0: O. Kochana, możemy coś z tym zrobić, Mariolka.
1: Tak, jest taki nasz fajny taki element programowy, nazywa się Vox Robi Dzień Dobry.
0: Dokładnie, i oprócz tych naklejek, które już masz, to do kolekcji na przykład możemy dorzucić niebieskie kubeczki od Vox FM, możemy dorzucić 3 kg kawy, no i jeszcze do tego zapas krówek. A to wszystko za to, że na voxfm.pl odpowiesz na jedno kluczowe pytanie.
1: Co robić dzień? Takie jest pytanie. Wy odpowiadacie, my do was dzwonimy. A to, co pierwsza zmiana nazbierała dzisiaj na grzybach, to możecie obejrzeć na naszych social mediach.
3: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska SA. Materiał nie jest ofertą.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Dobra.
0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Reklama.
2: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Reset zawodowy pracowników magistratu. Warsztaty pod takim hasłem prowadzone są w Radomiu. Miejscy urzędnicy mają zajęcia dotyczące stresu, wypalenia zawodowego oraz spotkania z psychologiem. Warsztaty obejmują także naukę medytacji. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 245 tysięcy pozyskano z funduszy unijnych. Jak mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, o tego rodzaju wsparcie prosili sami urzędnicy.
16: Praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem.
2: W ramach projektu zakupiono również 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących i 15 mat relaksacyjnych. Ma m.in. zachęcać do korzystania z innych środków transportu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu, a my zapytaliśmy mieszkańców Radomia i okolic, czy dziś zrezygnują z samochodu.
24: Rowerem, przemieszczam się szybko, bo grzybki przywiozłem na handel, nazbierałem, no i teraz jadę kosić, także najszybsze możliwe, te skuterkiem. Nie, za chwilę pojadę do Rajca i będę kosił, także nie będę jeździł.
25: Nie zrezygnuję dzisiaj z auta, bo mieszkam na wsi i po prostu... Mam daleko do autobusu, no i dlatego nie rezygnuję z auta dzisiaj.
26: No dzisiaj nie bardzo, bo mam dużo obowiązków po pracy, więc no bez samochodu no to jak, nie da rady.
2: Przypominamy, że dziś komunikacja miejska w Radomiu jest darmowa.

Aktualnie pochmurnie i deszczowo, ale według synoptyków późnym popołudniem jest szansa na lekkie przejaśnienie. Na termometrze zobaczymy w regionie radomskim aktualnie 14 stopni. Regionalne przysmaki, rękodzieło, atrakcje dla dzieci i widowiskowy pokaz ognia. To wszystko w ramach zbliżającego się jarmarku Świętego Michała w Radomiu. Od 25 do 27 września na Placu Konstytucji pojawią się wystawcy z całej Polski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Vox FM.
5: Radom.
6: Stan 11-latki jest stabilny. Wiadomości. Zaczniemy od doniesień po krwawym ataku 12-latka na jego rówieśnicę. Straty sięgają 8 milionów złotych. To po wybuchu butli z gazem w suszarni zboża w Osięcinach. Na koniec kocie gwiazdy internetu znane ze swojego sportowego zacięcia.
7: Słuchamy zatem z przyjemnością wiadomości Vox FM o godzinie 14:00. Prezentuje już teraz Małgorzata Łukowska.
6: 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stabilnym stanie. To najnowsze informacje od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy. Na szczęście nie zagrażają jej życiu, mówi Aneta Łukowska z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do którego trafiła dziewczynka.
8: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
6: Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latkę do szkoły.
9: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
6: Policjanci przesłuchują świadków. Medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi do specjalistycznej placówki medycznej na badania psychiatryczne. Jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Na ponad 8 milionów złotych oszacowano straty po piątkowym pożarze w gminie Osięciny w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku.
10: Prokuratura rejonowa w Radziejowie Kujawskim wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem wskutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności.
6: Z ogniem walczyło 19 zastępów Straży Pożarnej. Chaos, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda rzeczywistość wokół tak zwanego krótkiego najmu mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
12: Hałas to jest koszmar po prostu.
11: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
12: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
11: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
13: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
11: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
6: Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach ligi kociego procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. Rywalizacja zawsze jest zacięta, choć nie każdy kot równie szybko opanowuje nowe dyscypliny, mówią ich trenerzy.
14: Jeżeli chodzi o Kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Tak. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie, a z Benkiem no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
6: Kibicować Bękowi Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder.
7: A myślisz, że to jest kolejny etap rozwoju sztucznej inteligencji?
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Myślę, że dobrze, że poszli w sport, a nie w muzykę, bo to różnie z kotami.
7: To prawda. Jak myślisz, czy tego popołudnia gdziekolwiek będzie słońce nie za chmurami?
6: Poza Polską?
7: Nie, w Polsce.
6: To nie będzie.
7: Będzie. W Bydgoszczy, w Gdańsku i w Olsztynie. Rozumiesz, co się dzieje? Patrzę na mapę, oczy przecieram ze zdumienia. No będzie. Bydgoszcz, Olsztyn, Gdańsk, pełne słońce. Na północnym zachodzie za delikatną chmurką, na pozostałym obszarze szaro, buro i ponuro, czyli deszczowo. Tego popołudnia 14-15 stopni niemal wszędzie, w Zakopanem 7. Ja przypomnę, że na Kasprowym Wierchu jest załamanie pogody. Na Kasprowym? Chyba na Kasprowym.
6: A czy ty zaktualizowałeś pogodę?
7: Nie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Pytanie, co ty dzisiaj zrobiłaś i czy wybrałaś dzień bez samochodu dzisiaj? Jest.
6: Ależ oczywiście, że tak. Pamiętaj, że jestem z Poznania. Dziś komunikacja miejska jest za darmo.
7: Czyli bimbą jechałaś.
6: Oczywiście tej.
7: Dziękuję. Ja ci powiem, że ja od dawna też również dzisiaj autobus wybrałem. Autobusem podjechałem do samochodu.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Małymi, nomen-omen krokami jak do
7: to,
6: celu.
7: Jak to mawiał klasyk, warto się czasami wybrać samochodem. Od ludzi z donosów się więcej człowiek dowie niż wie. Venga Boys, bum, bum, bum. Modelki włodarskie lubicie jak lato. Małgorzata Łukowska dzisiaj dba o wiadomości, a ja dbam o całą resztę. Zapraszam.

0: Ja nie wiem, jak zawsze słucham tej pani na końcu, to wydaje mi się, że ona może potrzebować pomocy. To Modelki i oczywiście Włodarski, 11 minut po godzinie 14, lubiecie jak lato. No to korzystajcie, bo jakby to powiedzieć, no i polecie. No i polecie. No i się wszystko wzięło, pozmieniało, idzie jesień, w zasadzie to przyszła jesień. Co tu zrobić jesienią? No przede wszystkim albo zostać jesieniarą, albo jesieniarzem. Ja innych widoków na dzisiaj, proszę państwa, nie mam. Nie wiem jak wy, ale mnie jakaś nostalgia dzisiaj dopadła. No ja mam jakąś w sobie taką nutkę. Dzisiaj jakiegoś takiego rozżalenia, takiego smutku, jakbym chciał, żeby znowu te promienie słoneczne mnie muskały po twarzy. Ta promienie słoneczne. Wiecie, że podobno ostatnie lato było jednym, jeżeli chodzi o nasłonecznienie w Polsce, jednym z najsłabszych. Bywały okresy, owszem, że była lampa, ale kiedy to było, to po pierwsze, a po drugie było to krótko, a jak później lało, to głowa ma. Dobra, cicho! Dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu, ale to już wiecie. Każda komunikacja miejska przypomina, że dzisiaj za darmo, oprócz w Krakowie. Nie, żartuję, w Krakowie chyba też. Ale Dzień Bez Samochodu to wiadomo, ale dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy. No, właśnie dlatego ja nie mam żadnego lustra.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ćwiczenie nie pomoże, jak wskutek również żaden. Holy Dolly, Dolly Song dla tych, którzy nie mają humoru, to za chwilkę wam poprawimy, bo ta piosenka robi to w sposób wyborny. 609-2x869, a co robicie, jak stoicie? Dajcie znać koniecznie, korki, koreczki. Ja zawsze jestem ciekaw. Jak wy nie dacie znać, to zaglądam do samochodu. A co?

0: Ser Mario.
1: 17,5 minuty po godzinie 14. Co robimy, jak stoimy, nic nie robimy, bo się wkurzamy, że nie jedziemy. No i to jest odpowiedź. 609-2 razy 869. Numer oczywiście do waszej dyspozycji w każdej chwili. Piszcie, dzwońcie, co wam tylko przyjdzie do głowy. Tylko legalnie, żeby później mandaty się nie posypały. Zupełnie jak w Porębie Górnej Brzegini Bukowskiej Woli w Krakowie. Wyobraźcie sobie, wczoraj było święto Krajowej Administracji Skarbowej. No i się wzięli. Funkcjonariusze KAS, czyli skarbówy, pojawili się na dożynkach. A, przyjechali na dożynki, patrzą, a tam proszę bardzo, sprzedaż lokalnych specjałów od kół gospodyń wiejskich, tutaj ciasto, tutaj prawda jakieś tam smakołyczki i tak dalej. No i sprawdzili, czy prawidłowo na kasę fiskalną jeden z drugim tam nabija. No i się okazało, że nie bardzo. Wysokie mandaty, najwyższy na prawie 3000 zł wyniósł ten mandat, to dużo. Nie wiem, czy to starczyło na pokrycie kosztów, że się tak wyrażę, działalności koła gospodyń wiejskich. Ale z drugiej strony, no co się dziwić, że się sypią mandaty. No w końcu, no każdy ma dożynki, tak?
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Tylko każdy rozumie je troszeczkę inaczej. Będzie Enrique, będzie trochę romantycznie, a trochę nie bardzo, bo to Bailamos, gramy, Jack Still John już czeka.

0: To są właśnie takie obietnice, człowiek się nasłucha, a później o 609-2x8-69 padło pytanie, a co robicie jak stoicie? Słuchamy.
1: Cześć, z tej strony Magda. A co robimy jak stoimy, śpiewamy i tańczymy? Aktualnie sama, a jak są dzieci, to robimy to z dziećmi. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego. Nie ma innej możliwości. Jak są dzieciaki, to one tańczą i wtedy my ewentualnie możemy się dołączyć. Tak to wygląda? I dobrze. Za chwilkę wiadomości.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno. Sika Flex 11 FC Purform. Klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex. Klei i uszczelnia na lata.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
20: Na zegarach 14:30. Czas na wiadomości Vox FM. Posłuchajmy, co przygotowała Małgorzata Łukowska.
21: Kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. Służby nie ujawniają dokładnych personaliów podejrzewanego. Według medialnych doniesień jest to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Były funkcjonariusz miał współpracować się z tą giełdą kryptowalut. Zatrzymanie potwierdził już rzecznik prasowa prokuratora generalnego. Grupa od oszustw na legendę rozbita na Pomorzu. Policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie, która miała oszukiwać mieszkańców różnych części Polski metodami na wnuczkę, na policjanta i na pracownika banku. Łączne straty poszkodowanych przekraczają 600 tysięcy złotych, mówi nam Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
22: W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze policji zatrzymali łącznie 5 osób w wieku od 23 do 33 lat, kobietę i 4 mężczyzn oraz zabezpieczyli m.in. sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstw. Prokurator zatrzymanym zarzucił popełnienie przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
21: Za rozbój grozi do 15 lat więzienia. Sforsował 3-metrowe ogrodzenie, by dostać się na pokład samolotu. Do zdarzenia doszło dziś rano na wrocławskim lotnisku. 23-letni obywatel Tunezji nie miał biletu na lot do Palermo. Postanowił więc przedostać się przez ogrodzenie i wmieszać się w tłum pasażerów. Mężczyzna dostał się na pokład maszyny, gdzie zatrzymała go Straż Graniczna. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że mężczyzna przebywa w Polsce legalnie, nie miał przy sobie niebezpiecznych rzeczy. Jego sprawą zajmą się teraz odpowiednie służby. Lot z Wrocławia do Palermo był opóźniony o 2 godziny.
20: A może w ramach edukacji wypadałoby mu powiedzieć, że najpierw bilet, później normalnie wejściem ze wszystkimi i tak się to robi. I na Amazing Alan Walker i Eva Max Fate 28 minut i mamy 15.

0: Lubię do końca, lubię do końca. Alan Walker, Ewa Maxi, oczywiście Fate 609-2-0-8-6-9. A co robicie, jak stoicie? Słuchamy.
1: Oczywiście podczas jazdy, no i podczas stania w korku, oczywiście tutaj radio Vox FM jest słuchane i polecam to wszystkim innym osobom, które no, stoją w korku teraz w godzinach szczytu.
0: I nie tylko! To było niezapłacone. voxfm.pl, gdyby komuś było przykro, to voxfm robi dzień dobry na naszej stronie. Jeszcze tego popołudnia ktoś będzie bardzo, bardzo szczęśliwy i dobrze zaopatrzony.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Mazowiecka policja apeluje do uczniów o szczególną ostrożność w trakcie przechodzenia przez pasy. Funkcjonariusze przypominają, że telefon i słuchawki odwracają uwagę i spowalniają reakcję na zagrożenie. Apelujemy także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach szkół, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
1: Kiedy wyprzedzamy inny pojazd przed przejściem na pieszych, mamy dużo większą prędkość od pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem. Ten pojazd, który jedzie wolniej, może widzieć wchodzącego pieszego na przejście dla pieszych, a my skupieni na manewrze wyprzedzania możemy po prostu doprowadzić do tragedii i takiego pieszego zwyczajnie potrącić.
0: Do końca września mundurowi będą obecni w okolicach szkół, kontrolując bezpieczeństwo uczniów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Zamiast auta rower, czyli bardziej ekologiczny środek transportu. To jeden z celów dzisiejszego Dnia bez samochodu. Dlatego lokalna organizacja turystyczna Ziemi Radomskiej przypomina o stworzonej rowerowej mapie naszego miasta i okolic. To projekt z budżetu obywatelskiego, który ma ułatwić poruszanie się po Radomiu. Pozwala również poznać atrakcje turystyczne, mówi Magdalena Krajewska z lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Radomskiej.
2: Atrakcje radomskie, znajdujące się w centrum, wspaniałe kamienice, rynek ratusz, szlak murali Jacka Malczewskiego, szlak symboli przemysłu radomskiego. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Mapa dostępna jest za darmo na stronie visitradom.pl. Parasol będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Jednak późnym popołudniem aura ma się poprawić, a na niebie pojawi się słońce. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 14 stopni.
3: Vox FM jest impreza.
0: To będzie eksperymentowanie z muzyką. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zaprasza na kolejne spotkanie w ramach warsztatów Otwarty Teatr Perkusyjny. Spotkania przeznaczone są dla każdego, bez względu na wiek czy umiejętności, a ich uczestnicy będą mogli nauczyć się gry na etnicznych instrumentach. Warsztaty już jutro o godzinie 19.30 przy Śniadeckich. Wstęp wolny.
4: Radom.
5: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry.
6: Magia radia.

0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: Wolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.

0: Wpadaj dziś do KFC.
1: Reklama.
2: Przy mikrofonie Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczniemy od Radomia i zacznę od utrudnień przy ulicy Limanowskiego. Ruszyła tam wymiana krawężników i nawierzchni na odcinku od ulicy Wałowej do Ronda Kisielewskiego. Prace są prowadzone pod ruchem, więc unikniecie objazdów, ale uważajcie na tymczasowe oznakowanie i polecenia robotników. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w mieście. W cierpliwość musicie uzbroić się na Okulickiego i Wernera. Tutaj utrudniony jest dojazd do placu Kotnarza. Więcej aut także na Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej. Jeśli jedziecie w kierunku osiedla Borki, postoicie na 1905 roku i Maratońskiej. Zaglądamy do centrum i tutaj już tradycyjnie postoicie na Malczewskiego, Reja i Tochtermana. Większy ruch także na Traugutta w kierunku dworca PKP. W tej godzinie to tyle. Życzę szerokości

0: stan podwyższonej gotowości na przejściach granicznych. Polska broni się przed rosyjskim sabotażem. Milionowe długi NFZ-u wobec lekarzy. Medycy walczą o swoje pieniądze. Na koniec o szkodliwych grzybach z przydrożnych stoisk.
1: Słuchamy zatem uważnie. Wiadomości Vox FM o godzinie 15 prezentuje już teraz Małgorzata Łukowska.
0: Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia.
0: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że Polska i Ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu tych państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Służby badają okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy, mówi Małgorzata Jurecka z policji.
3: W wyniku zdarzenia rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy. Natomiast senior, który kierował samochodem, oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników medycznych.
0: A to już kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu 78-letnia seniorka kierująca osobówką uszkodziła łącznie 6 samochodów podczas próby parkowania na rynku w Zakliczynie. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Za ubiegły rok Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił tylko tym dwóm województwom. Dług NFZ-u wobec podlaskich lekarzy to 1 800 000 zł. W przypadku podkarpackiego to około 4 milionów złotych. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań diagnostycznych, mówi Anna Szalong z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
4: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybko CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie.
0: Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za prawidłowo wykonane świadczenia w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań. Na koniec jeszcze apel od sanepidu. Nie kupujcie grzybów na przydrożnych stoiskach. To zakup wysokiego ryzyka. Narażamy siebie i bliskich na poważne zatrucia, mówi nam szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
5: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.
0: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka. Niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów, kadm i rtęć pochodzące ze spalin samochodowych.
6: Pycha.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Takie pytanie na starganku. Przepraszam bardzo, a czy te grzyby to ze spalinami?
8: I te lepsze są, nie? Te
1: 2 kilo, poproszę. Proszę Państwa, dużo słońca tej nocy, chciałem powiedzieć. Dużo słońca tego popołudnia, oczywiście, na północnym zachodzie i na północy naszego kraju. Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk, gratulujemy. Wygraliście los na loterii. U Was słońce będzie świeciło tak, że będzie widać, że to słońce. Na pozostałym obszarze albo deszcz, albo chmura się pojawi. 14-15 stopni, tak średnio. No, 12 w Krakowie, 7 w Zakopanem. Sprawdzę, co w nocy. No, ciemno.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierzęcia, które w nazwie ma nos.
8: Czy to jest nosorożec?
1: Jesteś doskonała, przygotowana do lekcji.
8: Z biologii, dobra.
1: To było akurat z geografii, ale okej. Okay. Ale naprawdę, bierzcie przykład z Małgorzaty. Chcę Was też jutro widzieć tutaj. Przygotowanych, domytych, prawda? To u mojego dziecka w szkole się pojawia regularnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Ja nie wiem, gdzie te Twoje dzieci chodzą do przedszkola.
1: Tak, gdzieś tam do piwnicy pod blokiem. 4,5 minuty mamy po godzinie 15. Ingrid, Mamma Mia, daj to głośniej. Za chwilę tutaj tłumaczyć nie trzeba. Kamil Rutkowski i Małgorzata Łukowska. Witamy, zapraszamy.

0: Opa! Daj to głośniej. Mama ostrzegała 11 minut po godzinie 15. Mamy dzisiaj 22 września. Rozgościł nam się w kalendarzu i no nie chce sobie pójść. Jesień nam przyniósł. Tenże wtorek. Ale w sprawie jesieni, tutaj widzę SMS-ki. Grzyby się pojawiły. Ale nie ma wskazania gdzie. Ja mogę się tylko domyślać dlaczego. Proszę Państwa, na naszym Instagramie dzisiaj pierwsza zmiana wybrała się na grzyby. No nie przyniosła żadnego grzyba, ale biorąc pod uwagę kto poszedł, to ja się domyślam tylko dlaczego. Pewnie albo już zjedzone, albo to co zebrali, to trzeba było oddać, jeszcze za to dopłacić. Tam możecie sobie zajrzeć, żeby oczywiście obejrzeć, a przypominam, że na voxfm.pl VoxFM robi dzień dobry. Dzień dobry, ale to chodzi o taki dzień dobry, nie że dzień dobry, tylko że dzień dobry, czyli że dobry dzień. Czyli żeby chodzi o to, żeby sobie poprawiać humor. Co wam robi dzień dobry? Gdybyście nie mieli humoru, to ja wam poprawię.
1: To jest dzień.
2: To jest dzień z VoxFM.
0: Aj kawa, i krówki, aj kubeczki do kawy, albo do krówek. Czekają. Wiecie co robić? VoxFM.pl.

Britney, oczywiście Spears, no bo która inna, Baby One More Time, 20 minut, mamy po godzinie 15, 609 869 869, bardzo dziękuję za przypomnienie, że dzisiaj dzień bez samochodu, tylko mam taki problem, że stoję już w swoim samochodzie, co mam z tym zrobić? No laweta i resztę musisz sobie załatwić, ogarnąć już sam, sama, no bo nie podpisane niestety, a szkoda, bo jakby było podpisane, to bym wiedział lepiej jak doradzić, zwłaszcza, że lubię. Jak wiecie, mam ogromną łatwość mówienia innym, co mają robić, no to proszę Państwa, teraz będzie właśnie między innymi taka wiadomość. Otóż idzie nowe, czyli wynajmy krótkoterminowe. Zmora podobno na większości polskich osiedli. Trochę odchodzą do lamusa, a trochę nie, w tym sensie, że teraz będą pod lupą. Będą regulowane. Chodzi o takie wynajmy, wiecie, na godziny, na dni mieszkań. Tam podobno działy się rzeczy straszne. Jednym słowem, ludzie spać nie mogli.

0: Kaskada i Alive. 27 minut po godzinie 15. Za 3 minutki zapraszam na wiadomość.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: 15.30 właśnie wybiła na zegarze, a Małgorzata Łukowska, która jest już obecna w studiu, zaprasza oczywiście na wiadomości.
14: Zaczynamy od dużych utrudnień na Krajowej 28 w Nowosielcach. Kierowca osobówki najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie przechodzącej przez pasy. Doszło do potrącenia, kobietę przewieziono do szpitala. Obecnie droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 52-latek, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę, a drugiego ranił, przyznał się do winy. Dziś usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne. Mężczyźnie grozi dożywocie. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Bergen w Norwegii to najlepsze miasto do życia. Tak wynika z najnowszego raportu Oxford Economics Global Cities Index. Pod uwagę brano m.in. zarządzanie czy jakość życia w konkretnych miastach. Na podium oprócz Bergen znalazło się też francuskie Grenoble i szwajcarskie Berno.
13: Jedno pytanko mam tylko przy tej okazji. A w Krużewnikach był?
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Poza konkurencją. A propos konkurencji. Godziny dzielą nas od ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
16: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę. Są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona. Dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
14: Pierwszy gwizdek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy o 18:00, a na zwycięzców w półfinale czekają już Francuzi. Marek Jarolim nie jest już trenerem piłkarzarki Gdynia. 42-letni czeski szkoleniowiec stracił posadę po porażce 1-2 z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną Gdynian. To druga w tym sezonie zmiana szkoleniowca w pierwszej lidze. Rozlosowano ćwierćfinałowe pary turnieju finałowego Pucharu Davisa. Włochy zagrają z Koreą Południową, Czechy z Kanadą, Wielka Brytania z Niemcami i Austria z Hiszpanią. Polska nie zaliczyła się w walce do najważniejszego etapu zawodów. Finał Pucharu Davisa odbędzie się od 24 do 29 listopada w Bolonii.
13: Wracając do tych naszych siatkarzy z Niemcami, tam już padło, prawda, że oni mają zagrywki, zagrywkę. Ja w 39 też pamiętam kilka zagrywek, które mnie stosowali. Więcej o meczu oczywiście dzisiaj będzie, prawda?
14: Będzie. Ale nie z takim podkładem.
13: Które? Jak widzisz, za to mi nie płacą. Czyli tego w ogóle mi nie płacą. L'amour toujours, widzisz, House Mafia, cicho. Znaczy płacą. Płaczę.

0: Swedish House Mafia to jest Wait So Long. 20 minut dzieli nas zaledwie od godziny 16. Czas powiedzieć sobie to głośno, jasno i wyraźnie raz na zawsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Karolina.
1: Dzień dobry.
0: Ja do Karoliny dzwoniąc, pierwsze słowa, których powiedziałem, oszaleję zaraz. Można się tylko domyślać dlaczego. Karolina, mam nadzieję, że nie urodzisz.
1: Nie, jeszcze nie, bo to same początki, więc dlatego to taka ochota na słodycze.
0: Słuchajcie, Karolina mniej więcej od 2 godzin jest w ciąży.
1: Nie, od 2 miesięcy.
0: A dobra, no to wiesz, byłem blisko w każdym razie. Kochana, pierwsza, druga, trzecia, piąta, która to ciąża?
1: Trzecia.
0: Ulala, to ty już jesteś taka bogata w doświadczenia, tak?
1: Tak.
0: Które 9 miesięcy w ciąży jest najgorsze?
1: Właśnie te.
0: No rozumiem. I dlaczego? Teraz podaj nam 12 powodów, dlaczego nie warto zachodzić w ciążę. Pierwszy, straszna ochota na słodycze. Dziękuję.
1: Warto. Nawet właśnie dlatego, że można jeść te słodycze i
0: nikt
1: nie trzeba
0: nie
1: się tłumaczyć dlaczego.
0: A słuchaj, czy ty miewasz, albo miewałaś, albo miewasz teraz ochotę, zjadłabym batona i do tego zagryzłabym ogórkiem kiszonym. Czy to jest fake,
1: Boże,
0: czy to
1: właśnie to zrobiłam.
0: Nie.
1: Tak, i właśnie jem ogórki kiszone.
0: Nie.
1: Tak, przegryzłam ziemniaczkiem.
0: To było absolutnie nieustawione, Karolina, ale wyczuwam sympatię między nami i pewnego rodzaju porozumienie. Powiem ci dlaczego. Bo ja nigdy w ciąży nie byłem, jakby ci to powiedzieć, jestem niezdolny, bo nie wiem, czy wiesz, ale wy dziewczyny możecie być w ciąży i to jest wielki przywilej, bo może ktoś inny też by chciał. A ja również jem słodycze razem z ogórkami kiszonymi. Uwielbiam to, dziękuję, pozdrawiam. I nie jestem w ciąży.
1: O, super. To mniej więcej wiesz, jak to wygląda.
0: Pyspycha. To jest wspaniałe. Napisałaś, dzień robi mi ciąża. Czyli jednym słowem, ty jesteś chodzącym dowodem na to, że nie tylko można, ale wręcz wypada i to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, jest to coś bardzo dobrego, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Czekaj, trzecia ciąża, czyli ty, jak rozumiem, za chwilę już będziesz szczęśliwą posiadaczką karty dużej rodziny.
1: O, tego to nawet nie wiedziałam, nie sprawdzałam tego, ale to tak, no
0: będziesz,
1: faktycznie.
0: Będziesz. Widzisz, jakich rzeczy można się ode mnie dowiedzieć. Od razu ci mówię, nic to nie daje, oprócz tego, że jesteś szczęśliwym posiadaczem karty dużej rodziny. Kochana, ale żeby zrobić tobie dzień dobry, po pierwsze, wielkie ukłony, szacuneczek za twoją ciążę, bo jest nas więcej coraz Polaków, jak mawiał klasyk.
1: Dziękuję.
0: To po pierwsze, a po drugie, żeby docenić tak zwaną matkę, taką, wiesz, matkę, która ma zachcianki i jeszcze tutaj czeka i najgorsze tak naprawdę przed nią. Robię ci dzień dobry, zapas kawy, kubeczki ci dorzucam, dorzucę ci krówki, słodkości jakieś, co tam tylko będę miał, okej?
1: Okej, ale wyślę wam zdjęcie na koniec ciąży, jaką mam wagę.
0: Super, ale obiecaj, że jeszcze później, może no nie z porodówki, bo to jednak wiesz, no może nie zaglądajmy za głęboko, że się tak wyrażę, ale obiecaj, że z dzieciątkiem jakieś zdjęcie dostaniemy.
1: O, pewnie, że tak.
0: Matko, no doskonała, jest naprawdę doskonała. Karolina, buźki ci wysyłamy, wszystkiego dobrego, trzymaj się jakoś tam w tej ciąży.
1: Dziękuję również,
0: proszę,
1: dziękuję.
0: Bardzo. A na kiedy masz termin?
1: 29 kwietnia.
0: Zapisane. Dzień dobry. Zapisane i ja wam obiecuję, że przed majówką z Karoliną na pewno się usłyszymy. A Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl. Reklama.
2: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
6: Tango Delta 1056. Over.
7: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na Ciebie.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Reklama.
13: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Najwięcej radomskich samochodów ma napęd spalinowy. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Z okazji Dnia Bez Samochodu instytucja przedstawiła ubiegłoroczne statystyki. W Radomiu w sumie zarejestrowanych było ponad 115 tysięcy samochodów, a jeśli chodzi o komunikację miejską, pasażerowie mogli korzystać z kilkuset przystanków autobusowych.
14: Funkcjonowały 593 przystanki, czyli o jeden więcej niż rok wcześniej. Osoby, które chciały skorzystać z transportu publicznego, ale mieszkały w oddaleniu od przystanków, mogły zostawić auto na jednym z dwóch radomskich parkingów typu Park and Ride.
13: Powiedział Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego. W 2025 roku w Radomiu zarejestrowanych było ponad 500 samochodów elektrycznych, a ponad 700 hybrydowych. Będzie okazja do rozmowy z lekarzem, pielęgniarką i dietetykiem. Radomski Szpital Specjalistyczny organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące chorób serca. W tym tygodniu odbędą się one m.in. w Domu Kultury Idalin i Szpitalnej Świetlicy. Jak mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik miejskiej lecznicy, medycy będą przekazywać praktyczne informacje.
15: Zależy nam, aby mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistami, zadania pytań i zdobycia wiedzy, którą mogą wykorzystać na co dzień. Jednym z elementów programu będzie również praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy.
13: Dodatkowe informacje na temat spotkań dostępne są na stronie szpitala.

0: Jest szansa, że słońce wyjrzy do nas ze chmur, ale zanim to nastąpi, możliwe są przelotne opady deszczu. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie recytatorskim Moja Ojczyzna. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Grójeckiego Ośrodka Kultury.

0: RMFFM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Reklama.
14: Przy mikrofonie Anna Badowska. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I o tej porze więcej aut na Krajowej 50 od przecięcia z S7 do Ronda Solidarności Wiejskiej. Spory ruch o tej porze także na Armii Krajowej i Piotra Skargi. Na razie luźniej na 50 od strony Słomczyna. Jedziemy dalej w stronę Warszawy. Stracimy chwilę czasu w miejscowości Głuchów i Kopana. A teraz zaglądamy do Radomia i o tej porze większy ruch na Żółkiewskiego na dojeździe do Zbrowskiego wokół Ronda Popiełuszki. Podobnie jest na Alei Grzecznarowskiego i Alei Wojska Polskiego wokół Ronda Matki Bożej Fatimskiej. Jeszcze inna strona miasta, Rondo Warszawskie, tam większy ruch na Czarnieckiego. Poza tym postoimy w centrum na Okulickiego przy Sanepidzie oraz przy Starym Ogrodzie i Szpitalu na Tochtermana. Szerokości życzę i do usłyszenia za godzinę.
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Radom.
15: Były policjant z zarzutami w sprawie afery zonda krypto. Od tego zaczniemy wiadomości. Będzie pakiet 5 zmian w ochronie zdrowia. Taką decyzję podjął dziś rząd. A na boisku m.in. Lewy. Polscy piłkarze trenują przed Ligą Narodów.
16: 16 na zegarze, jak słychać, wiadomości również z żartami. Przedstawia za chwilę Małgorzata Łukowska.
15: Arturka usłyszał już zarzuty. To były policjant z pionu cyberprzestępczości zatrzymany w sprawie afery zonda krypto. Do jego zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego m.in. bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Służby przeszukały również mieszkanie zatrzymanego. Teraz prowadzone są czynności w bazie paliwowej, gdzie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
17: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo pełnią funkcje kierownicze.
15: Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków. 2 etaty, czyli 320 godzin miesięcznie. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
17: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
15: Co ważne, limity będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do limitu. W Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przez najbliższe dni światowi przywódcy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Debatę otworzył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, przedstawiający najważniejsze działania organizacji i priorytety na kolejny rok. Część przemówienia skupiała się na konfliktach, m.in. na Ukrainie i w Strefie Gazy. Szef ONZ zaapelował o zaprzestanie walk. Tak zwane zawieszenia broni przyniosły niewiele więcej niż chwilowe ograniczenie walk, podczas gdy cywile wciąż płacą za to najwyższą cenę. Apeluję do przywódców zgromadzonych na tej sali, by w pełni wykorzystali ten tydzień spotkań na rzecz deeskalacji dialogu. Za chwilę przemawiać będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a w Nowym Jorku ma również spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest też prezydent Polski Karol Nawrocki, który ma przemawiać jutro. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu we Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na Stadionie Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
18: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
15: Mówi kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Przypomnę, że mecze z Bośnią i Hercegowiną gramy w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: W pogodzie jesienią, o szczegółach Małgorzata Łukowska.
15: Czuję się jak zakładnik, miałam już stąd wyjść, przedstawić nie. Katarzynę Pilewską, która za pół godziny się tu pojawi, a teraz mam mówić o pogodzie i nie jeszcze przedstawię. Negatywne rzeczy.
16: Negatywne, mów o negatywach, a ja będę robił o pozytywach.
15: Kamil mi mówił, że będzie dzisiaj padać i że będzie świecić słońce tylko w 3 miejscach, w Olsztynie, Bydgoszczy oraz Toruniu.
16: Na reszcie obszarów będą chmury i w niektórych miejscach z tychże chmur spadnie co?
15: Deszcz.
16: Bo to nie jest takie oczywiste, mógłby śnieg. Jutro deszczowo w pasie centralnym oraz na południu Polski i tylko tam.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Czyli ty wychodzisz, tak?
15: A sprawdziłam się?
16: Nawet, tak wiesz, 50-50.
15: No wychodzę.
16: Tak?
15: Oczywiście.
16: Podkład proszę na plan, uwaga. No, możesz.
15: Jak z krainy dreszczowców teraz powinnam przemknąć.
16: Proszę bardzo. Rozumiesz, co się dzieje?
14: I z piruetem jeszcze.
16: A czy ty jutro wrócisz, czy nie?
14: Ale na takim podkładzie.
16: Dobra, to jutro w takim razie, jak będziecie słyszeli, to się nazywa Cwał Walkirii. To będzie Małgorzata.
14: To będę ja.
16: Cwałować oczywiście do was. Katarzyna Pilewska za pół godziny, zapraszamy na wiadomości, a ja zostaję razem z wami. Czy ty wiesz, moja droga,
14: nie wyjdę stąd.
16: Że my w tej, nie, że my w tej godzinie, wiesz co będziemy robić za chwilę? Sprawdzę. Proszę bardzo, wyciągamy karteczki, sprawdzam
14: ale
16: twoją
14: ja
16: wiedzę o programie
14: co?
16: To jest dzień. Tak, co będzie za chwilę? Wszyscy
14: za chwilę
16: wiedzą,
14: będzie godzina
16: ciebie.
14: 16:06.
16: Tak, a co będzie tak mniej więcej za 12 minut?
14: Zgłaszam nieprzygotowanie.
16: Dzień na tak, dzień na nie, wiesz?
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dam 19 ci... minut i będzie dzień na tak czy dzień na nie.
16: I dam ci fory i nie musisz dzwonić, czy ty masz dzień na tak czy dzień na nie. Przypomnę,
14: bo
16: że jest dzień bez samochodu, więc powiedz to. Just say it.
14: Nie kupuję dzisiaj biletów, bo jest komunikacja za darmo. To musi być dzień na tak, nie tylko dla poznaniaka.
16: W dzień bez samochodu lepiej nie kupować samochodu. Mario Biskin, gramy Gordo Renie, znamy Welt już za chwilę.

0: Jak się bawić, to właśnie tak, to jest Gordo i Rainierzone Welt. No to jest nie do wymówienia, ale to w ogóle nie o to chodzi, bo to jest oczywiście Loco Loco. 10,5 minuty mamy po godzinie 16, to jest taki czas, kiedy już można, a nic nie trzeba. We wtorek, no błagam was, teraz do piątku to już w ogóle, ojajku, z góreczki. Podobno mówią, że tydzień się kończy wtedy, kiedy się człowiek jakoś uda, człowiekowi uda się jakoś przetrwać poniedziałek, a później to już z górki. Wierzę w to. Nie ma mowy, żeby było inaczej. Za chwilę sprawdzimy, czy wtorek u was na tak, czy na nie i oczywiście dlaczego. 609-869-869, numer do Vox FM bardzo dobrze znacie. Za chwilę będzie bardzo, bardzo potrzebny. A tymczasem czytam tutaj, że polskie góry, czyli Tatry, przeżywają tak zwany jesienny najazd turystów. I uwaga! Są organizacje, które wieszczą, że tych turystów może być więcej niż jeszcze chwilę temu, czyli wakacje latem. No, takie rzeczy możliwe są w Polsce. Tatry są bardzo popularne, więc uwaga, na szlakach nie tylko tłoczno, ale także jesienią może być dość zimowo, trzeba się na to absolutnie przygotować. Ja się bo o to troszeczkę zawsze obawiam, bo ile razy nie mówię o tym, żeby się przygotować do wyjścia na szlak, tyle razy później w wiadomościach są doniesienia, w Szpilkach próbowało zdobyć Giewont.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale to nie to w tym jest najlepsze. Najlepsze jest to, co następuje później, czyli zdobyła. Jorgus, będziesz moja, Artemas za chwilę w Vox FM w rytmie hitów w programie To jest dzień. Przypominam numer 609-869-869. Za chwilę będzie bardzo potrzebny. Wtorek na tak, czy na nie?

0: I oczywiście Artemas. I like the way you kiss me. Lubię, jak mnie całujesz. Coś w tym jest.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata?
0: A numer telefonu do studia to numer 609-869-869 i pod tym numerem jestem i oczekuję na odpowiedź na pytanie, czy wtorek na tak, czy wtorek na nie. Dzień dobry wszystkim, bo Vox FM robi dzień dobry, od tego zaczynamy, a później mówicie, jak macie na imię i jedziecie z tym Voxem. 609-869-869, 22 września, wtorek na tak, czy wtorek na nie. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: Halo, tu Jeremiasz z Białegostoku.
0: No witamy. I co tam u ciebie dobrego? Wtorek tak, wtorek na nie?
4: U mnie wtorek na tak.
0: A dlaczego?
4: A ci powiem.
0: To tyle? To koniec? Już nic więcej nie powiesz? Halo? Ja Wisła. Straciliśmy połączenie z Białymstokiem. Dzwonię jeszcze raz, bo to jest za mało. A kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Marta z tej strony.
0: Cześć, kochana. Wtorek tak czy nie u ciebie?
5: Niestety na nie. Chora jestem.
0: Chora?
5: Chora.
0: Usłyszałem chora, a jeżeli chora, to powiem ci tylko tak, nie wiem, czy cię to pocieszy, ale to się ostatnio zdarza nader często. U nas prawie wszyscy chorzy, no i jakoś funkcjonujemy, tego tobie również życzę. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Sławek Olsztyn.
0: Cześć, Sławku, wtorek tak czy nie, u ciebie co tam się dzieje?
6: Myślę, że na tak, bo trochę się poobijałem i na tak jest dlatego, że no zwolnienie wywalczyłem.
0: L4 to jest czasami w niektórych okolicznościach, powiedziałbym, wręcz jak zbawienie. Zdrówka życzymy, zdrowiej, żebyś miał jak wykorzystywać i siły oszczędzał. Halo, dzień dobry, kogo witamy?
7: Halo, halo.
0: Cześć, jak masz na imię?
7: Janusz.
0: Cześć, Janusz, wtorek tak czy nie u ciebie?
7: Oczywiście, że no tak.
0: A dlaczego?
7: Jedynie z trzeciego piętra zniosłem 8 kompletów rusztowań, 4 podeszwy i masę innych gratów budowlanych.
0: A dodam tylko, że dzień się jeszcze nie skończył, więc ja czekam tylko na to, co dalej ktoś tu idzie na premię. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Halo, halo, szczęść Boże, jeśli się kto może.
0: Co?
8: Z tej strony, witam.
0: Ja już słyszę, jak mi powiesz, że masz dzień na nie, to ci nie uwierzę, wiesz o tym?
8: No musisz uwierzyć, bo powiem tak, wczoraj miałem imieniny, jej żona i córka i nikt z rodziny o tym nie pamiętał i to takie niemiłe, ale powiem tak, dodzwoniłem się do was, także jest okej.
0: Okay. Słuchaj, to jest jedyne święto na czyli imieniny, to w związku z tym 100 lat niechaj żyje nam, pozwól, że nie będę śpiewał, bo bracie, to nie będzie najlepszy prezent, tyle ci mogę powiedzieć. 609-869-869, halo, dzień dobry, kogo witamy? Halo? Czy ktoś tam jest z nami? Odezwie się do nas? No to nie da rady, a może tutaj kogo witamy? Halo, dzień dobry.
9: Halo, witam, Tomek z tej strony. Dzień, no tak, bo dzisiaj mam imieniny.
0: I ty też?
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Ludzie, kochani, tego się nie robi przy wtorku. Jutro... Jednak trzeba jakoś do pracy przyjść. Słowo przyjść jest tu kluczowe. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Już gramy trochę w temacie. Chris Cross Amsterdam z Luizą Sądzą czekają.

0: Cross Amsterdam i Luisa Sonsa, czyli trochę brazylijskiego słońca na naszym pochmurnym, gdzieniegdzie niebie polskim, ale przynajmniej polskim. 27 minut po godzinie 16. Dzisiaj Polski będziemy odmieniać i powtarzać, bo się gramy z Niemcami. Ale tu dopiero za czas jakiś, bo o 18, a tymczasem 16.30 już za 3 minuty. No, zapraszam jednak mimo wszystko na wiadomości.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory.

0: cena.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Jeden zestaw. Wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama.
13: Na zegarach wybiła 16:30, a to jest czas, kiedy na antenie pojawia się Katarzyna Pilewska.
14: Dzień dobry.
13: I zapraszam na wiadomości.
14: Napaść w centrum Płocka miały paść strzałem. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Znaleziono ją, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. Przygotowywała zamach na rosyjskiego opozycjonistę. Agentkę FSB zatrzymał kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zwerbowana kobieta planowała zastrzelić opozycjonistę w pobliżu jednego z kijowskich klubów sportowych. Rosjanin od 2022 roku walczy po stronie Ukrainy. Agentka miała zostać nakłoniona do współpracy w zamian za obietnicę umorzenia postępowania dotyczącego nielegalnego posiadania narkotyków. Przedstawiono jej zarzut zdrady stanu. Resztę życia może spędzić w więzieniu. I jeszcze USA. Przeważająca część Amerykanów, 73%, uważa, że firmy rozwijające sztuczną inteligencję nie dbają dostatecznie o bezpieczeństwo. 39% obywateli negatywnie ocenia wpływ AI na społeczeństwo. To najwyższy wynik od marca, gdy Reuters i Ipsos zaczęły zadawać to pytanie. Pozytywną opinię o technologii AI wyraziło jedynie 11% badanych.
13: Pytanie, z jakiej oni inteligencji korzystają. To stąd wynika opinia. Czy ty kojarzysz takiego chłopa, tak, który się nazywa Bartes?
14: Bartek?
13: Bartes.
14: Bartes?
13: Bartes.
14: Nie.
13: Bo on mówił, że cię zna.

0: Co z tymi grzybami?
1: Idę w czwartek na... O, co tak głośno?
0: No, co tam?
1: Idę w czwartek na grzybobranie.
0: Jakim prawem?
1: No takim...
0: ale firmowy wyjazd, tak? Z pracy?
1: Wiesz,
0: pracy naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A na wykopki później jedziecie?
1: Tak, idziemy zarobić dodatkowo.
0: A zimą kulik.
1: Dokładnie.
0: Czyli te grzyby i ziemniaki przewieziecie na saniach.
1: Jemy te grzyby na tym kuliku, dokładnie. Super.
0: Ja ciebie trochę podpytuję, Katarzyna, bo tak. Katarzyna Pilewska cały czas w studiu przedstawię państwu. Piękna, młoda, do tego jeszcze zdrowa, no. Prawda? Na ciele i na umyśle. No. Chciałam tylko zapytać, bo dzisiaj jest dzień bez samochodu. I czy ty świętujesz jakby? Czy
1: wiecie co, ja świętuję od 3 miesięcy, bo mamy samochód, ale jest duży i się boję nim jeździć.
0: Doskonale.
2: Reklama. Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
4: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: Reklama.
8: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Rozjeżdżają las kładami, kradną drewno czy wyrzucają śmieci. Takie osoby znalazły się na celowniku strażników leśnych. Ruszyła akcja Jesień 2026. Naszym celem jest działanie przeciwko szkodnictwu leśnemu, informuje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
9: Egzekwowane będą od osób przebywających na terenach leśnych przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Od zaśmiecania lasów poprzez wjeżdżanie do lasu pojazdami, tam gdzie wjechać nie wolno. Również inne przejawy szkodnictwa mogą być podczas akcji wykryte.
8: Działania strażników leśnych wspierają funkcjonariusze Policji, Polskiej Straży Łowieckiej, Polskiej Straży Rybackiej. Akcja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu potrwa do 27 września. W dzień bez samochodu pociągiem za darmo. Koleje Mazowieckie kolejny rok z rzędu z okazji Światowego Dnia Bez Auta prowadzą darmowe przejazdy. Dziś na wszystkich liniach przewoźnika obowiązuje taryfa specjalna.
10: Umożliwia ona bezpłatne przejazdy wszystkimi pociągami oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej i lotniskowymi, które są uruchamiane przez przewoźnika.
8: Powiedziała Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich. Jak co roku, także w Radomiu, w dzień bez samochodu obowiązują darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Na niebie powinno pojawić się więcej słońca. Możliwe są jednak przelotne opady deszczu, więc przypominam Wam o parasolce. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni. Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy amulety, maski grobowe, mumie zwierzęce czy ludzkie, a także papirusy. Ekspozycja będzie czynna do 20 grudnia. Szczegóły wystawy dostępne są na stronie Muzeum Malczewskiego.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
15: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I tutaj już tradycyjnie postoicie na drodze krajowej numer 50 od strony Słomczyna aż do dojazdu do ronda honorowych dawców krwi. O tej porze więcej aut także na Piotra Skargi i Piłsudskiego. Krajowa siódemka w stronę Warszawy. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość w miejscowości Mroczków i Wola Mrokowska. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i przypominam o utrudnieniach na ulicy Jana Pawła II. Tutaj drogowcy remontują zatoczki autobusowe i jeśli jedziecie w kierunku osiedla Prędocinek, spotkacie się z utrudnieniami. Zaglądamy do centrum i tutaj więcej aut na Malczewskiego w stronę Wałowej. Zator także przy Szpitalu Miejskim przy ulicy Lekarskiej. O tej porze zakorkowany także dojazd do ronda Kisielewskiego. Szerokości i do usłyszenia.
1: Vox FM Radom.
16: Dramat w podstawówce. 11-latek zaatakował uczennicę toporkiem. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też wyjaśnienia szefa MON. Chodzi o odwołanie w ostatniej chwili jego wizyty w Pentagonie. A na koniec jeszcze sprawdzimy, gdzie w tym sezonie najchętniej spędzaliśmy urlop. Posłuchajcie.
17: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie przynosi do studia Katarzyna Pilewska.
16: Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły. Agnieszko, powiedz proszę, co udało ci się ustalić?
18: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
19: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić. razić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
18: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
20: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
18: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
21: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
18: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
21: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
18: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
16: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
22: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
16: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. Paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
23: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
16: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. A według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Turcja, Grecja i Egipt. To tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W tym kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy wakacje, to sprawdzał Krzysztof Płowecki.
24: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
25: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
24: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
16: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
26: Który z tych kierunków wybrała redaktor Pilewska, dopytam tylko?
16: Każdy. W te wakacje.
26: No, Turcja, Egipt. Coś tu po podwyżce.
16: Chodziło mi o Podlasie.
26: Tak, jasne, na pewno. Tak wiesz, ja mam twojego Instagrama, także ja widziałem, co tam się działo.
16: Przestań, to dla dorosłych.
26: A ty masz Instagrama?
16: Obejrzałem
26: całego.
16: Nawet mam prawie 1000 osób obserwujących.
26: Gdybyś mogła chociaż słowo wspomnieć o pogodzie, to byłbym ci bardzo wdzięczny.
16: 18 stopni w Pile Tango dzisiaj, 7 w Zakopanem i wszędzie pada deszcz. On popada i będzie się nas trzymał aż do soboty.
26: Ten deszcz?
16: Tak.
26: Niech się trzyma. Dzisiaj gramy za godzinę niecałą, wiesz z kim?
16: Z kim?
26: No z Niemcami, no. Za pół godziny masz wiadomości sportowe.
16: No ale to za pół godziny.
26: Cieszę się, że to powiedziałaś, bo jest ta przyśpiewka polska, to już jest niemodne. Mam nową. Z czego?
16: Z Muminków.
26: Tak, a zgadnij dlaczego Muminki?
16: Dlaczego?
26: Nie wiem, jakoś tak mi się skojarzyło. Myślałem, że nie zapytasz.
16: Wiesz co, ja kocham Muminki. Uwielbiam.
26: Naprawdę?
16: Tylko nie animacja, a powieść, bo animacja jest dla mnie straszna.
26: Animacja jest super. A powiedz mi, rozwiążesz zagadkę z dzieciństwa jedną moją?
16: Dawaj.
26: Jak nazywaliby się rodzice Muminka, gdyby nie mieli dzieci? No jest tata Muminka, mama Muminka, no a jakby nie mieli dzieci, co
16: wtedy?
26: Bezdzietna
16: kobieta.
26: A to jest kobieta?
16: Mumin? Bezdzietny Mumin.
26: Idź już sobie.
16: Dobra.
26: Ale za pół godziny pamiętaj.
16: Będę.
26: Polska, Niemcy. Nie! Pa. Katarzyna Pilewska, pa. A my mówimy mama. Ace of Base, Beautiful Life. Za chwilę Danzel. Dzień dobry.

0: To jest Denzel, to jest oczywiście Pump It Up. Razem z Katarzyną dochodzimy do wniosku, że przed meczem Polaków z Niemcami kogo się powinno puścić?
1: Polaka.
0: Chopina! No, najlepiej im tam zagrać. Oni się na tym w ogóle nie znają, wiesz? Oni by zupełnie nie wiedzieli. Co tam jakiś Strauss i Wagner? Tu się Wagnera gram, bez sensu. Proszę Państwa, szykujemy się do meczu Polaków. Polska-Niemcy. Obstawiamy wynik 6-0-9. 8-6-9, 8-6-9. Kto dzisiaj wygra mecz, to jakby to jest oczywiste. Jaki wynik obstawiasz?
1: 4-0 dla nas.
0: No jak 4-0? No do siatkówce?
1: A w siatkówce 3-0.
0: Dobra. A wiadomości sportowe w wykonaniu Katarzyny Pilewskiej za 17 minut.

0: After Party oczywiście, no bujaj się, 19 minut po godzinie 17 to nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o przyśpiewkę albo różnego rodzaju zachęcanie do boju naszych propozycji, jaką można sobie znaleźć, ale na szczęście mamy lepsze, gdzie oczywiście pod numerem 609-869-869. Przypomnę, że o 18 dzisiaj gramy z Niemcami, ćwierćfinał Mistrzostw Europy, także nie w kij dmuchał, no tak można chyba powiedzieć, siatkówkowo. Pani Muminowa i pan Mumin nazywaliby się Muminkowie, gdyby nie mieli dzieci, tam bez sensu. Naszych siatkarzy nie trzeba zagrzewać do boju, oni i tak to wygrają. I to mi się podoba. A jeszcze jeden SMS od Rafałka. Nieważne, jaka to będzie przyśpiewka. Ważne, żeby nie była po niemiecku.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Monika proponuje Wanda! Co Niemca nie chciała? No dobra. Madonna, La Isla Bonita. A z rzeczy poważnych Sia, Move Your Body już za chwilę.

0: oczywiście see ya, move your body, czyli żeby się trochę ruszyć, no warto, warto, bo później usiądziecie przed meczem i co zrobicie?
1: Nic.
0: Będziecie oglądać, a mięśnie się zasiedzą. Wysyła Paulina 609 2x869 przepiękną tęczę. Nie wiem, czego to ma być symbol, ale jeżeli to ma działać na naszą korzyść, to bardzo proszę. Wiadomości Vox FM, także sportowe już za 3 minuty.
2: Autopromocja.
3: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
4: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
5: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
6: A jak, w jaki sposób?
5: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
7: Wywaliłaś się na rowerze?
6: No wiesz co?
7: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
4: Kto?
7: Wiem.
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj.

0: swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.
7: 17.30 właśnie wybiła na zegarze. Katarzyna Pilewska już teraz w studiu zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
8: Trafił już do aresztu. 17-latek zatrzymany przez ABW. Paweł G. miał planować masowy zamach terrorystyczny na szkołę i na meczet. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oprócz próby zamachu, nastolatek usłyszał również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz publicznego propagowania nazizmu i nienawiści rasowej.
9: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. Trwa dalej śledztwo. Różne warianty to jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
8: Komentuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Podejrzanemu 17-latkowi za przygotowanie do masowego zabójstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa pozostałych dwóch nieletnich współdziałających z nastolatkiem została przekazana do sądu rodzinnego. Niemiecki samolot wojskowy rozbił się w pobliżu bazy lotniczej USA w Nadrenii Palatynacie. To najpewniej myśliwiec F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
10: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
8: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Odliczamy do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy 29 o 18, minut. Czyli za 29 minut. Mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
11: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
8: Spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się. Pierwszy gwizdek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy o 18:00. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi Robert Lewandowski. Trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
12: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
8: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek 20:45.
7: Nie wiem, co powiedzieć, wiesz, bo tak jakoś mi się nie składają te dwie informacje.
8: Dlaczego?
7: No bo niby tu biało-czerwoni i tu biało-czerwoni. Jakby ci to powiedzieć.
13: Taki był ładny, amerykański.
14: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: ochotę na cebulę. To jest Cibuli, oczywiście Wonderland. 22 minuty zostały do godziny 18, a pamiętajcie, że niezależnie od okoliczności pory dnia, tygodnia i roku Vox FM kłania się nisko i mówi wszystkim dzień dobry. I robi dzień dobry na voxfm.pl. Tam czeka taki zapas kawy, żeby obdarujecie tą kawą rodzinę, sąsiadów, znajomych i nawet ludzi, których nie lubicie, i dla każdego starczy. voxfm.pl. Piszcie, co wam robi dzień. A tymczasem halo, tu Londyn.
1: Reklama.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co, a ja...
6: Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
1: Reklama.
16: Vox FM Radom.

0: Vox FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
11: Przysięgamy!
10: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
11: Przysięgamy!
10: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
0: Reklama. Vox.
12: Vox FM.
0: Radom.
12: Radom.
13: Czas skończyć z zabijaniem, mówi Donald Trump w ONZ. Od słów amerykańskiego prezydenta zaczniemy. W wiadomościach też najnowsze informacje w sprawie strzelaniny w Bukownie. 52-latek przyznał się do winy. A na koniec jeszcze sport. Rozpoczyna się walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami.
14: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
13: Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał amerykański prezydent, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia konfliktu. Bardzo blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej niż ludzie się spodziewają. Oni już mają tego dość. O wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. 52-latek, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Dodatkowo także posiadania środków odurzających. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne.
15: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać, oddał w ich kierunku strzały.
13: Mówi Mariusz Borny z krakowskiej prokuratury. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Największy na świecie pod względem dziennej produkcji koncert naftowy Saudi Aramco wznowił eksport ropy rurociągiem wschód-zachód. Wcześniej, jak informowały saudyjskie władze, magistrala została uszkodzona przez irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, co to za wznowienie przesyłu oznacza w praktyce?
12: Przede wszystkim to, że koncern będzie mógł przesyłać ropę z portu Yanbu nad Morzem Czerwonym do rafinerii na zachodzie kraju. Rurociąg wschód-zachód ma ogromne znaczenie dla eksportu saudyjskiego surowca. Jego maksymalna przepustowość wynosi około 4 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej produkcji. Każda przerwa w jego działaniu może więc wpływać na globalną sytuację na rynku ropy. Dla kierowców nie oznacza to jednak, że ceny paliw na polskich stacjach od razu spadną. Jeżeli przesył będzie stopniowo wracał do pełnych możliwości, te ceny dopiero wtedy mogą się stabilizować, a ryzyko kolejnych podwyżek będzie mniejsze.
13: Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy i pobytu.
16: Na ten moment przebywam w Sharm el-Sheikh. Tutaj dwa główne punkty jego obecności w ciągu dnia, co są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków właśnie w Sharm el-Sheikh. Natomiast popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
13: Mówi Krzysztof Widbr z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach. Jego przeloty dzięki nadajnikowi GPS śledzą tysiące internautów. I jeszcze sport. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec. O nastroje przed meczem kibiców pytał nasz reporter.
17: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
18: Wierzę w naszych chłopaków.
19: Zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
17: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo.
13: Mecz Polski. Niemcy ruszył 3 minutki temu, a na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0.
14: 3 minuty temu, czyli już mamy 16-0. Albo nie, 16-0.
13: Wiesz co, ty się zajmij pogodą, a ja się zajmę sprawdzeniem wyniku.
14: Co tam w pogodzie? No w pogodzie będzie tak, będzie trochę deszczu, popada sobie tego wieczora i tej nocy popada i w ogóle co, 0-0 jest? Co już jest? 4-4, tak?
13: 4-4 w tym momencie, trwa już od 3 minut spotkanie, jest 4-4, no w setach 0-0, niczego innego się nie spodziewaliśmy, a bo kolega mało powiedział, to ja powiem, że ten deszcz z nami
14: jak
13: do piątku.
14: Mało?
13: I jeżeli chodzi o przejaśnienia, to dopiero w niedzielę, ale za to wtedy takie duże, w całym kraju 20 stopni.
14: Jak mało, jak kolega?
13: No tak, coś tam powiedziałeś, a tak ubogo.
14: No wiesz, a propos kolegów i ubogich. Krzyśku?
20: Kolejne wiadomości w Vox FM już za niecałą godzinę, a teraz oczywiście wracamy już do muzyki. Jackson i Pedro, topki, miły pan, deficyt za wszystko i za nic. Tak muzycznie rozpoczynamy nasze spotkanie, które potrwa do godziny 21. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry.

Road 94 i My Love, bardzo kołyszące nagranie we wtorkowy czas, bo dzisiaj to 22 dzień września, już mamy wtorek, to już taki dzień, że nie jest tak strasznie jak w poniedziałek, ale jeszcze nie jest tak dobrze jak w środę, kiedy to piątka zaczyna być naprawdę blisko. Dlatego będziemy się wspomagać muzyką i to muzyką naprawdę bardzo fajną. A bardzo dużo fajnej muzyki oczywiście w latach 80. można znaleźć. No i tutaj przedstawiciel lat 80. właśnie, grupa Bad Boys Blue, You're a Woman, już teraz w Vox FM w rytmie hitów. A z nowości Take It Slow, Robin Schulz na naszej antenie zagości już za chwilę.

A trzeba przyznać, że bardzo przyjemny jest ten nastrój grozy w tym nagraniu. Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM w rytmie hitów. Króciutką przerwę sobie teraz zrobimy, a za moment wrócimy z nagraniem, które każdy zna, które każdy potrafi zaśpiewać mniej więcej, a zatańczyć to już w ogóle. Calvi Remy, Explosion, za chwilę w Vox FM. Vox.

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
16: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Radom.

To nagranie jest jednocześnie i gorące, i romantyczne. Zdarza się, no, jak taki duet śpiewa, to jest możliwe. Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita w Vox FM w rytmie hitów. To teraz po nowość sięgniemy, aczkolwiek oryginał swoje lata już ma. Legendarny, nieodżałowany M. Brother, jego Troubles w nowej wersji. Naya i Body Talk już teraz w Vox FM w rytmie hitów.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Muzycznie tak właśnie tę godzinę w Vox FM kończymy, bo już za chwilę 19. A jak 19, to oczywiście wiadomości na naszej antenie. Potem w rytmie hitów zagramy dalej. Plan muzyczny zdradzę jak najbardziej. Lady Gaga, Poker Face, Tim Berg, Sick Bromance tuż po wiadomościach w Vox FM.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
5: Biedronka.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Kolejne wydanie Wiadomości Vox FM już za niecałą godzinę. A my oczywiście teraz do muzyki wracamy. No, wiecie już doskonale, kto zaśpiewa, bo zdradzałem to przed wiadomościami, ale jakby ktoś przegapił, o to już mówię. Lady Gaga, Poker Face, już teraz Vox FM. Krzysiek Skrzypkowski, ponownie dzień dobry. Do 21 zapraszam.

To nowość na naszej antenie, jednocześnie nagranie, które jest propozycją do bestlisty. No jeżeli waszym zdaniem z propozycji nowością powinno się stać, to zapraszam na voxfm.pl, tam oczywiście głosujecie. A to Luca Rossi na pełnej. No takie wydanie Łukasza w takiej wersji bujanej to dosyć ciekawa sprawa i doświadczenie. No i ciekawe, jak sobie poradzi. No i czy przypadkiem w najnowszym notowaniu bestlisty to nagranie z propozycji nowością się nie stanie? To może jeszcze trochę takich bujanek klimatów, ale sprzed iluś tam lat, Aleksja, ulalala, wspomnienie wakacji. To all the people all around.

No są po prostu takie piosenki, które mając w sobie taki fajny riff gitarowy i energetyczne, rock'n'rollowe klimat, również i na barkietach tanecznych się sprawdzają. Przykład, proszę bardzo, Blondie i Maria w Vox FM w rytmie hitów. Króciutka przerwa, taki pomysł jest teraz i pomysł na granie, oczywiście

0: pierwszy jest Doda, melodia ta w Vox FM już za moment. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.

Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o wspomnienia lata 2026, gdyby taką listę piosenek zrobić, które właśnie z wakacjami, które no, zakończyły się, nam się kojarzą, to to nagranie dosyć wysoko może być. Bausa i Magnetic w Vox FM w rytmie hitów. Nowość, kto wie, być może kolejne nagranie będzie nam się kojarzyło z jesienią 2026 roku. Na razie w propozycjach do bestlisty Konstanty, Drążek, Tańcula i Bremek pod gorączkowy stan.

0: A szczerze mówiąc, to już trochę pokończyły się pomysły, co można zagrać jeszcze w tej godzinie w Vox FM Brzmi Hitów Mazel Maniac, no ale tak na dobrą sprawę to nawet nie chodzi o to, że pomysłów brak, ale no czas nam się po prostu kończy, bo za chwilę punktualnie o godzinie 20 wiadomości, no ale po wiadomościach naturalnie, że zagramy dalej. Sandra in the heat of the night, tak muzycznie rozpocznie się kolejna godzina naszego spotkania.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.

0: Zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Reklama. Vox FM Radom.
9: Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i od tego zaczniemy. W wiadomościach też decyzja Unii Europejskiej. Wspólnota przedłużyła sankcje dla Rosji o kolejne 3 lata. A na koniec sport i fantastyczne zwycięstwo Polaków w meczu z Niemcami. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak polskie myśliwce kolejny raz przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy IU-20. Jak informuje minister obrony narodowej, stało się to 40 kilometrów od naszego wybrzeża. To element stałej presji. Wojsko polskie pozostaje w gotowości, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje prezydent Karol Nawrocki. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakub, dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
10: Prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
11: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
10: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria głowy państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
9: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Unia Europejska przedłużyła sankcje na Rosję o 3 lata. Dotyczą 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Oficjalna decyzja zapadła na 5 godzin przed wygaśnięciem obostrzeń. Z czarnej listy usunięto 2 oligarchów. Ostatnim krokiem będzie opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii, co ma nastąpić jeszcze przed północą.
8: To są wiadomości Vox FM.
9: A w nich Tatry. Po raz pierwszy w sezonie w szczytowych partiach gór ogłoszono zagrożenie lawinowe. Powodem jest świeży opad śniegu. TOP apeluje o szczególną ostrożność, zwłaszcza na stromych, trawiastych zboczach. Śnieg zaczął padać w wyższych partiach Tatry wczoraj. Na Kasprowym Wierchu leży go już ponad 15 centymetrów. Na tatrzańskich szlakach panują niekorzystne warunki turystyczne. W wyższych partiach gór występują śnieg i oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Toruń dołączył do Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Mieszkańcy jeżdżą komunikacją miejską za darmo, ale czy o tym wiedzą? To sprawdziła nasza reporterka Maria Nowak.
12: Wiecie, że dzisiaj jest dzień bez samochodu? Jest komunikacja za darmo?
13: Aha.
12: Skasowaliście bilety?
13: No, ja skasowałem dzisiaj jeden.
14: Uważam, że komunikacja miejska działa super.
12: A cenowo?
14: Uważam, że jest za drogo. Absurdem jest to, że nie mamy biletu 10-minutowego.
13: Ja uważam, że jest punktualna, ale jedyne, co bym zmienił, to bym wprowadził darmową komunikację miejską, tak jak w niektórych miastach.
14: Komunikacja jeździ dobrze, ale jest za drogo.
9: Kujawsko-Pomorskim kierowcy z ważnym dowodem rejestracyjnym i dowodem osobistym mogą także dzisiaj, jeszcze przez 4 godziny, podróżować bezpłatnie regionalnymi pociągami.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Polscy siatkarze w strefie medalowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni zapewnili sobie awans do półfinału po zwycięstwie 3-0 z Niemcami.
15: Jakie wrażenia po meczu?
16: Super! Bardzo, bardzo dobre!
17: Pokazali klasę! Dwa razy odrobili przewagę 4-punktową.
16: Pięknie!
15: Zwycięstwo z Niemcami smakuje wyjątkowo?
17: Tak, bardzo smakuje. Wyjątkowo!
18: Coś niesamowitego. Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
9: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Nasi siatkarze w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Słowenia-Belgia. Polska broni tytułu zdobytego przed 3 latami. I jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi Robert Lewandowski. Trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli Lewy zagra, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45. 15 stopni w tym momencie w Gdańsku, tam jest najcieplej i niecałe 7 w Zakopanem. To najchłodniejsze miejsce w Polsce. W nocy możemy spodziewać się opadów deszczu na północy kraju i na południu. W centrum powinno być nieco spokojniej. Temperatury do około 10 stopni na plusie. Jutro 18-19, dość ciepło, ale deszczowo. I to w całej Polsce. Tak będzie aż do niedzieli. Pierwszy pełny, słoneczny dzień w najbliższą niedzielę.
19: Bardzo dziękujemy za te informacje pogodowe. No i teraz płynnie od informacji właśnie do muzyki przechodzimy. Sandra, In the Heat of the Night, Hunter X Golden, z nowości Laidback Look, JJ Tribute. Tak zagramy w Vox FM. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry.

To jedna z tych piosenek, przy których od razu o piątku się myśli, prawda? Masters, na co mało, w Vox FM, w rytmie hitów. No ale póki co, żeby być tak w zgodzie z prawdą, no to dzisiaj nie piątek, a wtorek, ale wtorek to jest zdecydowanie bliżej piątku niż poniedziałek. Zagramy dalej, oczywiście, Jack Style i John, What Are We Gonna Do i Antoine Clamaran Gold w Vox FM za chwilę, teraz Bomb Funk MCs, Jessica Falker, Something Going On.

0: nasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem, jak wychodzi.

0: A gdybym poprosił, żeby osoby, które stopą rytm tej piosenki wystukiwały, podniosły rękę, to jak gęsty byłby to las? H i R&B, czyli Ring My Bell w Vox FM w rytmie hitów. To teraz przerwa, a po przerwie Ina. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

Bratanki i Czerwone Korale w Vox FM w rytmie hitów. Sprzed lat wielu ta piosenka jest. Oryginał nagrania, które za chwilę pojawi się na naszej antenie, jest jeszcze starszy niż Czerwone Korale, ale w tej nowej wersji na 2026 rok brzmi bardzo interesująco i jednocześnie jest to propozycja do bestlisty Vox FM. Vox FM. No to już zdradzam, kto to Labak Like a Prayer.

0: All Around Dawn, Sistruma w Vox FM w rytmie hitów na muzyczne zakończenie tej godziny i naszego spotkania. Za chwileczkę o 21 oczywiście wiadomości, a ja życzę udanego wieczoru, środy także udanej, jutro po 18 słyszymy się ponownie. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048. Reklama.
2: Spotkanie Trump-Zełenski właśnie się zakończyło. Liderzy państw mieli omówić m.in. rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Od tego zaczniemy. Mieszkańcy nadal nie dowierzają. Policja próbuje ustalić motyw od ataku 11-latki na koleżankę. Przejdziemy. A na koniec jeszcze sztuczna inteligencja i język migowy. Ma powstać wyjątkowa aplikacja. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze informacje. Katarzyna Pilewska. Zakończyło się spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci rozmawiali na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Oczekuje się, że liderzy USA i Ukrainy omówili kwestie bezpieczeństwa, obrony powietrznej oraz ewentualnego rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją. Jednym z tematów miały być ukraińskie ostrzały Rosji, mówił Donald Trump na początku tego spotkania. To poważnie uderza w ceny oleju napędowego. Diesel, czyli paliwo do silników wysokoprężnych, wyraźnie podrożał, a jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Z pewnością bardzo mocno uderzyło to w Rosję. Prezydent USA wcześniej wzywał Wołodymyra Zełenskiego do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, wiążąc je z sytuacją na światowym rynku paliw. Zełenski deklarował z kolei gotowość do deeskalacji pod warunkiem wzajemności, czyli m.in. wstrzymania przez Rosję ataków na ukraińską energetykę i infrastrukturę krytyczną. Policja ustala motyw działania nastolatka, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść. Dziś rano w szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
3: Naprawdę, w szoku jestem.
4: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
3: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
4: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet. Te filmiki, gry.
5: Ciężki temat.
2: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Jutro będą zajęcia w szkole, w której doszło do ataku. Nie będzie. Uczniowie będą mieli spotkanie z psychologiem. Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowane właśnie przez rząd. Szczegółom zmian przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, jak limity zarobków mają być obliczane?
6: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na 12-krotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
7: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
6: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
6: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
2: Przepisami już na najbliższym posiedzeniu 6 października ma zająć się Sejm. Jeśli prezydent podpisze ustawy, wejdą one w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do nowych limitów. AI pomoże w nauce języka migowego dzięki naukowcom AJP w Gorzowie. Wstępne badania były przedstawione 2 lata temu na międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Teraz czas na aplikację. Na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża pracują nad sztuczną inteligencją rozpoznającą całe sentencje języka migowego, mówi prorektor Łukasz Lemieszewski.
9: Te badania wstępne pokazały, że jeden akurat z tych modeli, który stworzyliśmy, dał nam tą taką największą moc do tego, żeby można było rozpoznawać nie same gesty, tylko także całą sentencję.
2: W Polsce językiem migowym posługuje się kilkadziesiąt tysięcy osób. 15 stopni w tym momencie w Gdańsku i 7 w Zakopanem. To najcieplejsze miejsce i najchłodniejsze w kraju. Ta noc dość chłodna, do 7 stopni spadną rtęci termometra na zachodzie kraju, tam 7 stopni. No i popada deszcz na północy i na południu. Jutro do 20 stopni nawet i bez deszczu na zachodzie kraju, za to popada w centrum i na południu. Całkowicie słonecznie będzie dopiero w sobotę.
5: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
10: Daria Żurowska, zapraszam. Zaczniemy od wyjątkowej akcji społecznej, czyli szlachetnej paczki w Radomiu. Aktualnie do

0: rodzin zapadły im najbardziej w pamięć i co daje poczucie pomagania tu na miejscu, w naszym mieście.
1: Ze mną w studiu liderki Szlachetnej Paczki Katarzyna Cielecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Marta Kapusta.
3: Dzień dobry.
1: A to za sprawą tego, że startujemy tak naprawdę za chwilę kolejny weekend cudów, to już w grudniu, no ale trzeba tutaj wszystko przygotować, a to wymaga logistyki, ale i ludzi. To może zacznijmy od takiego brzegu, jeśli chodzi o naszych słuchaczy, żeby im wytłumaczyć, chociaż myślę, że każdy doskonale wie, czym jest Szlachetna Paczka, ale o co chodzi w Szlachetnej Paczce? Na czym ona polega i dlaczego ta akcja jest ważna też dla naszego miasta?
3: Akcja ta ważna jest dla naszego miasta z tego względu, że daje realną pomoc, szansę na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. I polega na tym, że wolontariusze, o których niebawem będziemy mówili, że ich poszukujemy, pracują z rodzinami, które zostają nam zgłoszone, i darczyńcami potem ci wolontariusze także pracują. Więc wolontariusz ma dużą możliwość odmienienia czyjegoś losu dzięki właśnie Szlachetnej Paczce.
1: Jakie jest twoje zdanie, Kasiu?
2: No oczywiście ja się zgadzam z tym, co powiedziała Marta, bo Marta to jest taki rasowy wolontariusz Szlachetnej Paczki, do której ja się przyłączam, bo już działamy dosyć długo. Ja właśnie teraz czekając, słuchając, co Marta powie, policzyłam sobie w głowie, że to moja 10. edycja, więc taka dla mnie jubileuszowa, ale Marta ma rację. To nie jest tak, że my jesteśmy cudotwórcami, ale rzeczywiście mamy realny wpływ na to, co się może wydarzyć, tak? Mamy przykłady naszych rodzin, naszych wolontariuszy, że mamy też wolontariuszy, którzy otrzymali pomoc parę lat temu, teraz sami pomagają i rzeczywiście mówią o tym, że ta paczka odmieniła ich życie. To było coś, co dało im impuls, że, jak to w tym roku pięknie określamy, wykonaliśmy dobrą robotę. Bo wolontariusz to jest taki łącznik między darczyńcą, między rodziną, ale tak naprawdę to my najpierw docieramy do rodzin jako wolontariusze, spotykamy się z nimi, ale jest jeszcze ważna kwestia, żebyśmy do nich dotarli, to musimy mieć taką informację, że taka rodzina potrzebuje pomocy, więc myślę, że w dalszej naszej rozmowie wytłumaczymy, jak po kolei przebiega proces, bo teraz jesteśmy na etapie takim, że jesteśmy tutaj po to, żeby was zachęcić, żebyście dołączyli do naszego zespołu, bo jest nas w Radomiu, Radom Północ, Południe, są dwa rejony, ale tak naprawdę działamy w naszym mieście i w obrębie naszego miasta. Zachęcamy i promujemy tą paczkę, że bycie wolontariuszem to po pierwsze nie jest coś, co nam, że tak będzie zabierało cały dzień z naszego dnia, cały dzień z całego tygodnia, ale to jest coś, co jest ideą pomocy dla drugiego człowieka.
1: To może właśnie o tej idei pomocy, bo generalnie no to Szlachetna Paczka to są rodziny, które są w potrzebie tak naprawdę. Wy do nich docieracie różnymi możliwymi kanałami, obdarowujecie taką rodzinę paczką. A z jakimi potrzebami spotykacie się, jeśli chodzi tutaj o nasze miasto i te rodziny? Z czym one walczą i jaka jest ta pomoc im potrzebna?
3: Przede wszystkim paczka jest dostosowana właśnie konkretnie do potrzeb danej rodziny, która zostanie włączona do projektu, ponieważ nie wszystkie rodziny, które zostają nam zgłoszone, są włączane. Na to składa się też wiele czynników odnośnie włączenia bądź też niewłączenia danej rodziny. I tak jak wcześniej wspomniałam, ta pomoc, która dedykowana jest konkretnej rodzinie, jest określona przez samą rodzinę, jakie te potrzeby są w tym momencie dla nich najważniejsze, aby mogli w pełni sami funkcjonować i żeby to był taki bodziec do zmian swojego życia na lepsze. To nie jest na zasadzie, że paczkę można otrzymywać co roku. Jesteśmy bardzo ostrożni w tego typu osądach, bo chcemy, żeby ta rodzina była w pełni samodzielna.
1: Czyli to ma nie być taki wytrych do tego, żeby siedzieć i czekać, że mi ktoś przyniesie paczkę, ale dajmy ten bodziec. A z jakimi potrzebami? Co najczęściej tak naprawdę w tych paczkach się znajduje?
2: Potrzeb jest bardzo dużo i bardzo różnych, ale jest też, się zdarzyło w poprzednich edycjach w zeszłym roku i to też wolontariusze, którzy wracali od rodzin nam opowiadali, że pojawiały się rodziny, przeważnie to są osoby starsze, samotne, które tak naprawdę w trakcie wywiadu, czy w trakcie już potem weekendu powiedzieli, że ja nie potrzebuję nic poza obecnością czyjąś. Czyli tak naprawdę dla tego kogoś najważniejszym darem To był wolontariusz.
1: Obecność.
2: Obecność, czyli ktoś, kto po prostu się pojawił w ich domu, w ich życiu. Mhm. I świadczy to tylko o tym, że zobaczcie, on nie potrzebował środków do spożywczych, chemicznych, jakichkolwiek. Potrzebował drugiego człowieka, więc to jest tak naprawdę taka duża gama, rozpiętość tego, tej naszej pomocy, bo to nie jest tylko materialnie lodówka, pralka, cukier, nie wiem, jakieś środki chemiczne, łóżko, tylko to jest też tak naprawdę czas. I to się tak często spotykało, tak jak Marta może powiedzieć, w przeciągu kilku lat te potrzeby się też ludzi zmieniają i obserwowałyśmy w zeszłym roku, że bardzo dużo osób prosiło o jedzenie. Świadczy to o tym, że rzeczywiście im się bardzo żyje ciężko. To były też, tak jak mówię, rodziny, które trafiły do nas, do programu, bo wydarzyło się coś, bo zmarł ktoś, to opiekował się rodziną, był jedynym żywicielem rodziny, tak? I te rodziny prosiły o po prostu rzeczy takie, nasze przedmioty codziennego użytku, tak? Ale mówię, zdarzało się to, co wspomniałam, że oni chcieli być z nami i dla nich to była wartość najważniejsza i uważam, że fajnie, że dotarliśmy do tych rodzin. Ciężko powiedzieć, który rok jest lepszy, gorszy, bo my nie jesteśmy od tego, żeby to pozycjonować. My docieramy do rodzin i to oni mówią, bo powiedzmy Janek, a Czesiek może mieć zupełnie inne potrzeby. I mam nadzieję, że w tym roku, jak się spotkamy już po weekendzie, gdzie szczęśliwie wszystko się odbędzie, to będziemy mogli powiedzieć, oczywiście chcielibyśmy, żeby tych rodzin nie było dużo, tylko dlatego, żeby to by świadczyło, że żyje nam się lepiej. Ale tak naprawdę każda edycja, każdy rok jest zupełnie inny. Odwiedzamy dużo rodzin i jest przeważnie część odrzucana z racji takich, że my mamy też pewne zasady i musimy się nimi kierować i kryteria dochodowe są brane pod uwagę, o tym pewnie Marta zaraz powie, bo ona ze strony technicznej zawsze jest lepsza ode mnie. Tak. Więc to są też takie czynniki i zobaczymy, no jeśli będzie potrzeba pójść do iluś tam set rodzin, my pójdziemy, tak? Tylko też musimy mieć do tego narzędzie, a narzędziem w tym momencie jest wolontariusz.
1: Powiedzmy sobie, w ostatniej edycji Szlachetnej Paczki na terenie naszego miasta, ilu osobom pomogliście? Ile osób dostało paczki?
3: W ubiegłej edycji na terenie naszego regionu 71 rodzin otrzymało pomoc podczas Weekendu Cudów. Taką pomoc darczyńca też nie przygotowuje w pojedynkę. Często to są całe rodziny, całe firmy się składają, żeby właśnie taką dedykowaną pomoc przygotować dla danej rodziny.
2: Ale ja bym też chciała powiedzieć, żeby się nikt nie martwił i obawiał tego, że może nie sprostać, bo pamiętajcie, jeśli poczujecie w sobie taką odrobinę chęci pomocy komuś i będziecie chcieli skorzystać z naszego programu i włączyć się jako darczyńca, tam w systemie, wchodząc sobie, czytając opisy rodzin, są wskazane potrzeby rodziny. Każda rodzina wolontariuszowi zgłasza swoje potrzeby, które naprawdę są kluczowe dla nich i to darczyńca czyta opis rodziny. Darczyńca decyduje się, czy mnie będzie stać, żeby te wszystkie potrzeby zaspokoić. Ale z doświadczenia też wiemy to, co Marta powiedziała, że ludzie się tak mobilizują, że robią tą paczkę firmowo, szkolnie. Parę lat temu mieliśmy taką sytuację, że pani, która miała 50. urodziny, czyli niebawem to tak jak mnie będzie dotyczyło, zamiast prezentów poprosiła, żeby wszyscy wrzucili przysłowiowy grosik do puszki paczkowej. I tak naprawdę darczyńcą była jej imprezowa rodzina, bo powiedziała, że ona nie chce prezentów na te urodziny, ona chce, żeby te pieniądze przeznaczyć i tak naprawdę tak się stało. Oni przyjechali, włączyli się to, podziękowali później jubilatce, bo w życiu by nie pomyśleli, że mogą zrobić coś tak fajnego, więc wybawili się i jeszcze coś pomogli, więc tak naprawdę mówię, nie bójmy się tego, że nie sprostamy, bo są rodziny, które mają naprawdę malutkie potrzeby, bo to, co zawsze powtarzam, że prawdziwa bieda nie poprosi o pomoc. Czasami jest tak, my nawet będąc w tych domach, my nigdy nie oceniamy, nie oglądamy, czy mają tak, bogacie, biednie. Tylko czasami jest tak, jeśli rodzina nam nie powie, że potrzebuje coś konkretnie, to my nie możemy zasugerować, my nie możemy jej tego narzucić. Więc przyjmujemy to, co ona powie. I czasami są te potrzeby, Marta, prawda? Bardzo, bardzo skromne, ale ta rodzina tyle chciała i tak naprawdę ten darczyńca jest w stanie też taką rodzinę wziąć pod swoje skrzydła.
1: Czyli tak naprawdę każdy może zostać darczyńcą, ale my dziś nie o darczyńcach, ale dziś o wolontariuszach, bo tak naprawdę od początku naszej rozmowy ci wolontariusze tutaj się przewijają jako tak naprawdę kluczowa, że tak powiem, ekipa do niesienia pomocy. To może szerzej o tym, kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
3: Szukamy teraz wolontariuszy i wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek. Niestety dolny jest ograniczony, niestety nie przez nas, ale jest. Więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Zgłaszam się. Złoży tam swoje zgłoszenie, potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
1: Czyli doświadczenia nie trzeba mieć.
3: Dokładnie tak. Z nami wszystko się zdobędzie, także będziemy dalej robić dobrą robotę.
1: Czyli wsparcie.
3: Pomagając innym. Cały czas.
1: A jak wygląda taki typowy dzień? Czyli od momentu rekrutacji, rozmowy z rekruterem, wdrożenia, no i się zaczyna machina. Jak wygląda ta machina? Jak wygląda taki dzień wolontariusza? Oczywiście do samego weekendu cudów, czyli do finału paczki.
2: To znaczy tak ciężko powiedzieć o tym dniu, bo tak naprawdę mamy takie punkty, tak? Czyli powiedzmy Katarzyna, czyli ja jestem wolontariuszem, Marta moją liderką. Marta kieruje nas do rodziny, która wpadła do systemu, tak? Czyli umawiamy się do rodziny, my do tej rodziny idziemy z arkuszami, które są przygotowane przez stowarzyszenie. Przeprowadzamy wywiad i to nie jest po to, że chcemy się dowiedzieć jak najwięcej ciekawskich rzeczy, tylko tak są skonstruowane pytania, żebyśmy my dowiedzieli się po pierwsze, co się wydarzyło. Czasami muszę Wam powiedzieć, że rozmowa jest ciężka, bo zdarzają się sytuacje, że trafiamy do rodziny, gdzie wydarzyła się tragedia całkiem niedawno i ciężko się rozmawia. Ale zawsze tłumaczymy, że jesteśmy po to, żeby im pomóc, tak? I wiadomo, każda rozmowa, każda rodzina to jest ktoś inny i no nie mamy na to scenariusza. My się też uczymy takiego poznawania świata tych ludzi, więc idziemy do tej rodziny, tak jak Marta wspomniała, chodzimy parami ze względów takich. Po pierwsze, bezpieczeństwa każdego wolontariusza. Po drugie, to są dwie głowy, które patrzą, słuchają i w momencie, kiedy wychodzimy od tej rodziny, mamy czas na to, żeby ze sobą przedyskutować, jak postrzegamy. Bo my chcemy dotrzeć do tych rodzin, które naprawdę potrzebują pomocy, a nie do tych rodzin, które sobie wymyśliły, że o kurczę, jest Szlachetna Paczka, fajnie, ktoś mi coś pomoże, ktoś mi coś da. Tak jak mówię, my próbujemy zweryfikować. Być może nie zawsze nam się to może udać. Pamiętajmy, że to są tylko ludzie, my też jesteśmy ludźmi. Ale po to te dwie osoby, że my przegadamy, przemyślimy, trafiamy do tej rodziny jeszcze raz, po to, żeby móc ją poznać. Oczywiście my nie siedzimy u tej rodziny, nie wiadomo, że co dwa dni jesteśmy, dzień dobry, to znowu my, tylko umawiamy się, my też szanujemy ich czas i ich dom. I jeśli ta rodzina zostanie zakwalifikowana, to wprowadzamy ją do systemu co jest ważne. Zawsze tłumaczymy też i wolontariuszom, i rodzinie. Rodzina nigdy nie ma podanych danych osobowych. My nigdy nie podajemy adresu. Rodzina, która jest zgłoszona do projektu, my jako wolontariusze, ale my mamy możliwość i wiemy o tym, że podane są prawidłowe dane i one są w systemie, ale są chronione, ale my nawet wprowadzając rodzinę do systemu, ona zmienia, ja mam, że tak powiem, taki zawsze standardowy układ imion, żeby było mi łatwo zapamiętać, ale to mówię, chodzi tylko o to, żeby ta rodzina czuła się komfortowo, bo...
1: Anonimowe, żeby
2: anonimowe,
1: została.
2: Anonimowe, tak, bo to nie jest, wiecie, niektórzy nie chcą się przyznawać, że kurczę, jest mi tak źle, bo chcą sobie radzić same i my to ich szanujemy, dbamy o to, tak? Wprowadzamy rodzinę do systemu, potem, kiedy będzie w listopadzie otwarcie baz, wtedy te rodziny się pojawiają w systemie ogólnopolskim i każdy może sobie wejść, zobaczyć, oczywiście szukamy, namawiam darczyńców z naszego rejonu, żeby oni się po prostu tutaj zaangażowali. W zeszłym roku był trochę specyficzny rok, bo dużo osób zaangażowało się w pomoc powodzianom i to jest naturalna i rzecz zrozumiała, bo tam było rzeczywiście masa potrzeb, zresztą sama też byłam na takiej akcji sprzątaniowej z powodzian i tam rzeczywiście było bardzo dużo potrzebnych rąk do pracy, ale dużo i materiałów. Więc część tych darczyńców rzeczywiście przekierowała swoją pomoc tam. Natomiast no myślę, że ten rok już troszeczkę jest spokojniejszy i zapraszamy, żeby nasze rodziny wspierać. I co? I potem już ten weekend cudu, który jest 13-14 grudnia, który będzie w tym roku w tej szkole, co w zeszłym, czyli PSP 22 na Zamłoniu. To już jest wolontariusz, który kontaktuje się z darczyńcą, który po prostu przekazuje mu...
1: To jest bardzo dużo, wiesz, Kasia, też emocji, informacji. Bo tak, informacji, ale też, wiesz, taka charakterystyka tego wolontariusza, nie? Bo tu jest, wiesz, darczyńca, to musi zgłosić rodzinę, to musi wysłać formularz i tak dalej, ale tak jak mówiłaś o tych dwóch wolontariuszach, którzy idą na miejsce, oni się spotykają z tą rodziną. Czasem jest trudno też tą rozmowę podjąć, bo może wydarzyła się ta tragedia tak naprawdę, no, chwilę przed tym spotkaniem. I teraz, no, to jest ogrom emocji, nie? Jak wy przygotowujecie wolontariusza na spotkanie z takimi emocjami?
2: To znaczy, my ciągle tłumaczymy, że musimy mieć trochę chłodną głowę, tak? To jest pierwsza podstawowa rzecz, bo nie możemy działać emocjonalnie. Oczywiście tego nie da, bo to po prostu jest wpisane w naszą pracę, dobrą robotę. Tak, bo to takie nasze hasło. Tego się nie da wyłączyć. Oczywiście każdy z nas ma inną wrażliwość i czasami to jest tak, że spotykamy się, że ktoś siedzi i po prostu nie wykazuje żadnych emocji, ale on to jak gdyby potem to trawi. Staramy się też tych wolontariuszy, jeśli już poznamy, takich ze sobą łączyć. Po pierwsze, żeby oni się poznali jako zespół, żeby to nie było, że ciągle Kasia, Asia idą razem, tylko oni się wymieniają. Dzięki temu poznajemy siebie, poznajemy swoje jak gdyby możliwości i tak jak mówię, jeden jest bardziej, ja jestem generalnie z natury płaczkiem i płaczliwa jestem i płakałabym za każdym razem, więc dobrze, jak mam ze sobą kogoś, kto mnie troszeczkę wystopuje. Ale, no wiecie, trafią się też tacy wolontariusze, którzy będą ryczeli obydwoje razem z rodziną. To się zdarza. Ale
3: zwłaszcza na weekendzie cudów, to wtedy wszyscy płaczemy, ale to są łzy szczęścia.
2: Bo to jest taki, wiecie co, moment, że człowiek mówi, kurczę, dobrze, że tam poszedłem, dobrze, że pomogłem, dobrze, że się zmobilizowałem, bo słuchajcie, każdy z nas ma swoją pracę, szkołę, no teraz nie mamy wolontariuszy, którzy są młodsi, więc można powiedzieć, nie no, ja mam swój bufor i komfort bezpieczeństwa, to leżę przed kanapą, ale zawsze brakuje tego czasu. I pamiętamy też o tym, że wolontariusz nie jest na naszą i Marty wyłączność, tylko jeśli ktoś powie, słuchajcie, w tym roku nie mogę się zaangażować w odwiedzanie 38 rodzin, ja mogę pomóc w dokumentach, my się cieszymy z tego wolontariusza, który jest, który powie nam, słuchajcie, jestem w stanie odwiedzić kilka rodzin, bo mam swoją sytuację jakąś, więc my po prostu staramy się, słuchamy każdego i dopasowujemy się do ich potrzeb, bo to, co zawsze mówimy, moje 100%, to nie jest 100% Marty, bo ja mogę poświęcić tylko czasami godzinę w ciągu tygodnia, albo jak przykład tego szkolenia, które po prostu Marta w całości wzięła i obsługuje, bo ja powiedziałam, że nie jestem w stanie, ale Marta to też rozumie, że to nie jest moje 100% w tym momencie i to samo jest z wolontariuszami, jeśli oni powiedzą, kacha Marta, my teraz nie możemy, bo mamy coś, my naprawdę to szanujemy, a jeśli on trafi chociażby do jednej, do dwóch czy do trzech rodzin, to słuchajcie, on odwiedzi te trzy rodziny, bo gdyby nie było tego wolontariusza, to my nie dotrzemy do tych rodzin.
1: Czyli każdy wolontariusz tak naprawdę jest na wagę złota w tym momencie.
3: Zgadza się.
1: Jeśli chodzi o tego właśnie wolontariusza, tak jak tu Kasia powiedziałaś i Marta tak samo, czyli ten wolontariusz może mieć różne tak naprawdę role, tak? On nie musi też iść odwiedzać tych rodzin, ale może gdzieś wam pomagać około, bo na przykład ktoś może nie być gotowy też na spotkanie z jakąś tragedią, tak?
3: Dokładnie.
1: Z jakąś trudnością.
3: Prostym przykładem, taki wolontariusz, który nie jest gotowy na pójście do odwiedzania rodzin, chociażby może nam pomóc w pozyskiwaniu historii tych rodzin od instytucji, bo tak jak wspomniałam wcześniej, te rodziny zgłaszać się same nie mogą, ale wszelakie instytucje mogą je zgłaszać. Mogą je też wolontariusze zgłaszać, tylko jest taka zasada, że my, jeżeli zgłaszamy jako wolontariusze daną rodzinę, to my jej nie odwiedzamy. To też chodzi o nasz obiektywizm, żeby nie było, że albo coś tam załatwię komuś na tej zasadzie.
1: Słuchajcie, no my tutaj opowiadamy o takich bardzo ważnych rzeczach i o tej roli wolontariusza, który no wy też tak naprawdę jesteście wolontariuszami od lat zaangażowanymi, jeśli chodzi o Szlachetną Paczkę. Tych historii jest na pewno mnóstwo, tych różnych sytuacji też jest całe mnóstwo i też na początku naszej rozmowy padła taka historia, że Szlachetna Paczka potrafi odmieniać ludzkie życia. Może opowiedzmy o takiej historii, takiej rodziny z Radomia, paczkowej rodziny, która generalnie dzięki tej pomocy, tej paczce, która do niej dotarła, naprawdę jej życie się odmieniło i być może nawet teraz działa i pomaga razem z wami.
2: Marta już to zna, bo my często powtarzam i chyba tutaj nie mówiłam, ale takie dwa przykłady. To jest nasz wolontariusz, który otrzymał pomoc. W zeszłym roku właśnie my mamy po południu już rozwieziemy wszystko, chwilę odsapniemy i mamy czas taki dla nas, dla wolontariuszy, dla tych, którzy nam wspomagają, kierowców wojska, ci, którzy z nami tam jeżdżą, cały weekend pracują. I jakoś tak nam chyba od jakiegoś czasu wprowadziło nam taką niepisaną zasadę, że to jest czas na to, żebyśmy sobie mogli powiedzieć, nawet jak to jest złego, znaleźliśmy to od razu jak gdyby na świeżo, bo wiecie, nikt nie chce zrobić czegoś złego, tylko może czasami warto powiedzieć, bo mówię, ja mam taką naturę, jaką mam. Jestem szybka, głośna, Marta trochę inna, ale też chcemy, żeby ludzie

0: słuchajcie, rzeczywiście ta dziewczyna powiedziała, że paczka odmieniła jej los. To ona kiedyś była w telewizji, powiedziała, że w domu miała taka biedę, miała taką biedę, że tego się nie w szkole wyjadała kanapki z koszy na przykład. I paczka była takim impulsem. Ona teraz jest wolontariuszem. Mówi o tym, że rzeczywiście to, co, że dotarłyśmy, paczka dotarła do niej, pomogło. Bo ona nie wie, co by się wydarzyło, gdyby ta paczka nie dotarła, tak? Więc to było takie wzruszające, że one się po prostu wyściskały, a gwarantuję wam, że 40 chłopak, które stało, po prostu wszyscy tak samo pocierali nosy, bo to było coś niesamowitego dla nas, że potrafiły się podzielić i to było takie, bo to, co my mówimy, to mówimy teraz tobie, opowiadamy to, co w konspektach, ktoś może powiedzieć, nie, to się nie dzieje. Tak, to się dzieje. My mamy realny wpływ na drugiego człowieka i to się nazywa dobra robota.
1: Ilu wolontariuszy szukacie? Czy macie określoną pulę i do kiedy wolontariusze mogą się zgłaszać?
2: Puli określonej nie mamy. Im nas więcej, tym weselej, tym ta nasza dobra robota rozłoży się na nas proporcjonalnie, tak? Też będziemy przede wszystkim mogli dotrzeć do większej liczby rodzin potrzebujących, bo każdy z nas pracuje, każdy z nas ma swoje życie prywatne i my ten czas poświęcimy między te obowiązki swoje, które mamy, a szlachetną paczkę. Więc im nas będzie więcej, tym lepiej. Co do
3: czasu,
2: do kiedy? Nie mam takiej sztywnej ramy, ale myślę, że im wcześniej, tym lepiej, bo to też my mamy otwarcie bazy rodzin z początkiem listopada, więc też do tego czasu musimy odwiedzić te rodziny. Mamy też datę jakoś pod koniec listopada wyznaczoną, gdzie to jest ostatni dzień odwiedzania rodzin i też musimy do tego czasu odwiedzić rodzinę. My robimy dwa spotkania w różnych terminach i następnie wszystkie te dane, które zbierzemy, musimy wprowadzić do systemu, przygotować wolontariusz, który prowadzi tą rodzinę, musi przygotować opis. Ten opis też sprawdzają osoby odpowiednie, żeby on był spójny merytorycznie, tak? Więc na to wszystko też potrzeba czasu. Rekrutacje w całej Polsce trwają, wolontariusze. Natomiast już w rejonach zaczęły się warsztaty wdrożeniowe. To też, zanim wolontariusz pójdzie do rodziny, musi odbyć taki warsztat wdrożeniowy, musi porobić e-learningi w systemie. To wszystko po to, by go móc przygotować do pójścia do tej rodziny.
0: Teraz, jak Marta mówiła, przypomniałam się, żeby uniknąć takiej sytuacji, bo chyba tego, Aniu, nie słyszałaś, to co Marta mówi, jeśli będzie nas więcej osób, będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich rodzin zgłoszonych, bo te rodziny rzeczywiście z biegiem czasu się coraz, one się, tak mam wrażenie, październik, listopad pojawiają dosyć dużo, bo wtedy nas jest też dużo, głośno o tym mówimy. I przykład, no my nie byliśmy w stanie, żebyście Państwo też zrozumieli, że nas też obejmują pewne ramy czasowe. Jeśli nam stowarzyszenie powie, słuchajcie, ostatni dzień odwiedzania, to jest powiedzmy któryś tam listopada czy października, konkretna data, my rzeczywiście poza tą datą nie możemy dotrzeć, mimo że widzimy, że rodzina czeka. My nie jesteśmy, my już nie dotrzemy do nich. Mhm. I była taka sytuacja, że nie dotarliśmy do rodziny, bo nas już ograniczył czas. My musimy też tych wolontariuszy, nie możemy, żeby oni pracowali, wiecie, 7 dni w tygodniu, przez 40 godzin biegali do rodzin, bo oni, tak jak patrzę ja mam też dom, mam syna, muszę to wszystko, każdy z nas musimy to połączyć jakimiś kropkami. I do czego zmierzam? Wolontariusze nie dotarli do rodziny w tym roku, więc dobra, ona czeka w systemie do następnego roku. I rzeczywiście w następnym roku, chciałam tylko powiedzieć, dlaczego tak namawiam, mówię o tych wolontariuszach. Rodzina wróciła była w systemie, wolontariusz dotarł, rodzina została zakwalifikowana, więc wszystko spełnione, ale co? Do finału okazuje się, że ta pani nie dożyła. I przykre było, wiecie, jeśli zobaczycie paczkę, która stoi, czeka, a nie ma komu jej zawieść. Więc gdyby się okazało, że w poprzednich latach byłoby nas więcej, może my byśmy na tej końcówce życia do tej pani dotarli. Czy odmienilibyśmy jej życie? Myślę, że nie, bo jeśli była chora, ale myślę, że na pewno byłoby to dla niej coś specjalnego. I o tym mówię, że jeśli będzie nas więcej i wszystkie rodziny, życzę sobie i wszystkim rejonom w Polsce, żeby wszystkie rodziny, które zostaną zgłoszone, żeby były odwiedzone. Nie jest jednoznaczne, że odwiedzona to od razu w paczce. Nie. My musimy najpierw ich odwiedzić. I życzę sobie naprawdę i was zapraszam bardzo mocno, serdecznie do naszego zespołu, żebyśmy te rodziny odwiedzili i wtedy naprawdę możemy sobie usiąść, powiedzieć, kurczę, odwaliliśmy kawał dobrej roboty.
1: To jeszcze raz na koniec podsumujmy sobie, jak się zgłosić.

0: Zgłosić do drużyny Szlachetnej Paczki w Radomiu.
1: Wchodzimy na stronę www.szlachetnapaczka.pl, ukośnik zostań wolontariuszem i wysyłamy swoje zgłoszenia. Zachęcamy oczywiście, żebyście Państwo zgłaszali się na rejony Radom Północ, Radom Południe. Następnie odzywa się do Państwa rekruter, który rozjaśnia ideę Szlachetnej Paczki i pracę wolontariusza. Potem taki rekruter wysyła Państwu umowę do podpisania i po podpisaniu tej umowy kontaktujemy się my, liderzy, już z Państwem, wysyłamy linki do zapisu na warsztat wdrożeniowy. Ten warsztat jest obowiązkowy dla każdego z nas i trwa jeden dzień. Po odbyciu takiego warsztatu dopiero wolontariusz jest pełnoprawnym wolontariuszem i może pójść odwiedzać rodzinę.
0: No to na koniec, dziewczyny, co byście powiedziały tak na koniec takiemu człowiekowi, który tam siedzi, gdzieś nas słucha, dlaczego warto?
1: Każdy z nas wykonuje wtedy naprawdę dobrą robotę, a dobro, które my dajemy, z czasem do nas wraca.
2: A mnie się przypomniało teraz napis naszej, znaczy hasło z poprzednich edycji, że zmieniamy świat na lepsze. Życzę tego, żebyśmy tego świata ludziom udało nam się zmienić jak najwięcej. Dlatego dołączcie do nas, my we wszystkim pomożemy, jeśli rzeczywiście jakiś problem. Marta Kapusta, imię, nazwisko podaje, Kasia Cielecka, na Messengerach nas można znaleźć. My się utożsamiamy z paczką, czerwoną koszulką, więc gdzieś się będziemy jeszcze w Radomiu pojawiać na jakiś event. Tak? Żeby też, jeśli ktoś ma obawy, to my wytłumaczymy, ale tak jak wspomniałam, my jesteśmy też wolontariuszami, to my zaczęłyśmy pracę, teraz jesteśmy liderkami i jedno drugiemu nie wyklucza, ale kiedyś na tą emeryturę pewnie podejdziemy, ale nie wiem kiedy, bo na razie to paczka to moje serce, ale zmieniajmy razem ten świat i słuchajcie, naprawdę w Radomiu i nie tylko w Radomiu, jest masa potrzebujących osób, które jak naprawdę koło nas spojrzymy, czasami się nie odezwą i też bądźmy czujni, tak? Jeśli nie chcesz być wolontariuszem, to może zwróć uwagę, że coś się może tutaj nawet w szkole, tak? Czy dzieci przychodzą? No mamy przykład akurat taki na świeżo tego domu, gdzie wybuchł gaz, gdzie zginęła mama i też my o tym słyszymy, o tych takich historiach. Zainteresujmy się, może ta rodzina zechce włączyć się do nas do projektu. Trzeba pobrać zgłoszenie i tą rodzinę zgłosić, bo to też jest ważne, żebyśmy potrafili zainterweniować i pomóc. Jeśli zgłosicie nam rodzinę, to my do niej dotrzemy.
0: No i tu postawimy kropkę dzisiaj o rekrutacji wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, ale także i o samej paczce opowiadały nam liderki Szlachetnej Paczki z Radomia, Radom Północ, Radom Południe. Marta Kapusta, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy i zapraszam do nas.
0: I Katarzyna Cielecka.
2: Dziękuję i do zobaczenia.
3: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
4: A teraz trochę sportu. Regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład biegać, iść na zajęcia, na siłownię albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. I właśnie o tej ostatniej aktywności rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu Patryk Suchecki ze stowarzyszenia Zarolkujemy Radom. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
5: Bardzo serdecznie witam również.
4: Od kilku lat działa stowarzyszenie Zarolkujemy Radom. Powiedz, jak wyglądało to u Ciebie? Od ilu lat już jeździsz?
5: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej. Natomiast później zaczęliśmy organizować właśnie między innymi przejazdy pod nazwą Night Skating. Przyjęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skatingi w Radomiu, jak i też w innych miastach.
4: No i jak wyglądały te początki u Ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
5: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, między innymi jako w Night Skatingu Warszawa, największy Night Skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego Night Skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym ta idea zaczęła się rozwijać i trwa do dziś.
4: A jak wyglądały początki jazdy na rolkach u Ciebie? No bo nie ma co ukrywać, to nie jest chyba łatwe.
5: Nie jest łatwe, natomiast najważniejsze jest po prostu wyjść, ruszyć 4 litery z kanapy i po prostu wyjść i zacząć dobrze się bawić, czerpać z tego fan. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i wychodząc, my na przykład jako Zarolkujemy Radom często udzielamy bezpłatnych lekcji, również można spotkać na ulicach, śmiało podjechać, śmiało zagadać. Społeczeństwo rolkarskie jest bardzo otwarte na drugą osobę, nie obraża się, nie krytykuje, tylko naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podjeżdżasz i chcesz tej pomocy, to są ludzie naprawdę otwarci, którzy w każdej chwili pomogą

0: się tego nauczyć?
1: Metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić. Jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę, bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej. Natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
0: Czym jest beczka i T-stop?
1: I T-stop. To są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach. Mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, no to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem tego poślizgu, i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu. W rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą prędkość. Czujemy się w tym stabilnie, bo jakby obydwie stopy mamy na ziemi, no i po prostu hamujemy.
0: Powiedz mi, jeżeli

0: Jak to wygląda, jak to dobrać?
1: Przede wszystkim rolki muszą być wygodne i to jest podstawa, to bardzo wiele osób pyta się, jakie właśnie rolki wybrać, tak jak to pytanie zadałaś przed chwilą. Przede wszystkim te rolki muszą być wygodne. Ja zawsze będę powtarzał, rolka w twardej skorupie. Wtedy nam nie chodzi ta kostka w nodze tak elastycznie, a ta siła z naszych mięśni przekłada się odpowiednio na rolkę, przez co jakby też szybciej poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane, różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce, wtedy zazwyczaj są to setki, 110 albo 125. Taki klasyczny schemat to są cztery koła 80 mm.

0: ułatwia jazdę, nie męczymy się tak przede wszystkim. I myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
1: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
0: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżew. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że no nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, często mamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza, że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy. Po prostu i wyszli i super się bawią i tak jak wspominałem, my przede wszystkim jesteśmy garstką przyjaciół i myślę, że od tego powinniśmy zacząć i każdy rolkarz powinien być dla siebie, obnosić się ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie za sobą w ogień.
1: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
0: Oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarskim poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet z Radomia zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica.
1: Powiedzmy w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
0: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście zachowując tutaj podstawy bezpieczeństwa i nie łamiąc prawa. My gdzieś swego czasu zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie pokonując tą trasę. Natomiast aktualnie miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tam swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do jakby przełamywania swoich barier.
1: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
0: nie.
1: coś takiego?
0: Nie. Raczej pędzi w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzę jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rolkarze, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
0: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść. Poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę na tych rolkach i nagle lecimy. Pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
1: A jak z kontuzjami przy jeździe na rolkach? Zdarzają się?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie użycie, zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne jakby urazy. Mimo tego, zawsze powinniśmy zachowywać te podstawy bezpieczeństwa.
1: Powiedzmy, ty jako rolkarz brałeś udział w Mistrzostwach Świata w rollbolu. Powiedz, co to takiego jest, zdradź tutaj mieszkańcom.
0: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się ją do bramki od piłki ręcznej. No jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania, z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, jest od razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kozłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane, natomiast tak, pojechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
1: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
0: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów, obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się to stawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w takich właśnie mistrzostwach świata.
1: Są plany na kolejne mistrzostwa?
0: Jak najbardziej. Są plany na mistrzostwa, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, są plany na mistrzostwa europejskie, które mam nadzieję lata chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, przodownikami były Indie. Natomiast być może, tak jak wspomniałem, mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
1: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
0: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawieniu tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może w większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni, w związku z czym no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kijki, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak?
1: Mhm.
0: Jak najbardziej.
1: Są różne triki na rolkach. Czy ty też coś takiego robisz, tworzysz? Jak to wygląda?
0: Jak najbardziej. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom, mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rolkarzy agresywnych, czyli rolkarzy poruszających się na rolkach, agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega. To są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rolkach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordowo mi osobiście udało się przejechać ponad 100 mil na rolkach tak naprawdę jednej nocy i kolejnego dnia, więc no my staramy się próbować wszystkiego i przede wszystkim doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny, także jak najbardziej hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom, każdy odnajdzie w rolkach coś dla siebie.
1: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą, też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy dwa lata temu.
0: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno, staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
1: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
0: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem, staje mi się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie, czy właśnie będzie chciał odetchnąć od problemów codziennych, po prostu wyjść, często założyć słuchawki, po prostu pojechać do parku czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę na ścieżkę rowerową i pojechać, to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
1: A co takiego fajnego jest w tej aktywności fizycznej? O to pytałam radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sporty, towarzystwo. Naprawdę dużo rzeczy. po 4 latach powiem pani, że jazda na rolkach już się staje stylem życia. To już, kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jazda na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
3: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość, to znaczy tutaj nie było aż takiej prędkości, ale na przykład siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję i nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miłość jest nasza i...
4: Nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
1: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
3: Znaczy jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki. Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat, to wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć, ale jakoś tak w niedługim czasie się nauczyłyśmy z siostrą jeździć.
5: W jeździe na rolkach? No różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby. Można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
1: A jak wyglądały twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
5: No, początkowo to tak, trudno było. Ciągle trzeba było się trzymać żywych płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
1: Ile już jeździsz?
5: Około 7 lat.
6: Wszystko, sama jazda, ruch, no dużo rzeczy.
7: Wolność. Ja bardzo często jeżdżę sobie na firle i z powrotem. Jeżdżę też z dzieckiem, więc jest to taka nić porozumienia między nami. Wszędzie można dotrzeć, a w tym momencie już panowie policjanci przymykają oko, że jeździmy po ścieżkach rowerowych, więc jeśli zachowujemy bezpieczeństwo, to łatwo możemy się przemieścić.
1: A jak wyglądały pani początki jazdy na rolkach? Czy trudno jest się nauczyć?
7: Nie, zapraszam na następne nas na rolki. Tak jak widać, mamy świetnych nauczycieli z grupy Zarolkujemy Radą i bardzo ładnie tłumaczą jak hamować, jak ruszać. Są zawsze podporą dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, także ja zachęcam.
8: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na początek wiadomości z ostatniej chwili. Policja zatrzymała Martkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Majka. Do zatrzymania doszło w Mławie. Jednocześnie na terenie miasta doszło do przeszukania jednego z domów. Przypomnijmy, w poniedziałek ojciec zamordowanej 16-letniej Majka z Mławy i jego pełnomocnicy poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka Bartosza G. O pomoc zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom, nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Tragiczne odkrycie nad Wartą. Nie żyje kobieta. Ciało 61-letniej mieszkanki powiatu oleskiego znaleziono wieczorem we wtorek przy brzegu rzeki w rejonie miejscowości Kałuże w województwie łódzkim.
2: Na miejsce skierowano policjantów, strażaków, jak również służby ratownictwa medycznego. Pomimo podjętych czynności ratunkowych, życia kobiety nie zdołano uratować.
1: Informuje aspirant sztabowy Katarzyna Grela, oficerka prasowa wieluńskiej policji. Okoliczności zdarzenia i przyczyny śmierci kobiety wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury w Wieluniu. Niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. Chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, opisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
3: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
3: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
1: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, kim jest Artur K.?
4: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
5: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
6: Policji.
5: Tak, policji.
4: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Słuszka.
1: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Słuszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniami nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
0: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
6: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
0: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
6: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
0: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców, 27 września przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców, to sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
7: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
8: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
9: Jak wszystkie kampanie. No, według nas to mało się na ten temat słyszy.
10: Bardzo interesująca, ile się dzieje?
11: No nie najwyższych lotów.
7: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
12: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
7: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
1: Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w tę niedzielę, to po tym jak w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze te ceny, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
13: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
14: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
13: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
1: Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przyznają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Nocecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i z dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnogach, przeprowadzają też kontrole na ulicach. Szczegóły Dawid Olszewski.
15: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
16: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
15: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
17: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
18: A szybko ona jeździ?
17: Z blokadą no to 20.
18: Umiesz zdejmować taką blokadę?
17: Jest jakby zdjęta. Ją można założyć w każdej chwili.
15: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
1: Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy na osiedlu. O tym już Grzegorz Mnich.
19: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
20: Hałas to jest koszmar po prostu.
19: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
20: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie. idzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
19: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Limer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
2: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
19: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
1: Tematem zajął się nasz reporter Grzegorz Mnich. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony. Lato za nami. Czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje, to sprawdził Krzysztof Płowecki.
21: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
22: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
21: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz o bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają tymczasem eksperci.
23: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
24: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
23: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
1: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska i to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym już ich trenerzy.
25: Bierki.
26: Bilard.
25: Piłkarzyki.
26: Hokej.
25: Kręgle.
26: No i na razie tyle.
25: Na razie tyle.
1: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Do Urzędu Miejskiego w Radomiu wpłynęło 1420 ankiet dotyczących zmian w strefie płatnego parkowania. Urzędnicy analizują obecnie głosy mieszkańców, a rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Łukasz Kościelniak zapewnia, że żadne decyzje o poszerzeniu strefy jeszcze nie zapadły.
1: Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, spójnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta.
0: Podpisy przeciwko poszerzeniu strefy zbierali także członkowie organizacji Lepszy Radom. Do Rady Miejskiej złożyli 2000 podpisów. Promują ochronę środowiska i zachęcają do przesiadki na rower. Od środy trwa Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji Koleje Mazowieckie jak co roku wprowadzają darmowe przejazdy dla podróżnych. To udogodnienie funkcjonuje dziś, czyli w Światowy Dzień Bez Samochodu, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie podróżować wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich, autobusami zastępczymi komunikacji autobusowej i lotniskowej, uruchamianymi przez przewoźnika Kolei Mazowieckich.
0: Jak co roku, także w Radomiu w Dzień Bez Samochodu obowiązują darmowe przejazdy komunikacją miejską. Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 4 października. W programie bieg na 5 km oraz trasa dla kijkarzy o takiej samej długości. Start i metę zaplanowano w Parku Kościuszki. Szczegóły na biegiemradom.pl. Nie trzeba szukać ani kupować biletu. Dziś przejazd komunikacją miejską w Radomiu jest darmowy. Obchodzimy dzień bez samochodu. Po raz kolejny zachęcamy do wyboru autobusu nie tylko od święta, mówi Robert Faryna, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
3: 145 autobusów w codziennym ruchu, 27 linii komunikacyjnych i 3 linie nocne. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo z tego skorzystali.
0: Dzień bez samochodu obchodzony jest w Radomiu po raz 19. Chcą im wynagrodzić i podziękować za bezinteresowną pomoc. Samorząd województwa już po raz 16 organizuje konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września. Więcej informacji na stronie mazowia.pl. Będą rywalizować i walczyć o medale jak zawodowi sportowcy. Jutro w Radomiu odbędzie się spartakiada dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii zajęciowej będą rywalizować w rzucie do kosza, bieganiu na przełaj czy przeciąganiu liny. Jak mówi Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem, takie zawody są sposobem na integrację uczestników.
4: Ta spartakiada ma jakby na celu pokazać, że te osoby też mogą powalczyć o medal, o nagrodę. Ta integracja społeczna, która jest bardzo ważna dla naszych podopiecznych. No i zabawa, którą zawsze uwielbiają i dla nich chcemy stworzyć, żeby się czuli i fajnie, i komfortowo, i bezpiecznie.
0: Spartakiada odbędzie się jutro w siedzibie Stowarzyszenia Razem przy ulicy Sobótki 5. Kierowcy w Radomiu noga z gazu na ulicy Limanowskiego. Ruszyła tam wymiana krawężników i nawierzchni na odcinku od Wałowej do Ronda Kisielewskiego. Prace są prowadzone pod ruchem, więc unikniecie objazdów, ale uważajcie na tymczasowe oznakowanie i polecenia robotników. Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy lista zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. Dlatego, jak mówi Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności, potrzebna jest zmiana codziennych nawyków.
5: Zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. 2 sztuki w cenie 1, promocja na 3 sztukę, 4 sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych.
0: Zapytaliśmy Radomian, czy znają sposoby, by nie marnować jedzenia.
6: Nie kupować za dużo, więcej niż potrzeba.
7: Jeżeli coś mi zostanie z obiadu, a wiem, że na przykład nie będę tego korzystać w najbliższym czasie, po prostu pakuję woreczki takie do mrożenia i zamrażam.
8: Lista zakupów przed wyjściem do sklepu.
0: Z mieszkańcami rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Po raz ostatni w tym sezonie rolkarze opanują Radom. Już w najbliższy piątek odbędzie się ostatni w tym roku night skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Uczestnicy będą mieli do pokonania 25 km. Zbiórka na Placu Jagiellońskim o 18:45. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów na ponad 190 tysięcy mieszkańców. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Bez Samochodu przedstawił dane dla Radomia za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało napęd spalinowy, mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego.
8: Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy. Osobowych samochodów elektrycznych było w Radomiu 581, a hybrydowych 755.
0: Według danych z ubiegłego roku w Radomiu było łącznie 130 km ścieżek rowerowych. Sezon na grzyby w pełni, a my chętnie wybieramy się do lasu w poszukiwaniu tych leśnych skarbów. Niestety często odwiedzamy lasy, których nie znamy. Co zrobić, gdy zgubimy się w gąszczu drzew? O tym Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
9: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie, granitowe najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadam jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policji. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
0: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych. Przy użyciu sztucznej inteligencji warto zachować zdrowy rozsądek. Przyda się też dodatkowa wiedza na dany temat, by zweryfikować podane informacje. Powinni o tym pamiętać uczniowie, którzy korzystają z AI do nauki i szukania informacji, mówi profesor Przemysław Motyl, prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego.
10: Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja i rozwiązania generatywne, czyli te wszystkie czaty, voiceboty i szereg innych rozwiązań, którymi mamy do czynienia na co dzień, to są tylko narzędzia. One osobom, które chcą czegoś konkretnego, pomagają, ale jeśli do tego podejdziemy bezkrytycznie, to mogą nas wprowadzić w błąd. Halucynują. Oczywiście my też halucynujemy, z wiekiem nam się to pogłębia, ale od narzędzi wymagamy tego, żeby były nieomylne, ale ze sztuczną inteligencją tak nie jest. Zatem te rozwiązania mogą nas doprowadzać do fantastycznych rezultatów, ale jeśli umiemy do tego podejść krytycznie i zweryfikować, czy to, co dostajemy, ma sens i jest dla nas użyteczne.
0: O tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Radomskiego.
11: Ogólnie ze sztucznej inteligencji korzystamy wtedy, kiedy potrzebujemy głównie znaleźć jakichś stron, bądź potrzebujemy dowiedzieć się, gdzie czegoś szukać. Nie jesteśmy raczej za tym, żeby wykorzystywać samo AI do wykorzystywania go do spisania samych programów. No bo zabierałoby nam to do pracy trochę.
12: Musisz pamiętać, że samo pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie. I tak na dobrą sprawę, za każdym razem jak ktoś to mówi, to nie za bardzo wiadomo, o co mu konkretnie chodzi, bo czasami są do niej zaliczane rozwiązania, które tak na dobrą sprawę znane są już od 70 lat i to nie jest nic nowego. Najczęściej z takimi rozwiązaniami mamy styczność przy narzędziach do robotyki, na przykład rzeczy takie jak symulacje komputerowe i inne podobne. Za to ostatnio te, co się pojawiły, te wszystkie chatboty i tak dalej, no to do czegokolwiek, co one mówią, należy podchodzić z dużą ostrożnością, żeby nie okazało się znowu, że próbuje ktoś upiec pizzę i kilo kleju dla smaku.
13: Należy do tego podchodzić sceptycznie, jest to narzędzie jak każde inne, jednak w momencie, kiedy musimy duży fragment kodu napisać ręcznie, a możemy sobie go wygenerować i potem tylko sprawdzić, czy wszystko jest zachowane w sposób poprawny, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, wtedy warto używać takiego narzędzia, ale wiadomo, jest to narzędzie jak każde inne, trzeba też umieć z niego korzystać.
11: Przede wszystkim wykorzystujemy naszą własną wiedzę do programowania i do rozwiązywania problemów, które nam się nadarzają. Natomiast sam czat jest przydatnym narzędziem, ponieważ jest narzędziem również, które też się wykorzystuje do codziennego użytku i zawsze jest przydatne. Można go wykorzystać w dobrym celu.
12: Oczywiście, no, trzeba weryfikować. Przykładowo ostatnim razem, kiedy szukałem tych papierów naukowych na temat kinematyki odwrotnej, no to zapytałem się czata, żeby mi tam podał 10 przykładów, no i podał te 10 przykładów, z czego faktycznie istniejących były 3.
13: Jest to dobre narzędzie do nauki, wiadomo, jeśli wchodzimy w kwestie bardziej specjalistyczne, istnieje większa szansa wystąpienia jakichś błędów, tak zwanych halucynacji tych dużych modeli językowych, ale jeżeli jest to wiedza powszechna, to raczej tego typu narzędzia radzą sobie całkiem sprawnie i umożliwiają jednak w dużym stopniu odsianie nadmiaru informacji i wyłowienie czegoś, co jest nam faktycznie potrzebne.
12: Z uwagi na swoją konstrukcję, takie systemy powodują uśrednienie informacji, które podają. No, a że dane są uśrednione, to i odpowiedź będzie średnia i średniej jakości.
11: Czaty ogólnie pomagają w stworzeniu, w samorozwoju, ponieważ nie wszystko po prostu ludzie mogą się dowiedzieć sami, albo jest im bardzo ciężko. Dlatego czat jest idealną pomocą na to, żeby rozwijać się. Jak na przykład ja ostatnio próbowałem AI, wykonałem swoją na przykład kamerkę, zaprogramowałem tak, aby mi odczytywała, czy ktoś jest przy wejściu i że mogę ją sobie otwierać sobie automatycznie z telefonu.
0: Rozjeżdżają las składami, kradną drewno czy wyrzucają śmieci. Takie osoby znalazły się na celowniku strażników leśnych. Ruszyła akcja Jesień 2026. Naszym celem jest działanie przeciwko szkodnictwu leśnemu, informuje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
9: Rzeczywiście jesień jest okresem, kiedy w lesie jest więcej ludzi. Wiąże się to z okresem grzybobrania. Polacy kochają grzybobranie, wybierają się na grzyby nie tylko w weekendy, ale i popołudniami jeszcze jest trochę czasu po pracy, kiedy nie jest ciemno i rzeczywiście tych ludzi jest bardzo dużo. Wszyscy starają się gdzieś podjechać jak najbliżej. Chodzi o to, by egzekwować zachowania zgodne z prawem i byśmy sami sobie nie szkodzili. Chodzi o to, by drogi leśne były przejezdne, a więc Straż Leśna będzie zwracała uwagę na to, aby ludzie zostawiali swoje samochody na miejscach postoju, parkingach leśnych, a jeżeli przy drogach, to tak, by nie po prostu powodować problemów z przejazdem na przykład służb ratowniczych. Jesienią podczas grzybobrań zdarzają się też zaginięcia. To są często osoby starsze. Te drogi dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie, dla różnych akcji ratowniczych i dlatego, aby prowadzić gospodarkę leśną, muszą być przejezdne, bo las to też miejsce pracy i to miejsce, gdzie pracują usługodawcy z zakresu gospodarki leśnej, zajmują się pozyskaniem drewna, jego wywozem. Wszyscy musimy pogodzić swoje potrzeby odnośnie lasów. Lasy są otwarte, grzybobranie można realizować prawie we wszystkich miejscach, za wyjątkiem nowo posadzonych upraw leśnych do 4 metrów wysokości, za wyjątkiem ostoi zwierzyny, upraw doświadczalnych, rezerwatów przyrody, ale w większości możemy spokojnie wybierać się na grzyby. Niemniej jednak ta Straż Leśna będzie czuwała nad tym, byśmy prawidłowo w tym okresie zachowywali się w lesie, jak również będzie też sprawdzała, czy nie ma innych przejawów szkodnictwa, na przykład kłusownictwo, kradzieże drewna, kradzieże i niszczenie mienia, bo to też się zdarza, na przykład jakiś parking, który jest świeżo wyremontowany. Straż Leśna współpracuje właśnie z policją. Taki przejaw szkodnictwa, który szczególnie wymaga tej współpracy, to są kłady i krosy. Tego wszyscy nie znoszą, a jednak kłady i krosy w lesie się pojawiają. Jest to bardzo trudne do wykrycia, jeśli chodzi o sprawców, dlatego że oni są najczęściej zamaskowani, mają zakryte tablice rejestracyjne lub ich nie posiadają. Także tutaj są specjalne, organizowane takie grupy policyjno z udziałem Straży Leśnej, służb terenowych leśnych po to, by po prostu ten rodzaj przestępstwa, bardzo uciążliwy dla osób spacerujących w lesie czy będących na grzybach, aby przeciwdziałać jemu. Ta akcja Straży Leśnej nie jest

0: wciąż zaginięcia i rzeczywiście teraz takie zaginięcie, kiedy jest chłodno nocą, może skończyć się tragicznie. Tutaj podkreślamy, że nasi strażnicy leśni są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w lipcu.
1: Działania strażników leśnych wspierają funkcjonariusze Policji, Polskiej Straży Łowieckiej i Polskiej Straży Rybackiej. Akcja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu potrwa do 27 września. I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Mazowiecka policja apeluje do miłośników grzybobrania o rozwagę i ostrożność w lesie. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, trzeba pamiętać o kilku ważnych wskazówkach, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
1: Cały czas apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas takich wypraw do lasu. Okres jesienny to czas, kiedy wielu z nas wybiera się na grzybobranie. Jednak należy pamiętać, że las mimo swojego uroku może być miejscem, w którym łatwo stracić orientację. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, przypominamy kilka ważnych wskazówek. O swoich planach informujemy bliskich. Przed wyjściem z domu powiedzmy komuś, gdzie planujemy wyjść i o której godzinie zamierzamy wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie nas szukać. Starajmy się do lasu wychodzić w grupie. Najlepiej na takie grzybobranie iść z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnie pomocy. Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć. Warto również ubierać się odpowiednio do temperatury, ale także wybierać jasne, widoczne ubrania, ciepłe, zwłaszcza gdy wybieramy się do lasu wczesnym rankiem. Pamiętajmy również, żeby w miarę możliwości zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie problemu będzie można wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie naszej pozycji. Szczególną uwagę zwracajmy również na dzieci i osoby starsze. Jeśli na grzybobranie zabieramy dzieci lub osoby starsze, nie spuszczajmy ich z oczu. Las może być dla nich miejscem trudnym do orientacji, a chwila nieuwagi może skończyć się zgubieniem. Warto również takie osoby wyposażyć w urządzenia GPS, na przykład opaski, które są dostępne we wszystkich hipermarketach. I ostatnia taka porada, zbierajmy tylko te grzyby, które dobrze znamy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ten grzyb jest jadalny, najlepiej zostawić go na miejscu. Unikniemy w ten sposób zatrucia i niepotrzebnego ryzyka. Apelujemy o rozwagę, ostrożność podczas takich wypraw do lasu. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Jeśli zastosujemy się do tych wskazówek, zminimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji i będziemy mogli cieszyć się z grzybobrania w spokoju.
0: Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by obkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
2: W naszym Centrum Mechatroniki i Prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integracja systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu ProtoH będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznych. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane, jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, tak typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdane nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować taki projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. Firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo. Już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest proces wielkogabarytowy, wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małej granulacji poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów. I wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu podczas druku 3D. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu. I jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja tych kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentów, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
0: Będą rywalizować i walczyć o medale jak zawodowi sportowcy. 23 września w Radomiu odbędzie się spartakiada dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii zajęciowej będą rywalizować w rzucie do kosza, bieganiu na przełaj czy przeciąganiu liny. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem, takie zawody są sposobem na integrację uczestników.
3: Jak co roku organizujemy spartakiadę sportową dla dzieci i młodzieży osób z niepełnosprawnościami? Spartakiada jest organizowana na naszym terenie, na ulicy Sobótki 5, przy naszym ośrodku środowiskowym Domu Samopomocy i przy niepublicznym przedszkolu Kraina Radości. Więc zapraszamy, już dużo osób nam się zgłosiło. Spartakiada będzie odbywała się od 11 do godziny 15. W Spartakiadzie będą uczestniczyć różne ośrodki z różnych gmin, między innymi z miasta Radomia, z powiatu radomskiego, gmin Zwoleń, Pionki, powiat Przysuski oraz powiat Białobrzeski. Jak co roku są super nagrody, więc dzieciaki na pewno będą się cieszyć, bo Spartakiada ma też jakby zadanie uczyć rywalizacji, nie tylko jakby kłaść każdemu, dawać na tacy, że każdy jest równy, ale chodzi o to, żeby też te osoby z niepełnosprawnością nauczyły się też rywalizacji, bo one tak naprawdę, te osoby, muszą funkcjonować tak jak każdy zdrowy człowiek, więc my uczymy naszych podopiecznych, żeby jednak ta rywalizacja była zdrowa oczywiście. Wszystkie te jakby zadania, które będą wykonywać, są dostosowane do osób z niepełnosprawnością i są różne kategorie po to, żeby ta rywalizacja była zdrowa.
4: Czy jakie to są konkurencje?
3: No na przykład rzut piłką do celu, jest rzut do kosza, bieg na przełaj, jest bieg z wózkami, bo też osoby zgłaszają się na wózkach, więc z opiekunem jest bieg na wózku. No jest też dla grup takie coś jak przeciąganie liny, więc to też bardzo się cieszą nasi podopieczni, ponieważ ta konkurencja jest taka grupowa i oni wtedy dostają tą grupową nagrodę. No oczywiście poczęstunek, zabawa później dla dzieciaków, różne gry, różne dmuchańce, skakańce, więc to jest też taka jakby impreza nie tylko jakby, żeby była sportowa i rywalizacyjna, ale też później taka zabawowa, więc i od razu piknik, który jest na koniec zorganizowany dla nich.
4: Pani Dagmara, pani patrzy na tych uczestników, co to dla nich znaczy wziąć udział w takim wydarzeniu?
3: No przede wszystkim oni chcą pokazać, że są tacy sami jak my. Oni do tej Spartakiady, do każdej Spartakiady co roku przygotowują się już wcześniej, bo oni już wiedzą, że ta Spartakiada będzie organizowana, więc w każdym ośrodku przygotowują się do tych zadań. No dla nich jest to bardzo ważne, ponieważ wychodzą na zewnątrz, wyjeżdżają, mają kontakt z innymi osobami. Jest to między innymi też integracja z innymi ludźmi. Dla nas podopiecznych i dla nas rodziców jest to bardzo ważne, żeby te dzieciaki wychodziły na zewnątrz, integrowały się i przede wszystkim uczyły się żyć.
4: To jest taka kolejna duża impreza, która jest organizowana oprócz Dni Godności tak naprawdę. To jest druga pod względem liczebności, tak można powiedzieć, impreza, którą Państwo organizują w ciągu całego roku?
3: Tak, tak. My robimy różne imprezy w ciągu roku, ale tak naprawdę Dni Godności i Spartakiada Sportowa jest takim, to są dwie imprezy, które są naprawdę duże, bo to są osoby, przyjeżdżają z różnych miast, powiatów, więc jest naprawdę sporo tych osób. Oczywiście organizujemy inne jeszcze imprezy, a to Andrzejki, a to jakieś zabawy karnawałowe. Organizowaliśmy dla rodziców też zabawę karnawałową, więc my przez cały rok coś zawsze robimy, żeby coś się działo u nas w organizacji, ale nie tylko, bo zapraszamy inne organizacje, zapraszamy inne ośrodki, bo chcemy się integrować. Dla nas jest to ważne, żeby jakby osoby z niepełnosprawnością integrowały się i poznawały się w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i z różnymi osobami. Chcę tylko jeszcze też dodać, że ta impreza jest współfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Za to bardzo dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na marszałka.
0: Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do ośrodka interwencji kryzysowej. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor radomskiego ośrodka.
5: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu tworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii. I zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec, kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć pośród poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. Myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej, chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
0: W Radomiu coraz bardziej kapryśna pogoda. W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
6: Znaczy, chandra można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie. Można mówić o depresji zimowej w ten sposób, że to, co bardzo charakterystyczne dla depresji jest, to jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może przeważać nad przeżywaniem smutku. Czyli bardziej takiego niewyspana smutku, takiego niedostosowania do rytmu dnia, tak, że brakuje nam sił, że jakoś tak się nie możemy wpasować po prostu z aktywnością w zmieniający się jakby czas naświetlenia. I zdarza się też, że depresja sezonowa może przebiegać też bez przygnębienia. Jest to dosyć częste zjawisko, tak? Ocenia się, że około 10% społeczeństwa może coś takiego przeżywać na naszej szerokości geograficznej. Najczęściej ona rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia, występuje po 50 roku życia 3 razy częściej. i najczęściej u kobiet. Takie mamy statystyki. Częstość tej formy depresji rośnie wraz z szerokością graficzną, czyli im dalej na północ, tym gorzej teoretycznie. I związane jest to związana jest wyraźnie ze zmniejszającą się długością dnia oraz też jest związana z mniejszą ilością dni słonecznych w czasie roku. Bo teraz na przykład jakby mieliśmy tydzień temu taki zachmurzony tydzień cały, no to wiadomo, że było więcej skarg na tego typu dolegliwości i ona może występować także u dzieci. Często objawia się u dzieci na przykład takimi trudnościami ze wstawaniem z łóżka, zasypianiu na lekcjach, trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, wagarowanie. Dzieci są bardziej kapryśne, apatyczne. To, co jest cechą tego typu zaburzeń nastroju, jest to, że one mijają wraz z nadejściem wiosny. Po prostu, kiedy wydłuża się okres nasłonecznienia i jest więcej tego światła, po prostu ta depresja ustępuje. To jest jakby też kryterium rozpoznawcze i to kryterium rozpoznania jest to, że ona się powtarza kilkukrotnie przynajmniej. Nie jest to jakby jednorazowy taki epizod, bo może się na przykład nałożyć zwykły epizod depresji na porę roku, ale to jest tak, że kilkukrotnie się ona powtarza. Także miałem pacjentów, u których od 10 lat występują tego zaburzenia, występujące sezonowe, ustępujące na wiosnę. To, co jest jakby cechą tej depresji, że jest to rozstrojenie zegara biologicznego regulującego procesy życiowe. Ja myślę, że nie ma się co bać psychiatrów, dlatego że specjaliści, psychiatrzy są lekarzami, którzy jakby w pierwszej kolejności powinni być jakby brani pod uwagę, ponieważ mają największe doświadczenia, największą wiedzę i jakby największą jakby praktykę w leczeniu depresji. I też w rozpoznawaniu różnych form depresji same objawy depresyjne nie są jakby tożsame z rozpoznaniem depresji, mogą towarzyszyć wielu innym jednostkom chorobowym. I taki lekarz też będzie miał na to uwagę, tak, żeby na przykład zwracać uwagę na przykład jak takie rzeczy jak niedoczynność czy naczynność tarczycy, czy różne inne choroby, typu na przykład anemia i tak dalej, które mogą wywołać podobne objawy, tak? I to jest chodzi o różnicowanie. Specjaliści mają do tego narzędzia i praktykę. Czy taką depresję można leczyć psychoterapią, tak? Można, jeżeli współistnieją jakieś czynniki psychologiczne, konflikty, które można na tej drodze leczenia rozwiązać. One ułatwią leczenie depresji. Natomiast jakby przede wszystkim odpowiedzialne za to wystąpienie depresji jest rozregulowanie zegara biologicznego i mniejsza ilość światła. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej formie depresji wyjątkowo pierwszą pomocą powinna być fototerapia. Czyli nawet nie, oczywiście farmakoterapia jest bardzo przydatna i często się ją łączy ze światłoterapią, ale leczeniem takim, które w pierwszej kolejności działa i jest skuteczne 80-90% pacjentów, to jest leczenie światłem. I do tego celu stosuje się specjalne lampy, które można nabyć, one są też na wyposażeniu różnych gabinetów i tak dalej. Chodzi o to, żeby się naświetlać odpowiednią intensywnością światła raz dziennie, około pół godziny rano, przez 2 tygodnie lub dłużej. Później to światło, to leczenie tym światłem trzeba kontynuować, co 2-3 dni sobie uzupełniać tą dawkę. Ale to po prostu to powoduje uregulowanie rytmu dobowego i powoduje też jakby ustępowanie objawów depresji. Oczywiście można połączyć z farmakoterapią, ale jest to dosyć skuteczna metoda u osób, które rzeczywiście cierpią na depresję sezonową. W depresjach, które nie są depresjami sezonowymi, światłoterapia nie jest tak skuteczna. Ona jakby nie pozwala na leczenie, bo rzekomo metoda dodatkowa by stosowana. Jeśli chodzi o samą depresję sezonową, to nie jest jakiś taki główny nurt, jeśli chodzi o tutaj o leczenie, natomiast może te objawy odczuwać około 10% społeczeństwa. 10% osób może odczuwać tego typu objawy. Ten krótszy dzień wpływa na samopoczucie, tak? To jest u pewnych osób jakby widoczne i kiedy leczyć, tak? Takie przypadłości. Na pewno wtedy, kiedy depresja czy objawy depresyjne zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Kiedy zaczynają jakby utrudniać nam wykonywanie naszych obowiązków, jakby ról życiowych i tak dalej. Warto wtedy jakby interweniować, ponieważ nasilone objawy całkowicie mogą nas wyłączyć. Depresja jako choroba występuje też u młodszych osób. Tym się zajmują już specjaliści od psychiatrii dzieci i młodzieży, to jest drobna specjalizacja. I ja bym na miejscu rodziców nie czekał. Ja bym interweniował, czyli w sensie takim zawsze można zasięgnąć porady psychologicznej na początku. Warto także czasami pójść do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego i wykluczyć nawet na przykład jakieś wątpliwości, dlatego że no, depresja jakby ogranicza życie, depresja wyłącza z życia, depresja jakby utrudnia rozwój dziecka, tak jakby kładzie się cieniem na jego na przykład osiągnięcia, relacje z dziećmi szkolne, no, często w tym wieku, jak wiadomo, są myśli i tendencje samobójcze, czy są uszkodzenia. Warto temu zapobiegać. Dzieci będą reagować na przykład ciągłym zmęczeniem, wagrowaniem, stają się bardziej kapryśne, apatyczne. Także u dzieci trudności w wstawaniu z łóżka, trudności w nauce, tak, nagłe, takie niespodziewane, które nie występowały wcześniej. Plus u dzieci czasami zdarza się jakby coś, co nazywamy depresyjnymi zaburzeniami zachowania. Jakby bez jakiegoś... Może być tak, że u dzieci też nie występują wyraźne obniżenia nastroju, ale na przykład nastrój drażliwy. Drażliwość i te depresyjne zaburzenia zachowania, czyli zachowania, które do tej pory nie przystawały do zachowania dziecka, które rodzice znają, jakieś niewłaściwe formy zachowania, jakieś czy zainteresowań, czy jakieś występki, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś zaangażowania w jakieś aktywności wartości, które były niezbyt akceptowane społecznie, które do tej pory jakby nie występowały. One są jakąś nagłą zmianą. Zawsze coś takiego warto skontrolować jakby i skonsultować z lekarzem. Pierwsza konsultacja może być konsultacją psychologiczną, natomiast warto taką mieć w zanadrzu zawsze. Wiem, że wiele osób ma opór przed kontaktem z psychiatrą, natomiast dobry, jakby doświadczony psycholog będzie miał jakby oko też na to, żeby dalej pokierować. Natomiast ja bym się tutaj nie ograniczał, bo psychiatrzy mają narzędzia, żeby oceniać jakby stan psychiczny swoich pacjentów, jakby i tym bardziej psychiatrzy dzieci są dużowi w stosunku do dzieci.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Głównym tematem rozmów – rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu.
1: We are ready for any kind of...
0: Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Niedobrze, że do takiego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. A chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
2: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
2: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przewłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
3: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
3: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniem nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
6: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
7: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
6: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
7: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
6: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 października przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców? To sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
5: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
8: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
9: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
10: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
11: No nie najwyższych lotów.
5: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
12: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
5: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
0: Relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę, to po tym, gdy w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze cen, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
13: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
14: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
13: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
0: Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przypominają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze, przeprowadzają też kontrole na ulicach. O szczegółach Dawid Olszewski, nasz reporter.
15: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
16: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
15: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
17: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
18: A szybko ona jeździ?
17: Z blokadą no to 20.
18: Umiesz zdejmować taką blokadę?
17: Jest jakby zdjęta, ją można założyć w każdej chwili.
15: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
0: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
19: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
20: Hałas to jest koszmar po prostu.
19: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
20: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
19: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
21: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
19: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
0: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągało też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
22: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
1: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
22: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy za radami sztucznej inteligencji. Ostrzegają tymczasem eksperci.
2: Człowiek oczywiście się może pomylić. Sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
4: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
2: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym ich trenerzy.
23: Bierki.
24: Bilard.
23: Piłkarzyki.
24: Hokej.
23: Kręgle.
24: No i na razie
23: na razie tyle.
0: Nie każdy jednak równie szybko opanowuje nowe dyscypliny.
24: Jeżeli chodzi o Kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Tak. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
0: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Ósma runda.
1: Kłaniam się, panie Robercie. Straszenie Donalda Tuska wojną. Przestraszył się pan, kiedy Donald Tusk mówi o tym w Sejmie?
2: O tyle się nie boję, że gdyby Donald Tusk był rzeczywiście przestraszony, to chyba państwo polskie by się intensywnie przygotowywało, przeprowadzało próbne mobilizacje, czy robiło inne tego typu zabiegi. Ja tego nie widzę. A to, co jest w planach rosyjskich, to nie jest żadna pełnoskalowa inwazja na Polskę czy państwa bałtyckie, ale to jest to, co obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli Rosja chce konfrontacji z NATO poniżej progu wojny.
1: Czy raport CIA istniał, pana zdaniem, o którym mówił Donald Tusk?
2: No, wydaje się, że nie istniał, bo nie wiemy o tym skąd inąd niż z wypowiedzi Donalda Tuska. Z kolei z Pałacu Prezydenckiego mamy zaprzeczenie, czyli mamy słowo przeciwko słowu i nie mamy trzeciego źródła, które by potwierdzało istnienie tego raportu.
1: Wie pan, gdzie jest bunkier, w którym miałby się pan skryć na wypadek wojny?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: A jeżeli chodzi w ogóle o system bunkrów w Polsce, odpowiada panu komunikacja, która jest przeprowadzona w tej sprawie?
2: Nie dostrzegłem
1: bunkrów i schronów.
2: Nie dostrzegłem żadnej komunikacji. Naprawdę, jako obywatel.
1: Rząd mówi o tym, że samorządy mają zapewniać schrony i zaganiać
2: ludzi? No bo na kogoś trzeba zwalić. Na kogoś trzeba. Przy czym służba cywilna w Polsce, obrona cywilna, panie redaktorze, no to się składa w 10% z urzędników samorządowych, którzy są po prostu przypisani, a w 90% z fikcji. Więc no, w takiej sytuacji żyjemy.
1: Czy wypowiedź prezydenta o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie stracimy ducha narodowego, była fortunna, uwzględniając czasy, w których została powiedziana?
2: No wiadomo, że to odnosiło się do 17 września i odnosiło się do tego, że nam Rosja sowiecka zabrała połowę terytorium w latach 39-45 i o to chodziło. Natomiast tak, można to było inaczej zinterpretować w związku z atmosferą, w której żyjemy, i w tym kontekście może trzeba było to jednak doprecyzować.
1: Czy kasowanie za udział w konferencjach przez polityków, co jest dość powszechną sprawą, no ale afera wybuchła, kiedy zaczęło się to dziać w otoczeniu się, czy poprzez Pałac Prezydencki, czy to jest fortunne działanie?
2: Znaczy, to jest standard na konferencjach gospodarczych, że biznesmeni płacą za miejsca VIP blisko VIP-ów politycznych, więc tam się pojawiło jedno niezręczne sformułowanie w tej fundacji i tego nie powinno być w zakresie ewentualnego dysponowania czasem prezydenta. Ja rozumiem to jako chwyt marketingowy, ale to się nie powinno zdarzyć. Natomiast sam fakt, że biznes płaci za to, żeby usiąść gdzieś blisko, czy być przy jednym stoliku z przedstawicielami władzy politycznej, to jest standard nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach, ale no taki ogólnoświatowy.
1: Czy w czasie globalnych napięć i zagrożenia ze strony Rosji musimy ograniczyć krytykę rządu albo krytykę Brukseli, Komisji Europejskiej i Niemiec? Ponieważ tak wynika również z narracji rządowej.
2: Te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego.
1: To nie jest zdrada?
2: To jest normalna polityka, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że my żyjemy w ogóle w czasach, w których konflikt, rywalizacja to jest coś, co jest na stałe wpisane w agendę państwa. Gdybyśmy w ten sposób myśleli o rzeczywistości, to właściwie musielibyśmy zawiesić całe normalne funkcjonowanie.
1: A możemy krytykować stan uzbrojenia kraju, jak Sławomir Mentzen, mówić na przykład, że są luki w systemie obrony powietrznej albo w innych miejscach?
2: To jest ważne pytanie i ja uważam, że to jest taka sytuacja, w której tli się pożar w domu i ktoś mówi, mamy dym, krzyczy, trzeba gasić dym, coś się dzieje złego. No i jest za to łajany, że zwraca uwagę na zagrożenie, po prostu.
1: Ale ja w takim razie, wracając jeszcze do tego przemówienia sejmowego Donalda Tuska, zwróciłem uwagę tam na inną rzecz, że z jednej strony bardzo mocnej krytyce podlegają osoby, które, tak jak Sławomir Mentzen, krytykują stan uzbrojenia kraju. Natomiast Donald Tusk w trakcie tego przemówienia powiedział o odrzutowych dronach rosyjskich, na których atak jesteśmy nieprzygotowani.
2: No tak. Znaczy, no Donald Tusk jakby, bo właśnie pada sformułowanie stan uzbrojenia. to jest moim zdaniem nieszczęśliwe sformułowanie.
1: Zdolności obronne.
2: O, zdolności obronne.
1: Już teraz lepiej powiedziałem.
2: Tak, i teraz czym się różnią te zdolności obronne? Te zdolności obronne to jest gotowość całego systemu. A cały system państwowy to jest dużo więcej niż armia. Bo z jednej strony mamy armię, oczywiście, i tutaj mamy ewidentne braki, bo ja nie mam wrażenia, że my jesteśmy przygotowani nie tylko na drony odrzutowe, ale nawet te nieodrzutowe, tej poprzedniej generacji.
1: No czasami się gubią te różne rzeczy, jak wlatują. Na przykład pociski samosterujące, też odrzutowe zresztą.
2: Ja mam wrażenie, że polskie wojsko szykuje się do wojny, ale no, zawsze wojsko mówi się, że szykuje się do wojny przeszłej, tej, która już była. Okej. Tylko z naszej perspektywy wojną, która już była, najbliższą, no to jest ta trwająca dzisiaj wojna rosyjsko-ukraińska. Natomiast mam wrażenie, że my pod względem uzbrojenia i jakichś takich tego mentalu, jak to się mówi w wojsku, to się szykujemy raczej na operację iracką z 2003 roku, czyli zaraz będzie 25 lat, jak minęła tamta wojna. Ale wrócę do tego tematu odporności całego państwa. No właśnie, bunkry, schrony, obrona cywilna, obrona terytorialna, gdzie to wszystko jest?
1: Ja za chwilę do tych schronów jeszcze chciałbym wrócić, jeżeli pan pozwoli, ale chciałem najpierw przejść do wątku politycznego całej tej historii. Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na tak ostre nastraszenie tak naprawdę Polaków? No bo on wyszedł, powiedział, że sytuacja jest wyjątkowa, że ma raport, że on, i w trakcie tego wystąpienia sejmowego i późniejszego mówił o tym, że dostał raport od CIA, że z tego raportu wynikają bardzo straszne rzeczy i że my się musimy tak naprawdę przygotować na bardzo jakieś agresywne działania ze strony Rosji. No jeżeli premier rządu, tak naprawdę najbardziej wpływowa osoba w Polsce, coś takiego mówi, to można się bać i społeczeństwo ma prawo czuć się przestraszone.
2: Tak, ma prawo i chyba też o to chodzi.
1: Czy pan postrzega to jako element geopolityki, bym powiedział, że Amerykanie dali mu taki sygnał, albo nie wiem, Komisja Europejska, NATO, ktokolwiek inny, musimy się przygotować, czy też jest to element gry politycznej w Polsce partyjnej?
2: Jest to jedno i drugie, to znaczy z jednej strony są ostrzeżenia, bo ja, panie doktorze, nagrałem na swoim kanale miesiąc temu prawie już taki odcinek, gdzie mówiłem o tym, że Putin szykuje decydujące natarcie. W tym decydującym natarciu są trzy elementy. Pierwsze to jest próba przełamania na froncie, powiedzmy do wiosny w Donbasie. Drugie to jest zniszczenie ukraińskiej energetyki i elektroenergetyki tej zimy. A trzecia rzecz to jest rozgrywka zachodem. Tym zachodem, nie patrzmy, że zachód to jest na zachód od nas, tylko my jesteśmy tym zachodem, tak? Tym najbliższym Rosji zachodem. I w tym trzecim elemencie jest jaka sytuacja? Jest taka sytuacja, że Putin nie chce otwierać frontu wojny pełnoskalowej z zachodem, bo by dostał lanie chociażby z powietrza, tak? Ale on chce zrobić coś według niego sprytniejszego. To znaczy stanąć na krawędzi wojny z NATO, poniżej progu wojny, ale jednak w taki sposób, żeby była jasność dla społeczeństw zachodnich, że na tym progu wojny jest. I on będzie tak balansował. Będą wysyłane drony, jakieś rakiety będą kolejne spadać na terytorium państw bałtyckich, na terytorium Polski. Jesteśmy po nocy, gdzie zamknięto lotnisko w Wilnie, gdzie w Krasławiu, na Łotwie, zresztą jest tam mniejszość polska, były alarmy, znowu drony wlatywały i tak dalej. To będzie gra, którą Władimir Putin będzie teraz kolejnymi miesiącami uprawiał, być może z większym nasileniem, być może z większym takim zagrożeniem. Natomiast to jest poniżej progu wojny. Nie mamy alertów, które mówią nam o tym, że wojska rosyjskie w dużej masie gromadzą się, tak jak w 2021-2022 roku, w jakimś punkcie styku, prawda, z Finlandią, z państwami bałtyckimi czy z Polską. Mamy natomiast, myślę, uprawdopodobnione informacje, że i w tym sensie to już trwa. To już nic się nie zbliża. To już mieliśmy zamachy, czy tam akty sabotażu w Polsce na fabryki uzbrojenia, tak? Mieliśmy, już są na ulicach polskich miast, już giną rosyjscy opozycjoniści, którzy tutaj przebywają. W tym sensie ten konflikt i te akcje sabotażowe, dywersyjne czy terrorystyczne w Polsce, w Niemczech, w państwach bałtyckich trwają.
1: Czyli jest trochę tak, że Donald Tusk ostrzegł nas, że teraz uwaga, teraz będzie to, co w gruncie rzeczy my już wszystko znamy od dwóch lat.
2: To, co będzie...
1: Bo od tego czasu są między innymi podpalenia, no bo nie oszukujmy się, wiadomo, że to są podpalenia.
2: Podpalenia, to co mamy, będzie tylko w skali większej, tylko bardziej. I oczywiście Donald Tusk nie widzimy w kraju przygotowań do tego. Ważnej fabryki pilnuje pan ochroniarz, być może nawet z rentą inwalidzką i płot z jakąś siatką, który można łatwo sforsować. Więc nie widzimy poważnych przygotowań w kraju. Natomiast wobec tej sytuacji eskalacji ze strony rosyjskiej, ale eskalacji poniżej progu wojny, bo na tym im zależy, tak? Im zależy na tym, żeby stanąć w tej sytuacji konfrontacyjnej z NATO i położyć Ukrainę na stole. Chcecie spokoju? Oddajcie Kijów, nie? To jest jakby generalnie ten deal, który Władimir Putin chce uskuteczniać w kierunku przestraszonych społeczeństw pacyfistycznych, rozmiękłych zachodnich.
1: No jest pytanie, czy w kontekście polskiej polityki obronnej i morale, nie wiem, jak zwał, tak zwał, naszego bezpieczeństwa, czy takie straszenie, uwaga, teraz będą drony, te drony są niebezpieczne, my sobie z tymi dronami nie radzimy, bo de facto to padło z ust premiera, dopiero zaczniemy sobie radzić, jak coś wymyślimy, to czy to wzmacnia naszą obronność, czy osłabia naszą obronność?
2: Znaczy, spójrzmy, co robią państwa, które mają dobrą historię wojenną ze Związkiem Sowieckim, takie jak Finlandia. Dlaczego mówię, że dobrą? No bo kilkudziesięciokrotnie słabsza Finlandia obroniła się w 1940 roku w wojnie zimowej ze Związkiem Sowieckim. I ta Finlandia robi coś przeciwnego niż Polska, niż rząd polski obecnie. Finlandia z jednej strony wysyła takie komunikaty pewności siebie i uspokajające, niepanikarskie, a z drugiej strony bardzo realnie ćwiczy. Właśnie ewakuację ludności do schronów, przygotowanie, obronę cywilną, tego typu elementy. U nas dzieje się na odwrót. Mamy nadmiar retoryki ze strony rządu, nadmiar właśnie straszenia politycznego i to będzie miało skutek przeciwny. Bo jeśli ludzie słyszą co chwilę o zagrożeniu, nie widzą, żeby rząd coś z tym robił, to nie traktują tego poważnie. Dużo poważniej traktuje się to, co rząd robi, niż to, o czym mówi, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że to, co rządzący czy opozycja mówią, to jest element teatru politycznego, tak? To jest zawsze jakiś element teatru politycznego. Mówią, bo tak im wynika z ich gry politycznej. To
1: przechodząc do argumentu władzy, że krytyka, albo nieuzasadniona krytyka, jak niektórzy z polityków rządzących mówią, stanu obronności Polski, że to jest z kolei działanie na korzyść wroga, że nie powinniśmy krytykować programu SAFE, tak? No to jest bardzo często podkreślone przez rządzących, ale Donald Tusk również mówi, że podważanie kwestii sojuszniczych, przy czym to bardzo istotne, nie mówi w tych przypadkach o Stanach Zjednoczonych, tylko o Niemczech, o Niemczech i o Brukseli, że atakowanie Unii Europejskiej i Niemczech, że to jest w interesie Putina i że osoba, która taka robi, chcąc lub nie chcąc, sprzyja Putinowi. Taka wręcz w trakcie tego przemówienia padła taka sugestia, że liderzy Konfederacji wymienieni, no jako liderzy Konfederacji, a więc Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, że mogą to robić intencjonalnie. Dopuścił taką możliwość w trakcie tego przemówienia Donald Tusk. Czyli, że mówiąc inaczej, że są zdrajcami, którzy działają na korzyść Rosji.
2: To jest...
1: Jeżeli bym wyciągał logiczne konsekwencje z tego, co powiedział premier.
2: No tak, to jest próba zjednoczenia i mobilizacji własnego obozu przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To jest trochę nobilitujące dla Konfederacji, bo Donald Tusk zdaje się namaszczać ją jako nowego głównego wroga w tym rozdaniu.
1: Czyli zastąpił, że nie przesadza pan, że Bosak z Mentzenem zastąpili Jarosława Kaczyńskiego?
2: Znaczy, na pewno Donald Tusk potrzebuje, żeby jego elektorat zaczął bać się Konfederacji, bo dla niego jest problemem, że jeśli elektorat widzi, że Jarosław Kaczyński nie jest w stanie sam sięgnąć po władzę, tak? Nie ma takiej sytuacji sondażowej, żeby PiS był w stanie sam sięgnąć po władzę. Donald Tusk musi sprawić, żeby elektorat bał się wszystkich po prawej stronie, nie tylko PiS-u czy Grzegorza Brauna.
1: To strasznie dużo do obsługi teraz, bo jeszcze doszedł Morawiecki.
2: Dużo.
1: Teraz kim straszyć? Jak każdy jest potworem, to w końcu nie ma potwora.
2: Właśnie, to jest duży problem Donalda Tuska, jeśli chodzi o mobilizację własnej bazy. I to będzie dla niego zagadnienie. Natomiast to nawoływanie, że tu nie wolno krytykować, nie wolno mówić, że no właśnie, chociażby zakupy zbrojeniowe, czy brak przygotowania jest czymś złym, to mi się kojarzy trochę z sytuacją ukraińską, no. Bo na Ukrainie ten brak krytyki, czy brak transparentności prowadzi do tego, że dzisiaj Zełenskiemu w twarz wybuchają potężne skandale korupcyjne, tak? I Bogu dzięki jest tam jedna służba, która jest w miarę niezależna od prezydenta i bada te sprawy, ale pytanie, czy te skandale korupcyjne to wzmacniają ukraińską obronność, czy ją osłabiają? No mi się wydaje, że jednak osłabiają, więc to nie jest tak, że nikt nie krytykuje Wojsko Polskie jako takie, czy konieczność budowy silnej armii, natomiast sens prowadzonych działań i to, żeby one pokazywały skuteczność, nad tym debata musi trwać.
1: Jak na tle tego ocenia pan tę inbę, mówiąc współczesnym językiem, wokoło wypowiedzi prezydenta Nawrockiego? No, z jednej strony rzecz wiadomo, ja je też zresztą sam broniłem, no, raport z oblężonego miasta, jak jeden przeżyje, to on będzie nosił miasto w sobie po drogach wygnania, tak? Jeszcze Polska nie zginęła, 17 września do tego, no ale sytuacja jest jaka jest. Kółko się mówi o tej obronie terytorium. Prawa strona bardzo mocno zaatakowała Koalicję Obywatelską, czy ówczesną Platformę Obywatelską za plan Wisła, czyli właśnie plan obrony na linii Wisły i oddanie, zresztą skandaliczne, oddanie połowy Polski w ręce taktyczne, w ręce przeciwnika. No a równocześnie prezydent mówi o tej utracie terytorium. Możemy... Jeszcze chwilę tutaj nasz drogi wydawca Przemysław Wenerski mi mówi do ucha, więc za chwilę to puścimy, który działa błyskawicznie.
2: Więc to rzeczywiście w tym kontekście mogło być odczytane niedobrze, natomiast no, kontekst historyczny jest tutaj kluczowy i utrata województw wschodnich II Rzeczypospolitej. A ja bym się jeszcze odniósł do tej linii Wisły, bo prawda jest taka, proszę Państwa, że my możemy sobie obiecować bój na granicach, a jeśli mamy do czynienia z inwazją ze strony moskiewskiej pełnoskalową, taką jak dotyczy obecnie Ukrainy, to trzeba sobie powiedzieć jasno i wprost, że ja już ćwierć wieku temu, jeszcze studiując we Wrocławiu, no miałem informacje na zajęciach od specjalisty w zakresie obronności, który mówił nam wprost. Rozmawiam z oficerami Śląskiego Sztabu Wojskowego i właściwie cała nasza wizja obronna sprowadza się do tego, że pierwszą linią obrony jest Wisła, potem Odra, Poznań, Szczecin i Wrocław zamieniamy w miasta twierdze i czekamy na nadejście sojuszników.
1: No tak, dla przypomnienia, tylko to budziło spore kontrowersje. Dla przypomnienia, szpica NATO była w Szczecinie, więc w związku z tym to rzeczywiście trochę brzmiało, jakby Polska się miała bronić na linii Odry i nie do końca siebie.
2: Tylko panie redaktorze, prawda jest taka, mamy 500 lat historii wojen z Moskwą, tak? 18 wojen stoczyliśmy z państwem rosyjskim przez ten czas. I prawda jest taka, że w momencie, kiedy pada linia Dniepru, to drugą linią obrony jest Wisła.
1: Jest linia Wisła. Mamy tę wypowiedź prezydenta, która aż tak wielka afera o nią była.
0: Hitler i Stalin pogubili się w jednym. Chcieli, żeby Polski nie było. Myśleli, że Polska zginie i przestanie istnieć. Chcieli zabrać jeden ciało, a drugi duszę. Ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium nawet na 123 lata albo na 6 kolejnych lat. Ale jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy. Możemy stracić terytorium, a nigdy nie stracimy naszej ojczyzny.
1: Tu jest całość, ale niefortunnie ktoś z kancelarii prezydenta wyciął taki kawałek i wrzucił z tego fragmencik. To pokazuje, jak taki mały błąd może spowodować jakie konsekwencje. Natychmiast zareagował sprawnie Donald Tusk, atakując prezydenta o ten kawałeczek wyrwany z kontekstu. No i się zaczęło.
2: No, Jakby jego zbójeckie prawo, jak to się mówi, tak? Zbójeckie prawo Donalda Tuska, żeby błąd... nawet nie wiem, czy prezydenta w tym kontekście...
1: Chyba raczej tego człowieka, tego kogoś, kto wyciął ten kawałek.
2: Tego wycinającego właśnie kawałek gdzieś tam na rolkę. Ja oczywiście uważam, że trzeba mówić, że mówienie o duchu jest, bo jakby mówienie o morale również w kontekście obecnym jest bardzo istotne. I mówienie, ale w Polsce mamy za dużo...
1: Mamy ten wpis, panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. Donald Tusk, broniący naszego terytorium, od zawsze tutaj napisał, a pan prezydent, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Tyle zostało we wpisie kancelarii prezydenta RP z tego. No i się zrobiło.
2: Piłeczka wystawiona, więc Donald Tusk ją sprawnie ściął. No i tyle, aż tyle i tylko tyle, tylko no właśnie problem jest taki, że nasza polityka w tym zakresie, debata polityczna, to jest taka trochę wojna na miny i ja bym oczekiwał jednak realnych działań.
1: Dobra, ale czy my to możemy potraktować? Całą tą awanturę, tak szczerze mówiąc, no o nic tak naprawdę. Czy my ją możemy potraktować po prostu, że to jest taki element gry politycznej, teatru politycznego i nie ma co się przejmować? Czy jednak jeżeli dochodzi do tego rodzaju przerzucania między dwoma najbardziej wpływowymi ludźmi decydującymi o bezpieczeństwie kraju, to czy mamy problem?
2: Nie, no mamy problem. Ten problem wynika w ogóle ze struktury dzisiejszej polityki i ten problem to jest oczywiście plemienność współczesnej polityki, nie tylko w Polsce, ale polityki w całym świecie zachodnim czy szerzej w państwach, gdzie jest jakaś wolność słowa. I tego problemu nie rozwiąże się inaczej niż poprzez jednoznaczne zwycięstwo któregoś z obozów. Nie ma wyjścia z dzisiejszej plemiennej polityki innego niż to, że jedno plemię zdecydowanie
1: zwycięży. Zawsze ci drodzy liczą i się nie da tego zrobić, bo trzeba by dużą część Polski anihilować, żeby...
2: Nie, ale mieliśmy rządy właściwie jednej partii przez 8 lat.
1: Ja myślałem o takim całkowitym na zawsze.
2: Nie, no na zawsze to nic nigdy nie jest na zawsze.
1: Mówimy o obiecie i prezydentury i dwóch urzędów naraz.
2: Skupienie większości władzy w jednym ręku. Wtedy, no i oczywiście to, co jeszcze będąc czynnym politykiem rzuciłem z mównicy sejmowej i co teraz jest przywoływane, no i resetu konstytucyjnego. To znaczy ja uważam, że to rozdwojenie na przykład polityki bezpieczeństwa między MON a prezydenta, które mamy w obecnym układzie konstytucyjnym, to jest grube nieszczęście. Powinna być władza skoncentrowana w jednym ręku.
1: A nie ma pan wrażenia, że to całe mówienie, to głównie Krzysztof Bosak o tym mówi, o resecie konstytucyjnym, no jakby, okej, wszyscy tego by chcieli, wszyscy mają wrażenie, że tą konstytucję trzeba byłoby odświeżyć, że ona pod wieloma rzeczami nie pasuje, natomiast, że w wielu obszarach, natomiast no nie będzie takiej większości, żeby realnie rzecz biorąc, przynajmniej w tym i w przyszłym parlamencie, żeby tę konstytucję zmienić. Więc to są takie opowieści, że warto byłoby zrobić coś dobrego.
2: Panie doktorze, a czy była większość, żeby uchwalić w sposób ważny ustawę nowelizującą ustawę o prokuraturze krajowej?
1: No ale to chciałby pan, żeby znowelizował konstytucję Donald Tusk na podstawie ekspertyzy.
2: Powiem
1: nie,
2: tak.
1: słuchając purystów prawnych na podstawie ekspertyzy dobrych, zaufanych prawników.
2: Ja nie wiem, która strona to zrobi, ale wiem, że nad dzisiejszą polityką i stanowieniem prawa wisi duch Stanisława Cara z Polski międzywojennej. Przypominam, w jakich okolicznościach na przykład była przyjmowana nie tylko konstytucja kwietniowa w latach 30., ale i konstytucja 3 maja. Więc odpowiednia...
1: Konstytucja, to wyjaśnijmy, konstytucja 3 maja była przyjmowana ze złamaniem prawa, natomiast konstytucja kwietniowa była przyjmowana po zamachu stanu. Więc do czego pan... Znaczy, twierdzi pan, że dzisiaj, jak w przedwojennej w Polsce, władza leży na ulicy, pytanie, kto się po nią schyli przy pomocy wojska?
2: Nie przy pomocy wojska póki co.
1: Komisji Europejskiej.
2: Dzisiaj jeszcze mamy w Polsce demokrację, która polega na tym, tym, że rządzi ten, kogo wskaże większość Polaków w wyborach. Jeszcze. Bo już mieliśmy to zagrożone w zeszłym roku, kiedy próbowano nie uznawać wyboru Karola Nawrockiego. Natomiast nie mamy już państwa prawa, bo siłowe wejścia do różnych instytucji pokazują nam, że prawo nie obowiązuje. Ten, kto wygrywa wybory, ten za pomocą policji, służb, po prostu zaprowadza swoje porządki. I moim zdaniem w tym trybie będzie zmieniał się ustrój państwa polskiego.
1: Czyli mówiąc krótko, żegnamy się z demokracją.
2: Żegnamy się
1: nie tylko z demokracją, ale na razie z tą opiewaną praworządnością, czyli z ustrojem konstytucyjnym opisanym w ustawie zasadniczej.
2: Konstytucja dzisiaj obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim władza uznaje, że opłaca jej się jej przestrzegać. Aż tyle i tylko tyle. Tam, gdzie uznaje, że nie opłaca się je przestrzegać, no to będziemy mieli pewnie siłowe wprowadzenie pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, nie mające nic wspólnego z przepisami Konstytucji. Po prostu tam, gdzie władza uznaje, że można połamać Konstytucję, tam się ją łamie, bo policja słucha poleceń premiera.
1: To jeszcze krótko na koniec chciałem pana zapytać o dwie wizyty. Jedną poważniejszą, czyli Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych w tym momencie na dużej konferencji i kolejną aferę, która w związku z tym wybuchła, czyli o sprzedaż miejsc na tę konferencję biznesowi.
2: W ogóle nie czuję tematu, że jest jakaś afera ze sprzedażą.
1: No jak się tam zajrzy do X-a i posłucha, co tam piszą zwolennicy, też część kolegów dziennikarzy, czy publicystów, czy influencerów medialnych, czy pracowników mediów, tych bardziej wspierających rząd, no to mamy do czynienia z niebywałą awanturą.
2: Nie ma afery związanej ze sprzedażą miejsc. Natomiast dobrze, że prezydent uciął spekulacje na temat tego, że ktoś może handlować jego czasem. Tak? I tu rzeczywiście takie doprecyzowanie było potrzebne ze strony prezydenta. Natomiast tutaj afera, że ktoś usiądzie bliżej czy dalej prezydenta, to nie jest żadna afera, bo to jest standard. To jest standard, że się na konferencjach gospodarczych sprzedaje, ci, którzy je organizują, sprzedają miejsca i no wręcz powiedziałbym, że tu sytuacja jest pod tym względem czystsza niż na innych tego typu imprezach, bo przynajmniej biznes płaci swoimi pieniędzmi za udział w tego typu konferencji. W Polsce mamy tego typu wydarzenia czy konferencje, gdzie politycy płacą pieniędzmi spółek Skarbu Państwa za to, że na przykład dostają tytuł Człowieka Roku, czy tego typu, czy inne tego typu historie.
1: Oj tam, no ale wszyscy ten Karpacz lubimy, panie Robercie. Zapytam o jeszcze jeden wyjazd. No, kolejna afera i rzeczywiście sprawa dziwna. Nasz częsty gość tutaj, akurat nie mogę go zapytać. O, tu jest właśnie. Janusz Korwin-Mikke zrobił sobie 17 września zdjęcie z Moskwy. To pana były kolega.

0: jakoś szokowany czy oburzony, ale że zrobił to po raz tam 50 któryś, to...
1: Wystąpił tam w jakiejś telewizji jeszcze do tego. Czy ja po takim numerze powinienem go zapraszać, czy nie?
0: Trzeba znać specyfikę działalności prowokacyjnej pana Janusza i jakby uwzględniać to w zaproszeniach. Wszyscy, i tyle.
1: Wszyscy ją znamy, wszyscy się z tym wychowywaliśmy już z tymi wszystkimi numerami, które robi Korwin-Mikke, ale ten był chyba już jednak małym przegięciem.
0: Znaczy, dla mnie to jest o tyle niesmaczne, że dla mnie to jest historia 17 września.
1: No więc tego, właśnie,
0: co się wydarzyło po 17 września, to jest historia, która bezpośrednio dotyka moją rodzinę. Bo w wyniku tego, co się wydarzyło 17 września 1939 roku, w lutym 1940 roku z województwa zarówno lwowskiego, jak i wileńskiego, w sumie z mojej rodziny deportowano na Syberię kilkadziesiąt osób, z czego mój prapradziadek, brat dziadka zmarł na Syberii, siostra prababci. Wiele ofiar w mojej rodzinie pociągnął 17 września 1939 roku, dlatego dla mnie to jest trochę tak, jakby 11 lipca, no nie wiem, jechać do Kijowa czy do Lwowa i tam przy pomniku Bandery się fotografować. No to dla mnie to nie jest nic takiego prowokacyjno-śmiesznego.
1: Mam też podobne wrażenia i też związane z częścią właściwie no, znajomych rodziny, ponieważ mój pradziadek był oficerem przedwojennej policji. On dzięki swojej operacyjności i sprytowi uniknął śmierci, ale wielu jego kolegów nie. Także będę się musiał bardzo poważnie zastanowić, czy jeszcze Państwo zobaczycie tutaj pana Janusza. Dziękuję serdecznie za Roberta Winnickiego na pewno. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie Państwu i dziękuję oczywiście moim drogim kolegom i koleżankom, którzy współrealizują ten program, w tym Przemkowi Wenerskiemu, wydawcy.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu.
1: We are ready for any kind of...
0: Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Niedobrze, że do takiego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. A chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
2: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
2: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przewłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
3: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
3: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto. To do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniem nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
6: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
7: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
6: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy